0: Aleksja i Ulalala w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a będzie nie tylko o Uli, bo za chwileczkę też o Chopinie Gazebo do 12 w Radiu Plus na pewno. Na zegarze teraz 15 minut do południa.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Don't Stop Me Now i Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
12: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Dźwig zerwał trakcję, nie działa 7 linii tramwajowych w Katowicach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko, wciąż są duże utrudnienia dla pasażerów. W Świdniku na Lubelszczyźnie powstaje rowerowa straż ochotnicza. Jest 12. Marcin Bartnik. Potężna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest nieprzejezdna. Służby wyjaśniają przyczynę porannej tragedii na torach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu.
2: Około godziny 8.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o potrąceniu człowieka przez pociąg w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej, a działania służb są w trakcie.
1: Powiedział nam Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ruch składów na trasie został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągów. Dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
3: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi. Prokuratura, jak przypuszczam, również nie ma. Dla niej ten materiał dowodowy również jest jasny, tak jak i dla mnie. Natomiast obrona, dla niej zawsze te opinie dotychczasowe były niejasne i pewnie będzie chciała dzisiaj biegłym zadać jakieś swoje pytania.
1: Mówił mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku na A1 doszło dokładnie 3 lata temu. Biegli potwierdzili dziś, że Sebastian M. pędził autostradą ponad 300 km na godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Świdniku na Lubelszczyźnie powstaje rowerowa ochotnicza straż humanitarna. Będzie to 15-osobowa grupa przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych. W warunkach kryzysu rower ma zapewnić sprawną mobilność. Nie wymaga paliwa ani prądu. Pozwala ominąć zatory drogowe, wymienia Maciej Lubaj ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów.
4: W tym wszystkim rower staje się po prostu środkiem transportu, który nie jest obciążony kryzysem. Nie ma benzyny, prądu, jest zator na drodze albo jest zniszczona infrastruktura. Rower pojedzie. Nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości pojechania, to może potraktować rower jako wózek do pchania.
1: W ramach przedsięwzięcia powstanie m.in. poradnik rower ewakuacyjny.
4: W ramach projektu jeszcze też powstanie idea roweru ewakuacyjnego, ponieważ jeżeli mamy zatory drogowe, jeżeli wszyscy mieszkańcy wybiorą jeden typ środka transportu, czyli na przykład samochód, to drogi nie dają możliwości skutecznej ewakuacji.
1: Dodawał Lubaś. Uczestnicy przejdą cykl szkoleń m.in. z pierwszej pomocy, prowadzenia ewakuacji i komunikacji kryzysowej, a także wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Za godzinę prezentacja odnowionej wiaty przystankowej typu EU, wydarzenie punktualnie o 13.00. Wiata po renowacji będzie na stałe, stała na przystanku Centrum 01, czyli przy gmachu dawnej Cepeli. Atrakcją będzie dziś również autobus z epoki Berlit. Wiaty EU były produkowane w latach 70. XX wieku, specjalnie na trasę Łazienkowską, gdzie początkowo stały. Bardzo dobrze wpisywały się w krajobraz Warszawy. 3000 w Polsce i ponad 570 na samym Mazowszu. Tylu wolontariuszy potrzeba, aby szlachetna paczka mogła dotrzeć do wszystkich potrzebujących rodzin. Trwa nabór, który potrwa do końca września. To wymagający wolontariat, ale warto, zapewnia wiceprezes Fundacji Wiosna Konrad Kruczkowski.
6: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów. To jest ten moment, kiedy wiemy, że komuś pomogliśmy, że czyjeś życie zmieniło się na lepsze, że dopisaliśmy szczęśliwe zakończenie do czyjejś historii.
5: Szczegóły naboru znajdziecie na stronie szlachetnapaczka.pl. Po Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe też jednak słabe i przelotne opady deszczu w Warszawie. Maksymalnie tylko 14 stopni. Ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowany do silnego. Z zachodu biometr niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, w poniedziałek, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Dziś kolejne zaproszenia na koncert Drupiego będziemy rozdawać, ale także płyty. Szczegóły już niebawem, a teraz The Time of My Life. Znakomity przebój z filmu Dirty Dancing, Jennifer Warnes i Bill Medley.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dziś rozdajemy kolejne płyty na koncert Drupiego, który odbędzie się 1 października w warszawskiej Stodole. Włoska gwiazda przypomni swoje największe przeboje na czele z Wadowija, Serenoe czy Piccola e Fragile. Drogi Janku, co trzeba zrobić, żeby dostać takie zaproszenie?
2: Dać nam znać, że chcielibyście się pojawić na tym właśnie wydarzeniu. SMS-owo pod 691-141-141.
1: No a teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 21 września 1934 roku w Montrealu urodził się Leonard Cohen. Artysta zmarł 7 listopada 2016 roku w Los Angeles. Wokalista, poeta, piosenkarz, bardzo lubiany w Polsce. Myślę, że tak samo lubiany jak w swojej ojczyźnie w Kanadzie. U nas cieszyły się powodzeniem przekłady piosenek Leonarda Cohena, które zrobił niezapomniany Maciej Zębaty, i to on zaszczepił w Polakach miłość do utworów kanadyjskiego barda. Alleluja na antenie Radia Plus i Leonard Cohen. Now I've heard.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
18: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: To grupa Europe i The Final Countdown, a my dodzwoniliśmy się do naszej słuchaczki, która jest już szczęśliwą posiadaczką biletów na koncert Drupiego.
1: Zgadza się. Po drugiej stronie Agnieszka. Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dobry, bardzo się cieszymy. Mamy dla ciebie właśnie podwójne zaproszenie na Drupiego i wybierzesz się na koncert z córką.
2: Tak, z córką, dokładnie tak.
1: Okej, tak jak piszesz, córka wyszła za mąż.
2: Wyszła za mąż i no niestety tak się złożyło, że nie będzie już nawet w miejscowości rodzinnej, tylko się przeprowadza gdzieś poza Radą, bo ja mieszkam w Radomiu.
1: Aha.
2: No jednak to troszeczkę takie stresujące dla mnie, że już nie będę miała tej córki tak całkowicie przy sobie i chciałabym tak z nią spędzić czas po prostu.
1: Oczywiście, że tak, i to już niedługo, bo 1 października, a z Radomia do Warszawy. Chyba całkiem
2: bardzo, dokładnie, tak, bardzo bliziutko, droga świetna, także nie ma problemu żadnego.
0: Tylko trzeba uważać na te pomiary.
2: No tak, trzeba, to prawda.
0: Znam takich,
2: wyjedziemy wcześniej.
0: Trzy razy trafili mandacik.
1: Jadąc na Drupiego, tak. Przepisowo, proszę.
2: Tak, bardzo jak najbardziej.
1: Trzymaj się ciepło.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.
0: Dziś jeszcze będziemy rozdawali płyty duetu Błędowski i Jemioła, bo panowie byli moimi gośćmi wczoraj w Muzycznym Alfabecie. Głównym tematem naszej rozmowy były przeboje zespołu The Beatles, bo panowie znakomicie wykonują piosenki Beatlesów, co udowodnili właśnie wczoraj na żywo, śpiewając w naszym radiu utwory Beatlesów. Ta cała audycja jest już na naszej stronie internetowej.
1: Na radio+.pl, tak, w podcaście Muzyczny Alfabet Marka Sierowskiego. No właśnie, także mamy dwie płyty. Dzisiaj jedną chcielibyśmy komuś podarować.
0: Jutro drugą.
1: Znowu zapraszamy do tego, żeby nam napisać SMS-owo pod 691-141-141. Odezwiemy się w tej sprawie już dosłownie za kilka minut.
0: A teraz już zespół I Will to Power. Grupa amerykańska, powstała w połowie lat 80. Twórcą, liderem był DJ i klawiszowiec Bob Rosenberg. Karierę zaczynał w jednej z rozgłośni radiowych, ale sukcesy odnosił również jako wykonawca. Pierwszy wielki hit to była piosenka Dreaming, dotarła do czołowych miejsc list przebojów, w Stanach była numerem 1. No i wreszcie Bob jako doświadczony radiowiec wpadł na pomysł, żeby połączyć dwa utwory, Baby I Love Your Way z repertuaru Petera Framptona i Freebird z repertuaru grupy Lynyrd Skynyrd. No i ta wiązanka tych dwóch utworów również dotarła na pierwsze miejsce zestawienia amerykańskiego tygodnika Billboard w roku 1988. To już teraz te dwa utwory połączone w całość i zespół I Will to Power.

0: To oczywiście Celine Dion i Because You Loved Me. Cieszymy się z powrotu gwiazdy do życia koncertowego. Niedawny koncert w Paryżu okazał się sukcesem, a teraz dowiemy się, kto dostaje od nas płytę duetu Jemioła i Błędowski.
1: Dodzwoniliśmy się do Przemka. Przemku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry, z tego co wiemy, jesteś fanem Beatlesów.
2: No jestem. Także taka perełka w mojej kolekcji to będzie coś.
1: A to nas to bardzo
0: trochę
1: cieszy.
0: Cię rozczarujemy, bo w audycji mówiliśmy o Beatlesach, a to jest ich płyta autorska, ale takie klimaty lekko beatlesowskie też są na tym krążku. Oczywiście
2: no
0: płyta z autografami, a cała audycja do usłyszenia jeszcze i do odtworzenia na naszej stronie internetowej.
1: Trzymaj się ciepło, Przemku, dobrego odsłuchu.
2: Dobrego, jeszcze jak mogę, to pozdrowię żonę.
0: Bardzo prosimy.
2: Anię, wielką fankę pana Marka Cierskiego, także.
0: Dziękuję bardzo.
2: Aż nie wierzę, że mamy przyjemność porozmawiać na antenie.
0: Ja się również cieszę, proszę pozdrowić żonę. No i miłego popołudnia życzymy.
2: Miłego, dziękuję.
1: Trzymaj się, a my zaglądamy jeszcze raz do kalendarza muzycznego. W 79 roku. Właśnie 21 września ukazał się czwarty studyjny album Bonnie M pod tytułem Oceans of Fantasy.
0: Fantastyczna okładka, świetna oprawa graficzna, ale też fajne przeboje, między innymi piosenka Bahama Mama, Bonnie M.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Coś pod nóżkę, Phil Collins, You Can Have Love.
1: Na koniec naszej dzisiejszej audycji zaglądamy do muzycznego kalendarza. To był rok 1993, 21 września. Wtedy ukazał się trzeci album supergrupy Mr. Big, płyta zatytułowana Bam Ahead. Wśród premierowych utworów była też perełka, przeróbka utworu z repertuaru Cata Stevensa Wild World i właśnie tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Radio. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, który groził w internecie premierowi, usłyszał zarzuty. Za chwilę też zmiany w wynagrodzeniach medyków, którymi zajmie się rząd, oraz czołg, który siał spustoszenie na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jest 13, Marcin Bartnik. Groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska.
2: Odpowie m.in. za nawoływanie zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
1: Mówiła Karolina Kowalik, rzeczniczka przemyskiej policji. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny oraz zakaz publikowania w internecie podobnych treści. Rząd zajmie się jutro zmianami w wynagrodzeniach medyków. Rada Ministrów ma przedyskutować 3 ustawy resortu zdrowia. Przypomnijmy, miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Poza tym ministrowie będą rozmawiać o limitach czasu pracy. Okres przejściowy do zastosowania nowych regulacji ma wynieść rok. Zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekonują służby, to wynik awarii technicznej sprzętu.
3: W wyniku konwoju czołgu, który znajdował się na platformie niskopodwoziowej, w wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu, w wyniku której lufa zahaczyła o znaki drogowe i uszkodziła te znaki. Nie był to błąd ludzki, była to awaria techniczna.
1: Wyjaśniał major Damian Stanula, rzecznik oddziału żandarmerii wojskowej w Lublinie. Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii. Dobry występ Mai Chwalińskiej w Singapurze. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500. 24-letnia Polka, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I jeszcze smutna informacja ze świata kultury. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim Teatrem Kalambur i kabaretem Elita. Występował w znanych słuchowiskach radiowych, m.in. z Pamiętnika Młodej Lekarki czy Rycerze. Był też autorem serii skeczy radiowych Chłop i Baba. Stanisław Szelc został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2023 roku otrzymał złotą odznakę honorową Wrocławia.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwa rewitalizacja kamienicy przy Marszałkowskiej 28. Od lat pokryta była bazgrołami i pseudograffiti. Jak mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, służby mają nadzieję, że ta renowacja pociągnie za sobą kolejne.
5: Chcemy, żeby ten przykład Marszałkowskiej był bardzo widoczny i bardzo głośny, ponieważ rzeczywiście wniosków w dalszym ciągu jest bardzo mało. Chcemy, żeby inne wspólnoty zauważyły, że rzeczywiście te dotacje mogą być bardzo wysokie. Jeżeli rzeczywiście wspólnota zostawi to na wiele lat, no to tych metrów kwadratowych do czyszczenia będzie bardzo dużo.
4: Na rewitalizację budynku przeznaczono niemal 200 tysięcy złotych. Zadanie nie jest jednak łatwe. Długoletnia dewastacja zaowocowała wchłonięciem się farby w kamienne podłoże. Przez to niektóre części elewacji będą musiały zostać wymienione. Koszykarze Dzików Warszawa przegrali z niemieckim Rasta Vechta 82-93. To w finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie. Warszawiacy nie wystąpią w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA. Drużyna ze stolicy zagra jednak w Pucharze Europy. Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe też jednak słabe i przelotne opady deszczu. Maksymalnie 14 stopni pokażą termometry w stolicy. Wiatr umiarkowany do silnego z zachodu, ciśnienie umiarkowane, 1017 hektopaskali wynosi.

0: Eryk Carmen. To za nami, a ja przypominam, że cały czas bawimy się w grzybobranie z Radiem Plus. No i pytamy was o to, jakie są wasze kulinarne przepisy na coś dobrego. Być może sami chodzicie zbierać grzyby, a później, no wiadomo, coś dobrego z tych grzybów można upichcić. Absolutnie nie pytamy o te miejsca, w których grzyby zbieracie, bo ja wiem, że to tajne, że każdy grzybiarz ma takie swoje miejsca i tą wiedzą się nie dzieli, ale kulinarnie moglibyście uchylić rąbka tajemnicę, można to zrobić na radioplus.pl. Tam serdecznie zapraszamy, bo ja już po godzinie 14 w nagrodę będę miał dla kogoś airfryera. Czyli takie urządzenie, w którym szybko, smacznie, zdrowo i ekonomicznie można coś dobrego sobie ugotować.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Ja tam zawsze śpię na boku.
19: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
18: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
20: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
21: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
18: Na boku, w Teatrze Kamienica.
19: Premiera już 15 września.
20: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
22: Wyraźnie.
1: wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Po reklamie.
23: Radio Plus Warszawa.

trochę włoskiego słońca od Ricky e Poveri. Mamma Maria, no przyda się, przyda przy tym załamaniu pogody, które nam się zrobiło chłodno, wiecznie deszczowo. Ratujemy się zatem przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę Perfect, a już teraz w Radiu Plus Abba i SOS.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl
3: 8 200
4: 8 600.
0: W handlu szczęście sprzyja odważny.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
0: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Możliwa jest apelacja po wyroku dla Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka w Łodzi. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się sprawa powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Tymczasem Rosja gromadzi pociski balistyczne na zimę, donosi agencja Bloomberga. Jest 14. Marcin Bartnik. 13 lat więzienia dla Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach. 37-latka urodziła dziecko w pustostanie, a następnie włożyła noworodka do foliowej torby. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia. Teraz rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski, którzy obaj wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem przyleci też szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, zdradza wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. To znaczy, my gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa i na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
1: Ostatnio sam Donald Trump powiedział publicznie, że niebawem w tej sprawie będzie miał dobre wieści. Wielka akcja stołecznej policji, 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji dotyczącej osób poszukiwanych.
3: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie odbywają zasądzone kary lub środki zapobiegawcze. W trakcie przeprowadzonych działań odnalezionych zostało 8 osób, również zaginionych.
1: Wyjaśniała Marta Sulowska ze stołecznej policji. Mundurowi sprawdzili ponad 600 domów i blisko 200 miejsc pobytu obcokrajowców. Rosja gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w zimie, donosi agencja Bloomberga. Według jej doniesień Rosja znacząco zredukowała użycie tych pocisków na rzecz dronów odrzutowych. Bloomberg przypomina, że Wołodymyr Zełenski apelował ostatnio, że jego kraj będzie potrzebował 300 pocisków przechwytujących Patriot w okresie zimowym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla swoich podopiecznych w 11 salach wyjątkową przestrzeń z widokiem na jedną z najstarszych i najbardziej dzikich puszczy w Europie. Wieloformatowe fototapety oraz dodatkowe elementy wyposażenia będą działać na kilka zmysłów naraz.
4: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Okraszone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, ptaków, szumem drzew, a w całości dopełni zapach z dyfuzorów, naturalne aromaty, olejki. To wszystko w salach chorych.
1: Opowiadał Rafał Paczos, kierownik biura zarządu hospicjum. Każdy, kto chce wesprzeć finansowo realizację tego projektu, może dołączyć do zbiórki. Szczegóły są na stronie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Stołeczni radni są sceptyczni wobec akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum. Chodzi o głosowanie na temat odwołania władz Warszawy. Politycy ze wszystkich stron sceny uważają, że jej organizator nie zbierze wymaganej liczby, a czas ma na to jeszcze tylko do 28 września. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać 132 tysiące ważnych podpisów. W miniony poniedziałek poinformowali, że zebrali ich 100 tysięcy. Ponad 570 wolontariuszy brakuje na Mazowszu do tego, żeby szlachetna paczka mogła dotrzeć do wszystkich potrzebujących rodzin. Nabór trwa, a organizatorzy przekonują, że nie trzeba być superbohaterem. Wystarczy trochę czasu, empatii i chęci, żeby komuś realnie pomóc. Jak dołączyć do akcji, o tym wolontariuszka Karolina Karolak.
6: Zgłaszamy się, po około 2 dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć na nasze pytania. Oczywiście podpisujemy umowę, jest wdrożenie do roli, no i potem już działamy, chodzimy do rodzin, zawsze w parach.
5: Nabór potrwa do końca września, a szczegóły są na stronie szlachetnapaczka.pl. Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe, że słabo i przelotnie popada. Ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali, temperatura niska, maksymalnie 14 stopni tylko. Wiatr umiarkowany do silnego z zachodu, biamet niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Bonnie Tyler już teraz w głośnikach 5 po 14 w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: CC Catch w Radiu Plus. 21 minut po godzinie 14, a ja zapraszam na grzyby. Tak, bawimy się jeszcze do końca tego tygodnia, wszakże to jest taki okres grzybowy, kiedy w weekend na przykład na grzyby można się wybrać, nazbierać, a później wypadałoby coś dobrego z tych grzybów przygotować. I właśnie o wasze przepisy z grzybami w roli głównej pytamy. Można nam taki przepis napisać na radioplus.pl, do czego zachęcam, bo za minut kilka na pewno z kimś o tym pogadam i taką osobę nagrodzę zupełnie nowym airfryerem. Brzmi dobrze? No bo tak też jest. I dania, które z tego airfryera później będziecie przygotowywali, też brzmią dobrze i smacznie.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Tak jest, na grzyby się wybieramy. Ja właśnie dodzwoniłem się do Magdy. Magdo, dzień dobry.
3: Dobry.
2: Dzień dobry. Lubisz chodzić na grzyby?
3: Tak, bardzo lubię. Od małego dziecka chodziłam zawsze z rodzicami na grzyby. Teraz co prawda rzadziej, ale lubię.
2: Okej. A jak chodziłaś, to chodziłaś na kurki, tak? I też taka potrawa, tarta z kurkami. Taki przepis tam dzisiaj podsunęłaś. I jak to się robi, tak pokrótce?
3: Jak to się robi? Na początku przygotowujemy ciasto kruche, gdyby bazę do tarty, a oddzielnie przygotowujemy sos na bazie kurek, śmietany, ziół, cebulki i to później, powiedzmy, po wstępnym odpieczeniu tego ciasta, ten sos cały grzybowy wylewamy na tą tartę i później do pieca na pół godziny. Możemy później dodać jeszcze właśnie przed końcem pieczenia ulubiony ser, jakieś zioła, czosnek, tymianek. No i później to fajnie się zapiecze razem i jest super potrawa. Czy na kolację, czy na obiad, czy nawet na kość zimne, na przekąskę jakąś.
2: O, brzmi bardzo dobrze. Dziękujemy za przepis, a do ciebie w nagrodę trafia zupełnie nowy airfryer.
3: Bardzo się cieszę. Nie mam takiego urządzenia i myślę, że będzie świetnie wykorzystane u mnie w kuchni.
2: Też tak sądzę. Bardzo dziękuję. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.
3: Dziękuję. Pozdrawiam.

0: na grzyby.
1: Z Radiem Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
12: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Sleeping Satellite to Czas Binarczor i to już prawie godzina 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Oskarżona miała plan zabójstwa noworodka. Tak łódzki sąd uzasadniał wyrok dla Eweliny P. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech, jednak bez Berlina. Watykan ogłosił listopadową pielgrzymkę Leona XIV do Ameryki Południowej. Jest 15. Marcin Bartnik. Wyrok jest zbyt niski, prokuratura nie wyklucza apelacji. Łódzki sąd skazał na 13 lat więzienia Ewelinę P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, potem włożyła je do foliowej torby i zawiązała dwa razy. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
2: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka, gdyby nie to, że dziecko zostało odnalezione, a następnie szybko udzielono mu pomocy medycznej.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Skrajna prawica jest w uderzeniu za naszą zachodnią granicą, mówią eksperci. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu Mecklenburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
1: Wybory w Mecklenburgii skończyły się z kolei katastrofą dla CDU kanclerza Friedricha Merza. HDC zdobyli niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie dostaną się do parlamentu jednego z landów.
3: W sondażach na szczeblu federalnym ona też traci. Pojawiały się badania, gdzie znalazła się na najniższym poziomie w historii, czyli poniżej 20%. No i to wszystko oczywiście budzi pytania o przyszłość kanclerza Merza, który też jest liderem CDU. Przypomnijmy, że nie jesteśmy nawet na półmetku kadencji, tej kadencji Bundestagu i kadencji tego rządu.
1: Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Uszkodzenia szyb i wagonów. W niektórych miejscach widać dziury jak po ostrzale. Policja bada sprawę uszkodzonego pociągu Kolei Mazowieckich. Do incydentu doszło w sobotę wieczorem na stacji w miejscowości Sucha Żyrardowska koło Żyrardowa. Żadnemu z pasażerów nic się nie stało.
4: Stwierdzono uszkodzenie 8 szyb zewnętrznych, na których były pęknięcia. Stwierdzono także uszkodzenia w postaci wgnieceń w wagonach.
1: Powiedziała nam Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie. Służby zabezpieczyły monitoring i szukają sprawców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz Watykan. Papież odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Wyruszy do Ameryki Południowej 6, a wróci do Watykanu 17 listopada. Pokona łącznie trasę o długości 31 tysięcy kilometrów. Tymczasem w piątek Leon XIV leci do Francji, wróci do Rzymu w poniedziałek.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Już jutro dzień bez samochodu. Pojazdami warszawskiego transportu publicznego będzie można jeździć bez biletu. Także do jutra włącznie można skorzystać z darmowego mobilnego serwisu rowerowego. Codziennie stacjonuje w innym miejscu miasta. Serwis oferuje bezpłatny przegląd i regulację najważniejszych elementów roweru. Wojna się kończy, ale przemoc wcale nie musi. Teatr Narodowy sięga po Oresteję Aeschylosa, jedną z najstarszych zachowanych tragedii. Luke Perceval przenosi antyczną historię we współczesność i pyta, co dzieje się z ludźmi, kiedy kończy się wojna, ale zostają trauma, gniew i potrzeba zemsty. Oresteja w reżyserii Percevala była marzeniem dyrektora Teatru Narodowego Jana Klaty.
6: Z tego, co zauważyłem po pracy na próbach, no to spełniają też marzenia aktorów. Więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że ten nasz entuzjazm przejdzie na widzów.
5: Premiera spektaklu 10 października. Na deskach teatru zobaczymy w tym roku również 451 stopni Fahrenheita w reżyserii Jana Klaty czy Słodkiego ptaka młodości w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. Możliwe słabe i przelotne opady deszczu, będą chmury, ale mogą też pojawić się przejaśnienia. 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia pokażą stołeczne termometry. Ciśnienie umiarkowane, 1017 hektopaskali, biometr nam nie sprzyja. Wiatr umiarkowany do silnego powieje z zachodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 6 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie z Radiem Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz grupa Beloved.

0: I piękne kwiaty we włosach, czerwone gitary, 20 minut po godzinie 15, 21 dzień września dzisiaj, czyli takie oczko, a w kalendarzu to Międzynarodowy Dzień Pokoju. No, na zewnątrz byle jak, to faktycznie trzeba siedzieć w pokoju, jeśli o taki pokój właśnie chodzi. Ale mamy też Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. I mimo że pogoda już może nie taka, jak jeszcze do niedawna, to uśmiechamy się od ucha do ucha, bo warto.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

I tak to właśnie jest, kochanie. Just the way it is, baby, to Rembrandt, a teraz coś, co skutecznie przy nieco niskim ciśnieniu dzisiaj nas pobudzi. When, wake me up before you go.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brikomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Warszawo, używaj! Uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
1: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Alana Miles i Black Velvet to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania i dobrego popołudnia życzę. Do jutra, zaraz po 12:00. Janek Pasterski.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Maciej Berek chce ślubowania i ponagla prezydenta. Za chwilę szczegóły. Paraliż tramwajowy w Katowicach. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Tygodnik Niedziela ma już 100 lat. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
2: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Paraliż tramwajowy w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem zerwała 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
3: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
1: Mówił Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Przemoc wobec dzieci nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy.
4: To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzieci nasze były szczęśliwe. To nasza obecność, nasze wsparcie, nasze dobre działania i ochrona ma im zapewnić właśnie to poczucie bezpieczeństwa.
1: Mówiła Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Ponad 30% dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich. Kampania rozpocznie się 5 października.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tygodnik Niedziela ma już 100 lat. Każde wydanie łączy nauczanie Kościoła, duchowe refleksje i aktualności. Misją tygodnika pozostaje wierność Ewangelii i nauce Kościoła, mówi wiceprezes Niedzieli ksiądz Paweł Rozpiątkowski.
5: Przede wszystkim Niedziela ma do zaoferowania prawdę. My razem z naszymi czytelnikami próbujemy tę prawdę zmieniających się czasów odczytywać, dawać odpowiedź na te różne wyzwania, także w kontekście tej nieprzychylnej atmosfery, która gdzieniegdzie tych treści jest wymierzonych w Kościół, obniżających jego autorytet.
1: Niedziela to tygodnik ogólnopolski i polonijny. Portal internetowy odwiedzają miesięcznie prawie 2 miliony osób.
6: Dziwna dzisiaj ta pogoda. Mży, pada albo czasami świeci słońce. Tak będzie do końca dnia. Teraz na termometrach niewiele, bo 15 stopni, odczuwalna jeszcze niższa, zaledwie 11. Wiatr momentami mocno wieje z północnego zachodu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, tu trochę lepsze wiadomości. Jest stabilne i wynosi 1015 hektopaskali. Dzisiejsza noc z temperaturą w okolicach zaledwie 9 stopni, a jutro podobna pogoda do dzisiejszej, czyli raczej pochmurno, może pokropić i maksymalnie 16 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po 16. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa w to poniedziałkowe, może nie najpiękniejsze popołudnie. Zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Na początek zajrzymy na Rondo Wiatraczna, gdzie remont wchodzi w kolejną fazę.
2: Ten etap, który zaczyna się dzisiaj, czyli 21 września, będzie polegał na tym, że zamkniemy skrajny prawy pas Ronda Wiatraczna. Na pasie środkowym wykonawca ma swoje zaplecze, natomiast na pasie tym skrajnym wewnętrznym kierowcy będą mogli jeździć.
1: Więcej na temat pracy i utrudnień, jakie czekają kierowców i podróżnych, dosłownie za chwilę, a w dalszej części naszego spotkania o obchodzonym dziś Światowym Dniu Walki z Chorobą Alzheimera. No, często taka diagnoza zmienia życie chorego i jego bliskich.
3: Regularnie mi się zdarza widzieć osoby, które wręcz się boją podjąć tej wczesnej diagnozy, bo po diagnozie często nasze spojrzenie się drastycznie zmienia i człowiek po prostu przestaje być człowiekiem, a staje się chorym. Jego zachowania przestają być reakcjami, stają się symptomami, więc w kwestii tej wczesnej diagnozy powinniśmy wszyscy zrozumieć, zarówno my jako społeczeństwo, ale też jako specjaliści, że ta wczesna diagnoza powinna nam służyć temu, żeby konkretnie wiedzieć, jak tą osobę wspierać, umieć określić jej trudności, ale też zaznaczyć, zdefiniować jej zasoby, bo zaburzenia neuropoznawcze, czyli demencja, to jest nic innego jak forma niepełnosprawności.
1: Jak radzić sobie zatem z chorobą Alzheimera i na jaką pomoc można liczyć, o tym za kilkanaście minut, a tę część naszego spotkania zakończy tradycyjnie najświeższy serwis Radia Watykańskiego. Jarek Budnik, zapraszam do wysłuchania magazynu reporterów w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: Za sprawą Sabriny i jej Boys Summertime Love poczuliśmy znowu wakacje, prawda? 14 minut po godzinie 16. Drodzy Państwo, zgodnie z moją zapowiedzią sprzed kilku minut przenosimy się na Rondo Wiatraczna, bo drogowcy rozpoczęli kolejny etap prac na tym praskim popularnym rondzie. Dobra wiadomość jest taka, że wracają na nie autobusy. Zła, że to jeszcze nie koniec utrudnień. Więcej w temacie w rozmowie z Maciejem Dziubińskim z ZDM-u opowie Piotr Lędzion.
1: Mimo coraz wyraźniej jesiennej aury, drogowcy nie kończą jeszcze prac drogowych w Warszawie. Dziś, w poniedziałek, zaczyna się kolejny etap prac na rondzie Wiatraczna.
2: Tak, rzeczywiście trwają prace na rondzie Wiatraczna. Zakończyliśmy pewien etap, przechodzimy do kolejnego. Ten etap, który zaczyna się dzisiaj, czyli 21 września, będzie polegał na tym, że zamkniemy skrajny prawy pas Ronda Wiatraczna. Na pasie środkowym wykonawca ma swoje zaplecze, natomiast na pasie tym skrajnym wewnętrznym kierowcy będą mogli jeździć.
1: Na swoje trasy wracają jednak autobusy.
2: Tak, to jest dobra informacja. Ja oczywiście o autobusach, o trasach autobusów za dużo nie powiem, ale rzeczywiście w ramach tej koordynacji miejskiej jakby zostało umożliwione też to, żeby autobusy wróciły na swoje trasy.
1: Prace trwają teraz także w Alei Stanów Zjednoczonych.
2: W Alei Stanów Zjednoczonych rzeczywiście prace będą trwały od 28 września. Te prace będą również polegały na wymianie nawierzchni jezdni. One będą prowadzone połówkowo, czyli zawsze ten jeden pas dla kierowców będzie dostępny.
1: A co w ogóle zostało jeszcze do zrobienia i jak długo potrwa cały remont?
2: Jesteśmy, można powiedzieć, na finiszu. Jest to newralgiczny punkt dla mieszkańców Pragi Południe. Bardzo uczęszczane rondo. Wymiana nawierzchni tam była bardzo potrzebna. Przy okazji tej wymiany nawierzchni my również prowadzimy działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych. Pojawią się na przykład azyle, pojawią się w Alei Waszyngtona progi zwalniające przed przejściami dla pieszych. Natomiast prace, tak jak wspominałem, zbliżają się ku końcowi i powinny zakończyć się już 5 października.
1: A czy ta pogarszająca się aura może wpłynąć na ich przedłużenie, czy raczej deszcz nie przeszkadza drogowcom?
2: Jeżeli chodzi o prace asfaltowe, no to zazwyczaj działa to w ten sposób, że my możemy pracować, wiadomo, deszcz jest jakąś przeszkodą, natomiast najgorszy jest mróz. No, nie spodziewam się, żeby już we wrześniu miała być mroźna temperatura. Deszcz wywołuje oczywiście jakieś chwilowe przestoje, natomiast no, w momencie, w którym nie można wylewać asfaltu, można dalej na przykład osadzać krawężniki. To jest oczywiście praca w trudnych warunkach, no ale bardzo nam zależy na tym, żeby te roboty zostały zakończone w terminie.
0: Dodajmy, że na koniec prac drogowcy planują także ułożyć ostatnią warstwę asfaltu w Alei Stanów Zjednoczonych i na jeden z weekendów zamknięty zostanie przejazd aleją od Ronda Wiatraczna do Grenadierów i gdy tylko poznamy dokładną datę, kiedy będzie miało się to wydarzyć, oczywiście Państwa o tym poinformujemy.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę o tym, że dziś Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera.

0: Reklama.
1: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Dziś 21 dzień września. Dziś przypada Światowy Dzień Walki z chorobą Alzheimera. Choć w Polsce na różne formy demencji cierpi już kilkaset tysięcy osób, to dramat ten rzadko dotyka tylko jednego człowieka. Diagnoza bezpowrotnie zmienia codzienność całych rodzin, które, jak się okazuje, w naszym kraju zostają z problemami niemal całkowicie same. Czy w Polsce można liczyć na jakąkolwiek pomoc systemową? Z czym na co dzień mierzą się opiekunowie i jak radzić sobie z postępującą chorobą bliskiego? O tym już teraz więcej. Karolina Stępień.
2: Zapominanie imion bliskich, gubienie kluczy, a z czasem całkowita utrata samodzielności. Za tymi objawami kryje się ogromny strach nie tylko samego pacjenta, ale i jego rodziny. Najtrudniejszy okazuje się moment, w którym najbliższa nam osoba zaczyna powoli znikać. Z lęku przed tą rzeczywistością bardzo często odkładamy wizytę u lekarza, a to poważny błąd.
3: Kluczem do wszystkiego to jest przestać się bać. Ale żebyśmy mogli przestać się bać, musimy zmienić naszą społeczną świadomość i nasze społeczne spojrzenie, bo dzisiaj często ta diagnoza oznacza początek końca, a tak nie powinno być.
2: Tłumaczy Monika Stroińska, gerontopsycholog, założycielka Montessori Senior.
3: Regularnie mi się zdarza widzieć osoby, które wręcz się boją podjąć tej wczesnej diagnozy, bo po diagnozie często nasze spojrzenie się drastycznie zmienia i człowiek po prostu przestaje być człowiekiem, a staje się chorym. Jego zachowania przestają być reakcjami, stają się symptomami, więc w kwestii tej wczesnej diagnozy powinniśmy wszyscy zrozumieć, zarówno my jako społeczeństwo, ale też jako specjaliści, że ta wczesna diagnoza powinna nam służyć temu, żeby konkretnie wiedzieć, jak tą osobę wspierać, umieć określić jej trudności, ale też zaznaczyć, zdefiniować jej zasoby, bo zaburzenia neuropoznawcze, czyli demencja, to jest nic innego jak forma niepełnosprawności.
2: Niestety, jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, chorzy na choroby otępienne oraz ich rodziny są w Polsce pozbawieni systemowego, kompleksowego wsparcia. Pomoc państwa niemal nie istnieje, a bliscy chorych wpadają w urzędowy labirynt. O tym, gdzie szukać realnego ratunku, mówi Andrzej Rosa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
4: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola, zresztą druga NIK-u, która była, potwierdza moje słowa i taka była też konkluzja pierwszej kontroli NIK-u sprzed kilkoma laty, że organizacje pozarządowe, pozyskując oczywiście środki finansowe od samorządów, udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
2: O tym, czego dziś potrzebują rodziny, w których znajdują się chorzy na demencję, mówi pani Aleksandra Dębek, dyrektor Domu Dziennego Pobytu Alternatywy w Zielonej Górze.
5: Wiemy, że z Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego z danych statystycznych w 2050 roku co druga osoba będzie dotknięta chorobą neurodegeneracyjną, czyli albo będę osobą chorą, albo będę opiekunem. I to jest perspektywa na długie lata. To jest niby 2050 rok, ale proszę wrócić 30 lat temu, co wiedzieliśmy o chorobach neurodegeneracyjnych, w jakim punkcie byliśmy. Mamy większą świadomość, większą perspektywę i trzeba naprawdę kompleksowości, wytchnienia, dobrej diagnozy, wsparcia, wytchnienia dla osób właśnie w neurodegeneracji, miejsc, placówek, takich dziennych jak nasza, w której senior, niekoniecznie senior nawet, bo dotknięte są osoby przed wiekiem senioralnym chorobami neurodegeneracyjnymi, w którym znajdują bezpieczną przystań, są traktowane godnie, z szacunkiem, a w tym czasie osoba zajmująca się może swobodnie wykonywać swoje codzienne obowiązki.
2: Co więc musiałoby się zmienić, aby była większa wykrywalność chorób demencyjnych i poprawiła się świadomość na temat tych chorób?
4: Musiałaby być jeszcze większa informacja do społeczeństwa, więcej reklam telewizyjnych, mówię oczywiście w cudzysłowie, bo to nie reklamy, ale więcej informacji. No i też więcej nacisku położonego na szkolenie dla rodzin. To też nie musi być szkolenie. Najlepszą formą są spotkania rodzin, gdzie są to grupy wsparcia czy grupy terapeutyczne, połączone z prelekcjami specjalistów, to może być lekarz, to może być najlepiej psychiatra, bardzo chętnie psycholog, ale też i dietetyk, gdzie rodziny bardzo są zainteresowane tym, w jaki sposób się karmić, w jaki sposób odżywiać, ażeby uniknąć tej choroby.
2: Bo choć Alzheimer wciąż budzi lęk, współczesna medycyna jasno wskazuje, zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta i dbanie o sprawność umysłową mogą realnie zmniejszyć ryzyko zachorowania. W Światowym Dniu Walki z Chorobą Alzheimera warto pamiętać, że najlepszą bronią jest wiedza, zarówno ta jak leczyć, jak i ta jak zapobiegać. Karolina Stępień, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 27,5 minuty 17. Proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego magazynu, jak zawsze, posłuchamy o tym, czym żyje Watykan.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.

0: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
0: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
0: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
5: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
2: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka, poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
1: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi 3 kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji, jak mówi nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore. W Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
3: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić w wierze francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
1: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
4: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Per Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Tragedia w Nakle nad Notecią. Zginął chłopiec na hulajnodze. Lepiej nie planować wypraw w Tatry. Wszystko przez pogodę. Gdynia ponownie filmową stolicą. Rozpoczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Chłopiec na hulajnodze wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
3: Dawał się pod autobusem. Strażacy z użyciem sprzętu specjalistycznego wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
4: To chłopiec w jakim wieku?
3: Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona, ale jest to chłopiec prawdopodobnie z 7 klasy, także może mieć 13-14 lat.
2: Z Bartoszem Walkowiakiem ze Straży Pożarnej rozmawiał Dawid Olszewski. Ulica Mickiewicza w Nakle została wyłączona z ruchu.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: MSWiA dementuje dezinformację. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Fejki krążące w internecie sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych?
6: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
7: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
6: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować wypraw w Tatry, apeluje do turystów Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 cm tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
2: Już jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do minus 8 stopni.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Gdynia ponownie filmową stolicą Polski. Rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
9: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowych lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka.
2: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO.

Dziś mieliśmy praktycznie wszystko w pogodzie, bo i padało, i świeciło słońce. Choć teraz trochę chmur, to sytuacja się ustabilizowała. Na razie nie pada, ale niewykluczone, że jeszcze padać będzie. Padać będzie również po zachodzie słońca, wieczór również z możliwym opadem deszczu. Teraz na termometrach 15 stopni, odczuwalna 12. Wiatr trochę zelżał, ale wciąż ze średnią siłą wieje z kierunku północno-zachodniego, ciśnienie 1016 hektopaskali i jest stabilne. W nocy niezbyt ciepło, bo raptem 9 stopni, a jutro pogoda praktycznie bliźniacza do tego, co mamy dziś za oknem, czyli raczej pochmurno, 16-17 stopni, nie więcej i niewykluczone, że też w ciągu dnia pokropi.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 10,5 minuty po 17. Jarek Budnik, dzień dobry. No, grupie The Eagles, która gra Hotel California, nie byłem w stanie przerwać. Musieli zagrać ten utwór absolutnie do końca. Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że poniedziałki nie należą do najbardziej lubianych dni, ale mam nadzieję, że również dzięki temu, co dla Państwa przygotowaliśmy w naszym magazynie, uda się ten poniedziałek odrobinę odczarować. Bo na początek dobre wiadomości dla tych z Państwa, którzy podróżują bądź mają taki zamiar, by podróżować z przyczepą kempingową, będzie taniej dzięki zmianie przepisów.
2: To jest zmiana, która tak naprawdę jest ważna dla całego rynku, nie tylko dla polskich turystów, ale także turystów zagranicznych i całej szeroko rozumianej turystyki w naszym kraju. W przypadku Etol płaci się za każdy kilometr przejechany. Więc dla przykładu, jeśli przejedziemy całą Polskę wzdłuż i wszerz, czyli powiedzmy z Dolnego Śląska na Mazury, to jest kilkaset złotych, nawet dochodzące do 1000 złotych za kurs w tą i z powrotem. Także są to bardzo duże oszczędności.
1: No, na wieść o takich zmianach o wiele przyjemniej będzie się planowało przyszłoroczne wakacje. W dalszej części magazynu o trwającej właśnie w Warszawie Olimpiadzie Seniorów. Czym jest to wydarzenie?
3: Warszawska Olimpiada Seniorów to dni rozgrywek sportowych, pełne rywalizacji, świetnej, wspaniałej, pozytywnej energii. W tym roku do udziału zgłosiło się blisko 2000 uczestników. No to mamy rekord. Seniorzy rywalizują aż w 13 konkurencjach. W tenisie, łucznictwie, strzeleckie. Ta impreza pokazuje, jak aktywni są warszawscy seniorzy i jak duże jest zainteresowanie sportem w tej grupie społecznej.
1: A jak wyglądają sportowe zmagania, będziemy mogli przypatrzeć i przysłuchać się temu już za kilkanaście minut. Dziś też przybliżymy Państwu ideę adopcji serca.
4: Ruch Maitri i Palotyni stworzyli taką adopcję serca. Jedna osoba może zaadoptować konkretną bardzo osobę, dziecko, z którą ma kontakt, korespondencję. Adopcja serca, czyli musi być to potrzeba serca. To nie jest adopcja w sensie prawnym, tylko przyjmuje kogoś do swojego serca, ale oprócz tego, że przyjmuje go, to chce mu pomóc.
1: Warto wiedzieć, że inicjatywa ta w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo na zakończenie magazynu, czyli chwilę przed 18. Jarek Budnik, zapraszam Państwa do nas, do Radia Plus Warszawa na 96,5 FM, na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń.

0: Duet Modern Talking, You Can Win If You Want. 16,5 minuty po godzinie 17. Drodzy Państwo, kierowcy, którzy ciągną przyczepy kempingowe na łódź, na skuter wodny, mogą dziś odetchnąć z ulgą, bo wchodzi w życie zmiana w systemie e-toll, na którą część z nich czekała od dawna. Ignacy Motyliński sprawdził, ile realnie kosztowały dotychczasowe przepisy, no i co teraz się praktycznie zmienia.
1: Jeszcze wczoraj ten zestaw Auto Plus przyczepa kempingowa ważył razem grubo ponad 3,5 tony. Dziś też tyle waży, ale formalnie jego kierowca już nie musi rozliczać się z państwem tak jak kierowca ciężarówki, mówi Rafał Jaszkowiak z Ministerstwa Infrastruktury.
2: Jest to uczciwe dla kierowców, zwłaszcza tych, którzy nie są kierowcami zawodowymi, którzy podróżują z przyczepką kempingową na wakacje. Oni nie muszą się już martwić o tego typu sytuacje, o konieczność zarejestrowania się w systemie e-toll, o konieczność uiszczenia opłat.
1: O to, co się właściwie od teraz liczy i kogo zmiany obejmą, pytam bezpośrednio w Krajowej Administracji Skarbowej.
3: Liczy się dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego, a nie suma dopuszczalnej masy całkowitej samochodu i przyczepy. Zmiana dotyczy blisko 618 tysięcy podmiotów, które posiadają około 810 tysięcy zarejestrowanych pojazdów.
1: Na tę zmianę środowisko fanów karawaningu czekało od dawna, mówi Dariusz Wawrzyniak, prezes zarządu Polskiej Grupy Karawaningowej.
4: To jest zmiana, która tak naprawdę jest ważna dla całego rynku, nie tylko dla polskich turystów, ale także turystów zagranicznych i całej szeroko rozumianej turystyki w naszym kraju. W przypadku e-toll płaci się za każdy kilometr przejechany. Więc dla przykładu, jeśli przejedziemy całą Polskę wzdłuż i wszerz, czyli powiedzmy z Dolnego Śląska na Mazury, to jest kilkaset złotych, nawet dochodzące do 1000 złotych za kurs w tą i z powrotem. Także są to bardzo duże oszczędności.
1: A jak to wyglądało z perspektywy tych, którzy przyczepy i kampery wypożyczają na co dzień, mówi Joanna Kuropatnicka z Mister Camp, serwisu i wypożyczalni kamperów i przyczep kempingowych.
5: W zasadzie każdorazowo pojawiał się ten temat. Część klientów posiadała wiedzę i była przygotowana, a niestety większość nie. Potrzebowali szerszych informacji, a nawet szczegółowego instruktażu.
1: Spodziewacie się wzrostu zainteresowania wynajmem teraz, gdy zmieniono przepisy?
5: No, myślę, że będzie to bardzo istotny argument na tak.
1: Dla kogoś, kto latem ciągną przyczepę na Kaszuby czy nad morze, to różnica realna, i finansowa, i formalna. Zostaje pytanie, co z kierowcami, którzy mieli już wszczęte postępowanie o karę. Z tymi pytaniami wracamy do Krajowej Administracji Skarbowej.
3: Wszczęte postępowania zostają umorzone automatycznie z urzędu. Kierowcy nie muszą składać żadnych wniosków ani pism w tej sprawie. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29 maja 2026 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Decyzja wynika z założeń inicjatywy poselskiej. W takim kształcie zostało przyjęte przez Sejm.
1: Prawie wszystko już wiemy, ale właśnie, jest jeszcze jedno ale. Pieniądze, które zostały na kontach e-toll, nie wrócą same. Żeby je odzyskać, należy złożyć wniosek. Na to kierowcy mają 6 miesięcy, licząc od dzisiaj. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Warto też wiedzieć, że ta ulga dla kierowców z lekkimi przyczepami to jednak wyjątek na tle całego systemu e-toll, bo dla firm transportowych i kierowców ciężarówek stawki w tym roku poszły w górę, no a sieć płatnych dróg się rozszerzyła.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę zajrzymy za kulisy trwającej w Warszawie Olimpiady Seniorów.

0: Reklama.
1: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
5: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
0: Po reklamie.

0: Eurythmics Sweet Dreams, 17:30.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Nie wiem, czy państwo wiecie, ale już po raz ósmy warszawscy seniorzy rywalizują w 13 dyscyplinach sportowych na warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Dziś rywalizowali m.in. w łucznictwie, a przyglądał się temu Piotr Lędzion.
2: Trwa 8. Warszawska Olimpiada Seniorów. O wydarzeniu mówi Bartłomiej Stępień, wicedyrektor Aktywnej Warszawy.
3: Warszawska Olimpiada Seniorów to dni rozgrywek sportowych pełne rywalizacji i świetnej, wspaniałej, pozytywnej energii. W tym roku do udziału zgłosiło się blisko 2000 uczestników. No to mamy rekord. Seniorzy rywalizują aż w 13 konkurencjach. W tenisie, łucznictwie, strzeleckie. Ta impreza pokazuje, jak aktywni są warszawscy seniorzy i jak duże jest zainteresowanie sportem w tej grupie społecznej. My chcemy ten potencjał w seniorach rozwijać, wspierać ich, ale nie tylko podczas olimpiady, ale również przez cały rok.
2: A my jesteśmy już na Mary Mąckiej, gdzie trwają właśnie zawody łucznicze. Ja będę rozmawiał z zawodnikami i pytał, jak dziś im poszło. Proszę pana, jak ma pan na imię?
4: Krzysztof.
2: Panie Krzysztofie, pan właśnie zszedł tutaj z punktu strzeleckiego. Jak poszło?
4: Mogło być lepiej. Miałem dwa podejścia. Pierwsze nawet dla mnie zaskakująco skuteczne. Strzeliłem dwa razy w środek. No ale teraz próbowałem u innego trenera z innym łukiem i skupienie było dobre, tak jak cytuję tego trenera, ale niestety no, było trochę poniżej prawy dolny róg tej środkowej części tarczy.
2: A czy to pana pierwszy kontakt z łucznictwem, czy ma pan już takie doświadczenia za sobą?
4: Miałem jeden trening, bo nie starczyło czasu, więc miałem okazję zapoznać się z tym nowoczesnym łucznictwem, a wiedza moja łucznicza to tak naprawdę ograniczała się do oglądania Robin Hooda.
5: Krystyna, no ja uważam, że jak na pierwszy raz to dobrze, 20 punktów.
2: No i jak wrażenie, fajnie będzie pani powtarzać?
5: No, właśnie jestem bardzo taka zafascynowana tym sportem i na pewno będę ćwiczyła jeszcze na przyszły rok.
2: A czy coś jeszcze w Olimpiadzie Seniorów, czy?
5: Strzelanie z broni i ping-pong.
6: Marek, no poszło super, lepiej niż w tamtym roku, także jestem bardzo zadowolony.
2: Czyli pan wraca już po raz drugi. W zeszłym roku udało się jakieś miejsce zająć?
6: Czwarte właśnie, to za podium.
2: Czyli taka motywacja do tego, żeby w tym roku wzbić się wyżej?
6: Jak najbardziej. No, podoba mi się ta konkurencja i tym bardziej, że są sukcesy. Treningi na Mary Moncie pod okiem zawodników i trenerów. No jest fajnie, super.
2: Dzień dobry, proszę pani, jak ma pani na imię?
7: Danuta.
2: Pani Danuto, jak poszło?
7: Próbne były, nie za specjalnie. Ale dostałam cenne wskazówki od pana, który mi pomagał i mam nadzieję, że teraz pójdzie mi o wiele lepiej.
2: A to pani pierwszy kontakt z łucznictwem?
7: W zeszłym roku pierwszy raz startowałam.
2: Czyli jednak troszeczkę tego bakcyla się złapało.
7: Założyłam sobie, że pokonuję własne rekordy. Jest to bardzo dobra zabawa, bo podoba mi się łuk. Dobrze się później czuję, uskrzydlona taka jestem.
2: Czyli możemy założyć, że za rok też panią tu spotkamy.
7: Oczywiście, oczywiście. Oczywiście, pobijam co roku swoje rekordy.
2: Ze mną jest pan Aleksander z klubu łuczniczego Robin Hood, który przygotowywał część dzisiejszych zawodników. Jak wyglądały takie treningi z seniorami?
8: Treningi z seniorami zaczynały się od wytłumaczenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy oraz rozgrzewki, tak, żeby nie nabawić się żadnego urazu w czasie strzelania. Następnie instruktor objaśniał wszystko w teorii, jak wygląda, tak, a dopiero potem było przejście do praktyki, czyli strzelanie najpierw z bliskiej odległości, od 3 do 5 metrów, a dopiero potem z dalszych odległości. Tak. Bardzo ważne jest to, żeby nie strzelać od razu z daleka, żeby nie skupiać się za bardzo na celowaniu, tylko bardziej na technice i postawie. Tak.
2: A jak seniorom podobały się takie zajęcia?
8: Myślę, że wszyscy byli bardzo usatysfakcjonowani. Dobrze się bawili przede wszystkim, tak? Czyli o to przede wszystkim chodziło, żeby sobie spędzili jakoś czas, żeby poruszali się, żeby miło spędzili ten czas, żeby odkryli coś nowego, bo niektórzy strzelali z łuku w ogóle po raz pierwszy raz w życiu, tak?
2: To oczywiście nie koniec sportowych emocji, dlatego zachęcamy do śledzenia kolejnych dyscyplin warszawskiej Olimpiady Seniorów. Piotr Lędzion, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A za chwilę w naszym magazynie o akcji, idei, adopcja serca.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj

0: wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
1: Po reklamie.

0: Black Wonderful Life. Za 11 minut będzie 18, a w naszym magazynie jeszcze jeden temat. Drodzy Państwo, powstała 30 lat temu jako odpowiedź na dramat osieroconych dzieci w Rwandzie, a z czasem stała się programem długofalowego wsparcia dzieci żyjących w ubóstwie w blisko 20 krajach. Adopcja Serca, wspólna akcja księży palotynów i Stowarzyszenia Ruchu Maitri, świętuje jubileusz. To okazja do wspomnień, podsumowań, ale też do dzielenia się świadectwem dobra. Zostań na
1: dłużej, jeśli możesz. Ksiądz Waldemar Pawlik, przełożony prowincjalny prowincji Chrystusa Króla Palotyni. Ruch Maitri i Palotyni stworzyli taką adopcję serca. Jedna osoba może zaadoptować konkretną bardzo osobę, dziecko, z którą ma kontakt, korespondencję. Adopcja serca, czyli to musi być to potrzeba serca. To nie jest adopcja w sensie prawnym, tylko przyjmuje kogoś do swojego serca, ale oprócz tego, że przyjmuje go, to chce mu pomóc, stworzyć takie warunki, żeby ta osoba mogła się rozwijać.
2: Jesteśmy z Gdańska, Ania i Adam Gosiewscy.
3: Przysposobiliśmy takiego kochanego synka, tutaj Modesta. Byliśmy potem na jego weselu w Rwandzie. Także bardzo piękna historia, także kibicujemy. No i mogę tylko powiedzieć, że no nie ma lepszej modlitwy niż wsparcie drugiego człowieka. Każdego do tego zachęcam.
4: Oni są dla nas, dają nam szansę pomocy i otwarcia swojego serca, prawda? Może oni są bardziej dla nas, my w tej zepsutej cywilizacji zachodniej, niż my dla nich. Ten aspekt chyba też jest ważny.
5: Jeżeli chodzi o zasięg adopcji, to jest kilkanaście krajów. Pomoc dotarła przez tę historię do około 50 tysięcy dzieci. Ksiądz Jan Oleszko, sekretarz do spraw misji w palotyńskim sekretariacie misyjnym. Niektórzy rodzice adopcyjni mają po kilkanaście dzieci, kilkoro dzieci. Są tacy rodzice, którzy mają ponad 100 dzieci adopcyjnych i tyle dzieci wspierają miesiąc w miesiąc, więc tak te liczby należy czytać, że wspólnie na dzisiaj razem z ruchem Maitre, Stowarzyszeniem na Rzecz Ubogich Trzeciego Świata, mamy 7,5 tysiąca. Dzieci. Zostań na dłużej,
6: jeśli możesz. Urszula Jacek Mentakowie z Kielc. Naszym podopiecznym jest Ombeni, który w tej chwili już jest lekarzem.
7: To też świadczy o tym, że to dziecko ma jakąś pewność, ma jakieś oparcie w kimś. Wie, że ktoś tam czuwa nad nim, ktoś stoi za nim, że zawsze może mu pomóc.
6: Że takie sukcesy odnosi.
7: No, że chciał się uczyć, że zdolny tak, też no był, też bo to jest, też jest ważne.
6: Tak. Jesteśmy też wdzięczni wszystkim, którzy tam na co dzień. Tak, to jest taka właśnie współpraca z wielu źródeł i to przynosi efekty dopiero.
8: Dla mnie osobiście ten program, któremu towarzyszę w Rwandzie i któremu towarzyszę w tej chwili w Burkina Faso, jest takim no, najpiękniejszym programem socjalnym, społecznym, dlatego że to jest inwestycja w konkretnego człowieka. Ksiądz Stanisław Filipek, paloten, misjonarz. No i owoce tej pracy są naprawdę no, zachwycające. Są ludzie, którzy ukończyli wyższe studia. Tworzą się nowe relacje między nimi. Taka transformacja tutaj tych ludzi, zaangażowania.
9: Ja mogę kawałek siebie dać drugiemu człowiekowi. Moja rodzina również adoptuje dzieci z adopcji serca i widzę, jakie oni mają zaangażowanie. Ksiądz Łukasz Gołaś, palotyn, palotyński sekretariat misyjny w Ząbkach. Bo to jest bardzo wielkie dzieło i poważne dzieło i warto. Wystarczy wejść na naszą stronę sekretariat-misyjny.pl. Tam jest zakładka adopcja serca. Wszelkie informacje są. Można szukać na sieciach społecznościowych. Zachęcam do tego, aby kawałek swojego serduszka dać drugiemu człowiekowi.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: I to koniec naszego dzisiejszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam jutro o parę minut po godzinie 16, a za kilka chwil po wiadomościach o 18 jesteście Państwo mile widziani w warszawskiej strefie plusa. Jeśli kogoś

0: Jutro szczyt Trump-Zełański w Nowym Jorku. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Trwa przesłuchanie biegłych w sprawie wypadku na A1. Adopcja serca ma już 30 lat. Pomaga dzieciom na całym świecie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojnę na Ukrainie ma zakończyć dyplomacja. O tym będą jutro rozmawiać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy będą rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. O szczegółach teraz nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
1: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Lawina pytań obrony dobiegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Od ponad 8 godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła tam 3-osobowa rodzina.
3: Obrona zawsze te wątpliwości sama kreuje, sama szerzy, sama bazuje na hipotezach. Przedkładając prywatne ekspertyzy, jesteśmy świadkiem chwilami takiego zachowania, gdzie obrona próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym. Wręcz przeciwnie, sieje niepotrzebny ferment.
0: Mówił Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. O spowodowanie tej tragedii został oskarżony Sebastian M., który według biegłych jechał ponad 300 km na godzinę. Szkolenia z ewakuacji w Gdyni. Miasto będzie uczyć procedur bezpieczeństwa dyrektorów szkół i przedszkoli, mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzyńska.
4: Na początek to będą szkolenia dla kadry kierowniczej przedszkoli, szkół, placówek oświatowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mamy już tutaj zmapowane instytucje, które takie działania prowadzą. Zamierzamy też włączyć nasz gdyński ośrodek doskonalenia nauczycieli w temat bezpieczeństwa i w ten sposób docierać również do nauczycieli.
0: Miasto Gdynia prowadzi też inwentaryzację schronów.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Adopcja serca, wspólne dzieło księży Palotynów i Stowarzyszenia Ruchu Maitri, kończy 30 lat. Inicjatywa powstała jako odpowiedź na osierocone dzieci w Rwandzie. Dziś działa w 20 krajach. To tysiące uratowanych istnień, mówi ksiądz Jan Oleszko, sekretarz do spraw misji w Palotyńskim Sekretariacie Misyjnym.
5: Pomoc dotarła przez tę historię do około 50 tysięcy dzieci. Niektórzy rodzice adopcyjni mają po kilkanaście dzieci, kilkoro dzieci. Są tacy rodzice, którzy mają ponad 100 dzieci. Dzieci adopcyjnych i tyle dzieci wspierają miesiąc w miesiąc, więc tak te liczby należy czytać, że wspólnie na dzisiaj razem z ruchem Maitry mamy 7,5 tysiąca dzieci.
0: W adopcję serca może włączyć się każdy.
6: Sprawdzam, co w pogodzie. No niestety taki mokry ten poniedziałek. Delikatnie mży, miejscami pada trochę mocniej i na dodatek jest dosyć chłodno. Tylko 13 stopni na termometrach w stolicy, odczuwalna na poziomie stopni 10. Wiatr z umiarkowaną siłą wieje z północnego zachodu, a ciśnienie stabilne 1016 hektopaskali. Padać może też wieczorem i delikatnie w nocy. Jutro synoptycy mówią, że w drugiej połowie dnia też możemy spodziewać się deszczu. Jutro, podobnie jak i dziś, okolice 16 stopni, no i skoro będzie padać, to raczej pochmurno.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12 minut po 18. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w poniedziałkowej warszawskiej Strefie Plusa i mam nadzieję, że udało się Państwu w ten weekend odrobinę wypocząć, a może przeżyć odrobinę pozytywnych emocji. Myślę o mistrzostwach motorniczych, o których mówiliśmy Państwu w zeszłym tygodniu i tak oglądam zdjęcia z tej imprezy. Naprawdę publiczność dopisała i to bardzo licznie. To wszystko odbywało się na ulicy Marszałkowskiej, więc miejsca do oglądania było sporo. I kto zwyciężył w tych europejskich mistrzostwach motorniczych? Okazuje się, że najlepsza załoga to była załoga z czeskiej Pragi. Na podium znalazła się też ekipa z Rumunii i Bułgarii, a jeżeli chodzi o nasze załogi, na 12 miejscu Gorzów Wielkopolski, na 13 Warszawa, można powiedzieć całkiem nieźle. Co oczywiście nie znaczy, że naszymi tramwajami źle się jeździ pod kierownictwem takich motorniczych i takich zarówno męskich, jak i żeńskich, bo właśnie w podobny sposób się to odmienia. Motorniczy i motornicza, rzecz jasna, więc bardzo się cieszę, że Państwu się podobało. Oglądałem zdjęcia, mnóstwo ludzi, tłum kibiców, więc fajnie, że taka impreza odbyła się w naszym mieście, a w przyszłym roku, 3 lipca 2020, 27 będzie organizowana ona w Luksemburgu. Mam nadzieję, że tam nasza warszawska załoga zajmie miejsce może trochę bliżej pudła, a może nawet na to podium da się wskoczyć. Będziemy mocno trzymać kciuki. Mam nadzieję, że ten tydzień też się dla Państwa dobrze zaczął i po tych weekendowych emocjach i odpoczynku ten poniedziałek okazał się jakiś taki łagodny. Wiem, pogoda nie sprzyja, pokazuje takie bardziej jesienne oblicze, ale specjalnie sprawdzałem, czy to już tak będzie do końca. Okazuje się, że w przyszłym tygodniu 23 stopnie i pełne słońce. Generalnie od niedzieli znów będziemy się cieszyć takim wczesno-jesiennym latem, bo przypomnę, jesień zawita do nas już w środę. Czy to powód do radości? Tak, bo jesień to też bardzo urokliwa pora roku, szczególnie jeżeli chodzi o kolory. Warszawa.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobrych chwalek.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
9: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
10: Ja tam zawsze śpię na boku.
11: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
10: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
12: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
13: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
14: Na boku, w Teatrze Kamienica. Premiera już 15 września.
12: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
15: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen, z energią po rabaty.
21: Po reklamie.

0: Rod Stewart, When I Need You, można powiedzieć, że otulił nas tym swoim niesamowitym, lekko zachrypniętym, ale jakże charakterystycznym głosem, absolutnie głosem nie do podrobienia. Za 27 minut 19, wiem, że to taka pora, kiedy Państwo pewnie planujecie jutrzejszy dzień, to ja mam taką propozycję, żeby zaplanować ten dzień bez samochodu, bo jutro w ramach trwającego Europejskiego Tygodnia Mobilności obchodzony będzie dzień bez samochodu. Oczywiście będzie można korzystać z warszawskiego transportu publicznego absolutnie za darmo. Będą otwarte bramki do metra, do tramwajów, autobusów. Wsiadamy absolutnie bez biletu i nie grożą nam za to żadne konsekwencje. A warto wiedzieć, że w stolicy jest ponad 300 linii autobusowych, 26 tramwajowych, 5 linii SKM-ki, 2 linie metra. Długość wszystkich linii warszawskiego transportu publicznego to 3600 km i jeszcze 1600 km poza stolicą, więc jest w czym wybierać. I ja oczywiście nie namawiam nikogo, żeby porzucił na stałe samochód, ale może ten wtorek będzie okazją do tego, żeby absolutnie za darmo, nie płacąc za bilet, przetestować, ile zajmuje nam dojazd do pracy komunikacją miejską. Wiemy, ile czasu jedziemy do pracy mniej więcej samochodem. Oczywiście stojąc w porannych korkach, denerwując się, czy dojedziemy na czas, a może właśnie jutro jest dobra okazja, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ten warszawski transport publiczny nie będzie szybszy, no bo jeżeli ktoś ma możliwość dojazdu tramwajem czy metrem bądź SKM-ką do pracy, no to raczej na żadne korki nie musi zakładać dodatkowego czasu, no bo dojedzie praktycznie w punkt w zaplanowanym przez rozkład jazdy czasie. I warto też wiedzieć, jak wyglądają koszty korzystania z warszawskiego transportu publicznego. 30-dniowy bilet warszawiaka kosztuje 98 zł. No to jest 10 litrów paliwa, to jest 80, no kilkanaście litrów paliwa, więc jest to kusząca alternatywa. Uczniowie podstawówek i seniorzy po ukończeniu 70 roku życia podróżują bezpłatnie, więc może warto jutro zrobić sobie taki mały test i sprawdzić, jak długo będziemy jechali do pracy warszawskim transportem publicznym, a jak długo jedziemy samochodem. Do tego jeszcze czynnik finansowy i może to będzie skuteczny powód, dla którego przesiądziemy się ostatecznie i definitywnie, jak to mówią w pewnym programie rozrywkowym, do tramwajów, autobusów, ewentualnie do metra.
1: Warszawska Strefa Plusa.
0: No a teraz coś takiego radosnego w sam raz na tę porę i na tę pogodę. Uśmiechnijmy się. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

All Your Love on Me. Grupa ABBA za 16 minut 19. A to pytanie do Państwa. Czy byliście Państwo może dziś przy dawnej Cepeli, czyli przy obecnym salonie Empiku na ulicy Marszałkowskiej, ponieważ tam można, no właśnie, przenieść się praktycznie w czasie do lat 70., ponieważ dziś na ten przystanek wróciła odnowiona wiata przystankowa typu EU, czyli popularna Ełka, którą zaprojektowano, która powstała specjalnie na potrzeby budowanej wtedy trasy łazienkowskiej. Oddano ją do użytku, przypomnę, w 1974 roku i właśnie wtedy takie charakterystyczne stalowe przystanki autobusowe zostały, no, że tak powiem, rozpopularyzowane w całej Warszawie. Jeszcze były takie charakterystyczne żółte pylony z podświetlaną tablicą i literą A lub T na przystankach tramwajowych, no i oczywiście były gabloty z rozkładami jazdy. Było fajnie, bo był dach. Wcześniej te przystanki takiego zadaszenia nie posiadały i pojawiły się ławki. W związku z tym, że z krajobrazu Warszawy te przystanki zaczęły znikać, okazało się, że ostały się tylko dwa. Jeden przy ulicy Grzybowskiej i

i jeden, nawet nie pamiętam, gdzie stał ten drugi przystanek, który też właśnie przypominał nam te dawne czasy, lata 70. I okazuje się, że gdy ten przystanek zniknął już z ulicy Grzybowskiej, to była aleja generała Maczka, tam stała druga taka wiata. Gdy ta wiata już zniknęła z alei Grzybowskiej, została poddana renowacji i wcale nie było to łatwe. Wydawałoby się, co za problem dokonać renowacji wiaty przystankowej, ale nie było odpowiedniej dokumentacji. Niektóre elementy były dosyć mocno skorodowane i trzeba je było, że tak powiem, od nowa stworzyć, ale teraz wszystko wygląda bardzo ładnie. Gdyby Państwo chcieli się poczuć jak w połowie lat 70., to zapraszam na przystanek Centrum 01. To jest przystanek przy dawnej cepeli. Stojąc pod taką wiatą, można naprawdę przenieść się w czasie. Można powiedzieć, że to taki portal do tego, by się w tym czasie przenieść, bo wszystkie budynki wokół trochę tamte czasy przypominają, z wyjątkiem rotundy, która nabrała trochę bardziej nowoczesnego kształtu, ale gdyby Państwo chcieli sobie zrobić na przykład takie pamiątkowe zdjęcie, dlaczego by nie? Od dzisiaj można podziwiać tę piękną wiatę typu EU, która od 1974 roku zagościła na warszawskich przystankach, a teraz absolutnie odnowiona w pięknym stylu. Znów uświetnia nam okolice centrum Warszawy. Polecam to miejsce, z pewnością warto ją zobaczyć na własne oczy i, tak jak mówię, przenieść się w czasie, gdy byliśmy piękni i młodzi.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Zostało 5 minut do godziny 19. Wcześniej Mauro zaśpiewał Buona Sera, Signorina, Buona Sera, Ciao, Ciao. No właśnie, bo to taki moment, kiedy i ja będę się z Państwem powoli żegnał, bo przecież dziś poniedziałek po godzinie 19 w naszym studiu pojawi się Marek Jaromski i będzie rozmawiał. Tym razem wybrał się na ulicę Warszawy i będzie rozmawiał z wieloma osobami na temat szczęścia. Będzie rozmawiał o szczęśliwych dniach, a także o tym, co daje jego rozmówcom szczęście na co dzień. No, niby takie proste, ale gdy się tak głębiej człowiek nad tym zastanowi, właśnie, co nam daje szczęście na co dzień. Bardzo ciekawe rozmowy Marka, jak zawsze. Dziś po 19 w Radiu Plus Warszawa, ale wcześniej oczywiście wiadomości, a ja jeszcze będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu co nieco o pogodzie i oczywiście już teraz zapraszam na nasze jutrzejsze spotkanie parę minut po godzinie 16. Będę czekał na Państwa na 96 i 5 FM.
0: Warszawska Strefa Plus.

0: Zapadł wyrok za próbę zabicia noworodka w Łodzi. Za chwilę szczegóły. Studia dronowe w Gdyni. Na razie będzie 15 studentów. Polscy siatkarze zagrają z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka, taki wyrok usłyszała dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi Ewelina P. W ubiegłym roku kobieta po porodzie w pustostanie włożyła córkę do foliowej torby i ją zawiązała. Pomoc wezwał przypadkowy przechodzień. O szczegółach Elżbieta Piotrowska.
1: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
2: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura nie wyklucza apelacji.
0: Dziecko trafiło do rodziny zastępczej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Studia dronowe w Gdyni. 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej nauczy się nie tylko obsługiwać i pilotować, ale też budować bezzałogowce.
4: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Oczywiście tutaj student niestety na pierwszym roku ma dużo teorii, to jest matematyka, fizyka, natomiast rzeczywiście stawiamy na bardziej praktyczny aspekt, co wynika z tego, że posiadamy sporo tego typu obiektów. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również z powietrznymi.
0: Mówił komandor Piotr Szymak z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku ma się zwiększać.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Watykański szpital wśród najlepszych szpitali pediatrycznych na świecie. Bambino Gesù awansował o 2 pozycje w skali świata i utrzymał 1 miejsce w Europie w kategorii pediatria.
5: Dziecięcy szpital Bambino Gesù znajduje się w najlepszej 10 od 2024 roku. Na top of the top ma wpływ onkologia, neonatologia i wsłuchiwanie się w potrzeby pacjentów. A ci ostatni bardzo wysoko oceniają opiekę szpitalną i zaangażowanie w szybki powrót do zdrowia. Szpital nieustannie rozwija programy, za pomocą których gromadzi informacje o pacjentach, a to przekłada się na jakość życia po zakończeniu leczenia. Pozostałe miejsca na podium zajęły szpitale z Toronto i Filadelfii.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
6: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę. Są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
0: Mecz Polska-Niemcy jutro o 18:00.

Niewykluczone, że dziś wieczorem jeszcze odrobinę w Warszawie popada. Proszę być na to przygotowanym. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to niestety ten wieczór nas nie rozpieszcza. 13 stopni na termometrach, ale odczuwalna to stopni 9. Wiatr z umiarkowaną siłą wieje z północnego zachodu. Ciśnienie 1017 hektopaskali i rośnie. W nocy też przygotujmy się na niskie temperatury, tylko 9 stopni, w dodatku możliwy deszcz. A jutro może popadać w drugiej połowie dnia, potem pod wieczór może się rozpogodzić. Jutro maksimum, jakie zobaczymy na termometrach, to 16 stopni. Cztery minuty po 19:00, Jarek Budnik, więc ja już teraz definitywnie i ostatecznie mówię Państwu do usłyszenia. Do jutra, parę minut po 16:00, a za chwilę Marek Jaromski i program Kto to taki, ale wcześniej Tina Turner, a potem Bad Boys Blue.

0: Jaromski.
1: Dobry wieczór Państwu. Mam taki pomysł na dzisiaj z pytaniami. Jestem przy warsztacie samochodowym, ale widzę, że w środku są ludzie, też czekają na obsługę. Mogę się ich zapytać o ich najszczęśliwsze dni w życiu. Jest pani młoda, w młodym wieku. Siedzi też, ma popsuty samochód.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Iwona Niedźwiecka. Niby nie jest popsuty. Na przegląd tylko.
1: A wie pani, co takie przekorne pytanie? Może się pani nie przestraszy. Co się pani w życiu popsuło?
2: Popsuło? Chyba raczej nic. Nic się nie popsuło. Może nieraz były takie gorsze dni, sytuacje, ale one tylko wzmacniają człowieka.
1: Ale to każdy ma, ale to jak panią wzmocni, to pani wtedy wie.
2: Mhm, tak.
1: Coś więcej o życiu.
2: Jestem na przykład po rozwodzie, tak. Wychowywałam dwoje dzieci samotnie.
1: Ale od początku?
2: Nie od początku. Tak 3 lata byłam w małżeństwie.
1: Ale dlaczego tak się dzieje, że się pani zakochała, a potem taka nagła zmiana, bo ja też coś znam.
2: Nie mam pojęcia, Powiem panu tak, że chyba ludzie po prostu się nieraz zmieniają. Poznajemy się, a później, nie wiem, coś w ludziach się zmienia. Może to inni ludzie powodują to otoczenie, że ludzie się zmienią i po prostu się później nie dogadują ze sobą, więc moim zdaniem jest się lepiej rozejść niż na siłę się po prostu razem jakby męczyć.
1: A gdyby pani teraz tak sobie przypomniała ze swego życia, taki jeden dzień, o którym pani nigdy nie zapomni, że taki ważny.
2: To narodziny moich dzieci. To są dla mnie takie chwile naprawdę, dogłębnie takie od serca, jak sobie przypomnę to. Moje dzieci, narodziny ich.
1: To warto trzymać tą myśl na wierzchu.
2: Tak, tak.
1: A jak się kobieta zmienia po porodzie?
2: Robi się chyba bardziej taka, mi się wydaje, spokojniejsza, cierpliwsza. To wtedy nabiera tego, tak,
1: cierpliwości. A widzi pani świat głębiej wtedy?
2: Tak, tak.
1: Dostrzega pani rzeczy, których do tej pory nie widziała?
2: Tak, oczywiście, że tak. Tak, człowiek się zmienia po porodzie, tak.
1: A co na przykład?
2: Wtedy właśnie tak czuje się dogłębniej ludzi, nie na przykład z wyglądu, tylko taką energię. Energię ludzką można wtedy czuć bardziej, tak.
1: A dzieci co robią teraz?
2: Córka studiuje prawo w Warszawie, a syn pracuje w Szwajcarii. Też świetnie.
1: Córka panią wybroni, a syn panią zaprosi.
2: Tak, zaprosi w góry. Piękny kraj, Szwajcaria.
1: Była pani już tam?
2: Nie byłam, ale przysyła mi często filmy, jak tam podróżuje, jak ma wolne chwile, to piękny kraj, naprawdę.
1: Ale to jak pani dostaje takie informacje, to się pani uśmiecha w duchu.
2: Tak, tak, tak, bo dzieci są szczęśliwe, więc ja też dlatego jestem szczęśliwa, bo jak widzę, że one są szczęśliwe i się cieszą każdym dniem, to człowiek wtedy, matka szczególnie chyba, też odczuwa to samo energię od dzieci.
1: I to warto przeżyć te przeciwności.
2: Tak, one wzmacniają człowieka, dokładnie. Tak, one nas tylko wtedy budują bardziej, te przeciwności, i człowiek staje się wtedy mądrzejszy.
1: No to życzę tego pani.
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Iwona Niedźwiecka.
1: Pani Iwona zechciała ze mną rozmawiać. Czeka też na naprawę samochodu. Prawda, że to ciekawe? Wejść do jakiegoś zakładu, który naprawia samochody, spotkać kobietę, która chce porozmawiać i nawet coś od siebie powiedzieć innym ludziom. Dziękuję pani.
2: Dziękuję bardzo. Kto to?

0: Reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
0: Po reklamie.

0: Jaromski.
1: W życiu każdego człowieka zdarzają się na przemian dobre i gorsze dni. Ale dzisiaj o tych radosnych chciałbym Państwu przedstawić pewnego pana, który jest takim rodowitym kurpiem i nazywa się Kurpiewski, ma na imię Zbigniew. Panie Zbigniewie, czy niech pan powie ludziom, bo każdy ma swoje jakieś wyjątkowe dni, o których pamięta całe życie, że coś dobrego się wydarzyło. No nie, miłość, żona, dzieci.
2: Nie
1: jak
2: wiem.
1: Pan żyje? Tak do tyłu, jakby
2: żyję
1: się pan...
2: Żyje normalnie jak każdy człowiek.
1: No jak? Jak?
2: No...
1: Ale co pan ma takiego w sobie wyjątkowego? Bo ja wiem, że pan pracowity, jak to kurp.
2: No jak to kurp, no wiadomo.
1: Zakochany był w życiu kiedyś?
2: No był, no. Jak żyje żona z 40 lat, to musiałam być zakochany no, i nadal kocham i żyję z nim.
1: No widzi pan, to nie każdy tak ma jak pan.
2: No ma, więcej żyje ode mnie.
1: Ale pan jeszcze żyje.
2: No żyje, no bo muszę.
1: Panie Zbigniewie, ale pan pamięta, gdzie pan ją poznał?
2: Akurat na dyskotece.
1: Aha, ale jako, w oko wpadł? Była, czy dobrze tańczyła?
2: W oko wpadało, mi się podobała.
1: Po prostu, no.
2: Tak. I to wszystko. No i po prostu od tamtej pory, mówiąc, spotkaliśmy się, no i tak wyszło, jak wyszło i mamy dwie córki i to wszystko.
1: Wspaniale, ale wie pan, nie każdy facet ma tak jak pan.
2: Nie, no... Miliony są takich jak ja.
1: To dobrze, że tacy jeszcze są.
2: Są, pewno.
1: Ale co pan umie robić? Co panu sprawia radości?
2: Majsterkowanie, no jak to mówią? Znam się na wszystkim, to znaczy na niczym.
1: Tak.
2: Jak to mówią wszyscy.
1: Tak.
2: No bo co potrafię, to zrobię sam. Co nie potrafię, biorę majstrów.
1: Tak.
2: Czy coś. No bo inaczej to po prostu nie da się tego ująć, ani określić.
1: Tak.
2: A tak to, no, jestem po prostu, no, samowystarczalny bynajmniej. Do jakiegoś momentu.
1: No tak, bo nie każdy to potrafi, co pan, bo teraz jest tak,
2: no, tam.
1: Inni klikają.
2: No, no niektórzy nie wiedzą, co to jest młotek i jak się przybija gwóźdź do ściany.
1: O, ale temat. A gdzie pan to sprawdził? U kogo?
2: A to kolega mi powiedział, jak się wbija gwóźdź, dał mu gwóźdź i młotek i nie wiedział, czy łebkiem, czy tym szpikulcem wbijać. Mówi, tato, jak mam to wbić? A on mówi, no, jak chcesz, aby ci wszedł w ścianę.
1: Dobra, panie Zbigniewie. No i widzi pan, rozkręcił się pan trochę. A co panu szczęście sprawia? Co radość panu sprawia? Tak niech pan szczerze powie, jakby panu łezka popłynęła. Co panu sprawia radość w życiu?
2: A radość? No po prostu, no
1: No niech pan pomyśli, jak? Bo to trudne.
2: No, pomagać bynajmniej dzieciom w życiu. Wiadomo, nie mają czasu, ja jestem trochę bez pracy, ale po prostu lubię wykonywać takie wykończeniówki czy coś tego, no i po prostu pomagam im, co mają płacić ludziom, no to ja pojadę i zrobię to, bo po prostu, no, tylko tyle, co kupić materiał i tego, no to tak robiłem, dzieciom pomagałem w tym celu zawsze i pomagam. No bo, no co ja mam do roboty? Tak samo jak i w domu, się przy chałupie się wszystko oporządza, żeby było czysto, schludnie, żeby wiedzieli, że jest tu gospodarz. Nic
1: więcej. Ale taka cecha kurpia, no to jaka?
2: No zawziętość.
1: A bo ja widzę, że pan nawet po nosie.
2: Jak osioł.
1: No to pan Zbigniew, uparty, prawdziwy kurp, nazywa się Kurpiewski i całe życie w jednym miejscu mieszka.
2: Tak, od urodzenia.
1: Ale jeździł pan po świecie, czy nie?
2: No trochę.
1: A co fajnego pan widział?
2: Znaczy...
1: Tak, żeby porównać swoje miejsce z tamtym.
2: Z tamtym, no tylko no, po prostu wtedy, co wjeżdża, no to było... takiego zachodu, kolorowo, to wszystko, nic więcej, towaru, materiału, a tak poza tym to życie się normalnie trwa, kręci tak jak i w Ostrołęce, jak i w Polsce, jak i w Niemczech, jak i w Stanach.
1: Pan Zbigniew Kurpiewski to powiedział, kurp z urodzenia i z życia. Dziękuję.
2: Dziękujemy, do widzenia.
1: Sprawia panu radość. Gadka też. Kto to?

0: Marek Jaromski.
1: Pytam się ludzi o ich szczęśliwe dni. I to proszę państwa, młody człowiek na rowerze. Który rocznik?
2: 2014.
1: Jak masz na imię?
2: Mikołaj.
1: Mikołaj, no i powiedz mi, jak ty swoimi oczami, jakieś miałeś w życiu szczęśliwe dni. Co ci sprawiało albo sprawia przyjemność w życiu?
2: W sumie to jest za rowerem. Tak dni, gdzie mało nauki, można sobie wyjść na rower po szkole.
1: A potem co robisz?
2: Wracam do domu, trochę się pouczyć i spać.
1: A to krótki masz dzień.
2: Mhm. Jest gdzieś szkoła do godziny 13-14, później skatepark do 20, pouczyć się do 21 i spać.
1: Ale wybierz z tego coś takiego, co ci radość sprawia.
2: No to jadę na rowerze, skakanie.
1: No bo w twoim wieku to się robi.
2: Mhm.
1: Żadnych chorób, wszystko zdrowe.
2: No w sumie tak.
1: Okej, okay, no to idę dalej, dziękuję ci. I tak z ciebie wydusiłem troszkę. Nie bałeś się mikrofonu. To jedź dalej. A ile wyciskasz? Nie sprawdzałeś?
2: Na godzinę? 25 max? 26?
1: No to, no to szybko, jesteś energetyczny.
2: Mhm.
1: A ty kto jesteś?
3: Polak mały.
1: Aha, jak masz na imię?
3: Martel.
1: Martel, słuchaj, robię taką audycję do Radia Plus. Wasze szczęśliwe dni, parę osób starszych, ale takiego młodego jeszcze nie miałem. Czy w ogóle masz takie dni szczęśliwe, że jesteś po prostu szczęśliwy?
3: Tak, mam bardzo takich dużo.
1: No to mów o nich ludziom, żeby się uśmiechnęli.
3: No, czasami można tam powiedzieć. Ale czy tak dużo, to już nie wiadomo.
1: No to kiedy miałeś te szczęśliwe dni?
3: Ostatnio w poniedziałek miałem szczęśliwy dzień.
1: Aha, i co, dlaczego on był szczęśliwy?
3: Bo mama zabrała mnie na zakupy i mogłem fajnie spędzić z mamą czas.
1: A rzadko spędzasz?
3: Nie rzadko, ale to był taki jedyny, najbardziej taki, gdzie ja się najbardziej uśmiechnąłem i najbardziej pogadałem z mamą.
1: No to ja ci życzę. A dlaczego częściej tak nie jest?
3: No bo ja częściej to jestem u babci niż bo tak bardziej jestem właśnie u babci niż tak.

0: I oczy ci się błyszczą, niebieskie. I tak szczerze ze mną rozmawiasz, to mi się podoba. Ale teraz też jest szczęśliwa chwila, nie? Spotkałeś starszego od siebie z mikrofonem.
1: No, to jest właśnie, że pierwszy taki podcast.
0: To dziękuję ci za rozmowę, Marcel. Bądź zdrowy. No i to tak to bywa. Po drodze chodząc, jeszcze mam chwilę po przerwie, ale starałem się zmieniać miejsce. Teraz się przesunę samochodem gdzieś do miasta na ulicę. Spróbuję z kimś porozmawiać o ich szczęściach. Tak jakbym był takim zbieraczem szczęśliwych dni od ludzi.

0: Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Jaromski.
1: Pytam się ludzi, dzisiaj mam pomysł z Radia Plus Warszawa. Ludzkie szczęśliwe dni, każdy z nich ma, bo tutaj więcej jest takich pod górkę, ale szczęśliwe dni pana w życiu.
2: Szczęśliwe?
1: No, ale tak szczerze, od serca, no.
2: Które to dni?
1: No, czy co? I dlaczego takie są? I czy ich dużo?
2: A jest dużo, cały czas człowiek się cieszy życiem, bo ma dla kogo żyć, ma rodzinę, to wie pan. To się cieszy życiem, no. Aby jak najdłużej takich. I żeby w zdrowiu były też te dni. A tak, to co tam więcej? Nie potrzeba więcej nic w życiu. Rodzina pełna, wszyscy zdrowi, więc wie pan, no to... Tym się trzeba cieszyć.
1: A zdrowie pana?
2: Zdrowie dobrze. Na razie nie narzekam.
1: No to szczęście.
2: Tak, szczęście, bardzo szczęście, tak. Zdrowie najważniejsze jest w życiu. No i rodzina, nie? Szczęśliwa, żeby była. A więcej to co?
1: A potem wnuki.
2: No, a potem wnuki, tak. Aby
1: ja,
2: dożyć.
1: Ja już mam, fajnie jest.
2: Aby dożyć, to też bym chciał.
1: To pan dożyje. No to w drogę, dobrze panu się idzie z chodnikiem. To dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Zaczepię również kogoś innego o jego szczęśliwych chwilach. O, ho, ho. Co, chcesz się porozmawiać? Nasze szczęśliwe chwile. No, spotkałem grupę młodych ludzi, którzy też chcą porozmawiać o ich szczęśliwych chwilach w życiu. O marzeniach, o szczęśliwych dniach w twoim życiu. Jak masz na imię? Powiedz.
3: Karol.
1: Karolu, ile lat?
3: 12.
1: To jak patrzysz na tych wszystkich starszych od siebie i to wszystko, co się wokół ciebie dzieje, to twój świat? Wchodzisz w niego, czy nie?
3: Raczej tak.
1: Aha. Nie boisz się go?
3: Nie.
1: A marzenia twoje, co ci szczęście ma przynieść?
3: Myślę, że bardzo bym chciał wyjechać na przykład do USA.
1: A, ale po co tam?
3: Zawsze chciałem wyjechać na przykład Nowy Jork albo Hollywood.
1: Uda ci się, jak będziesz nadawał w tamtą stronę, to nadawaj. Życzę ci tego. To idę dalej, dobra? Bądź zdrów. A możesz pozdrowić ludzi. Powiedz im coś od serca. Ludziom, którzy będą słuchali to w poniedziałek. Trudne, nie? Żeby byli szczęśliwi, powiedz.
3: Miłego dnia.
1: Dziękuję. O, widzi pani. Radio Plus Warszawa po 19:00 audycja ma tytuł Kto to taki? I mam pomysł o szczęśliwych dniach takich. Mogę się pani zapytać też. Nasze szczęśliwe dni panią przy samochodzie przyłapałem. No bardzo piękna i wysportowana. Na ręku ma ładny tatuaż. Co on przedstawia?
4: Wolność.
1: A niech pani nie mówi o wojnie, mówmy o pokoju.
4: Wolność.
1: A wolność, o Jezu, jakie... To ja wolę to słowo. Wie pani, na pewno każdy z nas ma takie wyjątkowe dni, że do starości pamięta. Takie, no one są szczęśliwe, bo się w czasie przenoszą. Pani na pewno też takie ma.
4: Mam.
1: Niech się pani podzieli z ludźmi, bo słuchają różni, i smutni, i zmęczeni. No, coś fajnego od serca dla nich.
4: A tak naprawdę codziennie jest bardzo szczęśliwy. Jak tajesz, aha, patrzysz w okienko, widzisz słoneczko, widzisz ludzi, którzy ciebie kochają, widzisz wszystko, co otacza ciebie i to jest radość.
1: Aha.
4: I trzeba cieszyć się z tego.
1: Ale wie pani, co?
4: I nie trzeba wracać do jakichś konkretnych chwil, trzeba tej chwili żyć codziennie.
1: Ale wie pani, co? Nie każdy tak myśli, bo ludzie czekają coś do przodu, że to się pojawi, ale trudno złapać codzienność, że ona jest najszczęśliwsza.
4: Tak, do tego trzeba po prostu iść.
1: I dojść.
4: Dojść, tak. Trzeba do tego dojść, a jak już dojdziesz, to trzymać się tego.
1: Ale skąd pani doszła tutaj na to miejsce? Dojechała?
4: Ja już w tym miejscu jestem 14 lat, a jestem z Kaliningradu.
1: Ja już wyczułem, ale to ładny, miękki język pani ma.
4: Dziękuję.
1: A imię?
4: Irmina.
1: Irmina, jakie ładne, bo to jakaś roślina jest Irmina. Od jakiego to...
4: Nie, to Irmina to jest w tłumaczeniu mir.
1: O, fajnie trafiliśmy, no to niech tak będzie.
4: Tak.
1: Wie pani, bo tam różnie teraz jest. Ojej.
4: O tym nie trzeba myśleć.
1: Dobra, odwrotnie.
4: Trzeba po prostu żyć chwilą i być szczęśliwym w tej chwili.
1: No ludzie, słyszeliście, to od pani Irminy życzenia na dobranoc, bądźcie szczęśliwi. Wyłapujcie codzienność.
4: Tak.
1: No, mi też to trudno przychodzi, ale się staram. Pa.

0: Coraz bliżej bazy USA w Polsce. Za chwilę relacja naszego reportera. Brakuje ślusarzy i stolarzy. Pytamy, dlaczego 170 tysięcy motocyklistów zjechało na rekolekcję do Fatimy. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawet 15 tysięcy żołnierzy może służyć w stałej bazie USA w Polsce. Taką liczbę podał dziś wiceszef resortu obrony. Ostateczna lokalizacja bazy wciąż nie jest jednak znana. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo na dziś?
1: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
2: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
1: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
2: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa.
1: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Władysław Koźniak-Kamysz miał jechać do Waszyngtonu w środę, ale spotkanie zostanie przełożone na inny termin. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec na hulajnodze elektrycznej uderzył w autobus. O szczegółach teraz Dawid Olszewski.
3: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicze. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
4: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
3: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
5: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
3: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
0: Dawid Olszewski, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Zdaniem Andrzeja Strojnego z Warsaw Enterprise Institute problemem staje się tak zwane niedopasowanie kompetencji.
7: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje. Zaś z drugiej strony procesy demograficzne postępują w ten sposób, mamy starzejące się społeczeństwo. Z rynku odpływają ludzie, którzy kończą wiek produkcyjny. To bardzo często specjaliści z kilkudziesięcioletnim stażem.
0: Rosnąć przez to ma popyt na specjalistów takich jak ślusarze czy stolarze.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Błogosławieństwo na dwóch kółkach w Fatimie. 170 tysięcy motocyklistów otrzymało błogosławieństwo w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Pasjonaci jazdy na motorach od 10 lat zbierają się na rekolekcjach w Fatimie. Podczas tegorocznej edycji zorganizowane zostały też zbiórki darów dla potrzebujących.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam bardzo serdecznie. Ze mną na łączeniu generał Bogusław Pacek. Witam, panie generale. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: 4 dni temu od polskiej granicy, kilka kilometrów od polskiej granicy spadł dron. Zostały wysłane alerty RCB, poderwano myśliwce. Jak my powinniśmy odczytywać takie zdarzenie? Jak pan na to patrzy? Już minęło kilka dni, więc troszeczkę ochłonęliśmy. Czy to jest taki incydent, czy raczej element wojny hybrydowej, czy nawet może próba sprawdzenia reakcji państw NATO?
2: Wszystko razem wzięte, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę już po tej fali różnych informacji, czasami sprzecznych, czasami nieprawdziwych, że to był bardzo precyzyjny ruch ze strony Rosji, uderzenie w lokomotywę w taki sposób, że za nią były polskie wagony, które jechały do Polski, no po to, żeby ponownie załadować coś i wieźć na Ukrainę. Lokomotywa była ukraińska, nie było żadnego obywatela polskiego, który mógłby ucierpieć, nawet gdyby ktoś miał ucierpieć, to nie byłby Polski. Pod względem precyzji mistrzostwa świata trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że Rosjanie, niezależnie od tego, że popełniają błędy, że ich krytykujemy, no to wykazują się coraz większym perfekcjonizmem w tym, co robią. I to nie są żarty. Bardzo blisko granicy, w tym samym czasie ta stacja benzynowa, to też jakbyśmy teraz rozebrali na czynniki pierwsze, jak to naprawdę było, to pokazuje, że tak naprawdę z punktu widzenia krajów NATO, to tam nie ma za bardzo czego się czepić Rosji, poza tym, że to jest coraz bliżej granicy, że to jest bardzo wyraźny sygnał, że to jest agresja i tak dalej, i tak dalej. No to odpowiedzieć nie bardzo byłoby jak. No powiedzmy, tak jak na początku to brzmiało, że atak prawie na Polskę. Jeżeli połączymy to z innymi faktami, z tym, co się działo prawie równolegle, z atakami wobec innych państw, z rozbudową różnych zdolności rosyjskich przy granicach z NATO, na przykład myślę o szpitalach blisko państw bałtyckich, o fabrykach podziemnych na wzór Iranu do budowy, no na przykład dronów, Gerań 4, Gerań 5. Jak to wszystko połączymy, to nie wygląda to dobrze, wprost przeciwnie, jest się czego obawiać. Jest to moment, w którym trzeba sobie zdawać sprawę, że Rosjanie mogą atakować w strefie granicznej, w strefie przygranicznej, udając, że gdzieś tam delikatnie przekroczyli granicę, mogą atakować Polskę, mogą atakować inne kraje, bo nie tylko o Polskę chodzi, my żyjemy naszym krajem, ale przecież atakowani są także obywatele innych państw. I to jest wyraźne igranie, że tak powiem, Rosji z państwami NATO i zmiękczanie krajów natowskich, europejskich krajów natowskich po to, aby nie pomagały Ukrainie, po to, aby społeczeństwa tych państw nie akceptowały pomocy dla Ukrainy.
1: To nie są to, że tak powiem, dobre wiadomości, które pan generał przedstawia. Natomiast czy my możemy spodziewać się, że takich prób zastraszania państw NATO, takich sytuacji wywołujących presję, czy jakiś niepokój, napięcia, może być więcej ze strony Rosji?
2: Ja zdecydowanie się tego spodziewam. Nie dlatego, że chcę być po tej stronie, czy po tej stronie, tylko prawie każdego dnia analizuję to, co się dzieje w Rosji, to, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje w Europie, w innych częściach świata. I to naprawdę nie wygląda dobrze, ponieważ w moim przekonaniu Putin postanowił rzucić wszystko, że tak powiem, na tą scenę wojenną i załatwić do końca Ukrainę. To, co się dzieje w Ukrainie, ta część wojny, jednak ona jest zupełnie inna, albo przynajmniej istotnie inna od tych poprzednich różnych faz. To jest wojna, w której Putin wydaje bardzo duże pieniądze na różne środki pola walki. To jest wojna o wiele bardziej nowoczesna technologicznie ze strony rosyjskiej. Mówiłem o tej precyzji. To jest wojna na wielu fortepianach jednocześnie i tej wojnie przeszkadza Putinowi w ogromnym stopniu właśnie Europa. Europa, która podtrzymuje Ukrainę, Europa, która wspiera, no także militarnie, nie ma co ukrywać, wspiera gospodarczo, ale też równocześnie ta sama Europa atakowana sprytnie przez Rosję powoli zmienia swój stosunek do Ukrainy, wykazując mniejszą chęć pomocy, wykazując większy dystans do Ukraińców jako do obywateli naszego kontynentu. Putin osiągnął w tej wojnie wiele. Jednym z jego największych efektów, największych osiągnięć to nie jest zajęcie Krymu i części Donbasu. To jest to, że dzisiaj Ukraińcy robią wszystko, przekupują, oszukują swoje państwo i nie chcą iść na wojnę. To jest zjawisko powszechne. Nie ma co tutaj owijać papierki tego, co jest w Ukrainie, bo oczywiście Ukraina walczy, Ukraina powstrzymuje Rosję i to zasługuje na uznanie i szacunek. Ale też ta sama Ukraina nie może sobie poradzić z poborem, nie może sobie poradzić z odpowiednią liczbą kontraktowych czy poborowych żołnierzy, którzy przybywaliby na front. Ustawa o mobilizacji nie działa w związku z pomysłem, to jest trochę Putina. Tak nie było w 22 roku. Z polskiej budowy schodzili robotnicy, jechali na front, mówili, jedziemy bronić Ukrainy. Dzisiaj najchętniej bardzo duży procent tych, którzy mogą być powołani do wojska, chętnie uciekliby na zachód. To jest efekt w dużym stopniu Putina, który potrafił zdławić chęci Ukraińców. No to jest cała gama na długie opowiadanie, jak to zrobił, dlaczego tak się stało. Ale też ten efekt Putina widać w dużym stopniu w Polsce, w Niemczech, we Francji, w innych państwach mniejszych, większych, które zupełnie inaczej podchodzą dzisiaj, może jeszcze nie negatywnie, ale jednak inaczej niż wtedy, kiedy ta wojna się rozpoczynała.
1: Panie generale, no my jesteśmy, że tak powiem, na pierwszej linii, tak? Wspieramy Ukrainę od samego momentu, od samego początku, samego momentu wybuchu wojny. Czy faktycznie to powoduje, oznacza, że jesteśmy no, krajem, który jest szczególnie narażony na te wszystkie działania, które są no, raz, że przeciwko oczywiście Ukraińcom, ale też przeciwko tym, którzy tym Ukraińcom pomagają?
2: Ja nie mam całkowitej pewności, że ewentualny atak hybrydowy, jakiś wybuch, jakieś kolejne tory, podpalenie czy zabłąkany dron, to koniecznie musi uderzyć Polskę. Ponieważ dzisiaj Rosja ma wiele państw na pierwszej linii swojego frontu antyeuropejskiego. To jest z całą pewnością Wielka Brytania, która pomaga Ukrainie, dostarczając elementów do stworzenia broni dalekiego zasięgu, której Rosja się najbardziej obawia. To są Niemcy, pierwsze państwo Europy, które już dawno przekroczyły 20 miliardów euro, mówią o wartości pomocy dla Ukrainy. I dzisiaj Niemcy, które bardzo mocno gospodarczo się łączą z Ukrainą, co by nie powiedział i czemu by to nie służyło, bo wiemy, że nie tylko sprawom wojennym, to jednak z punktu widzenia Rosji to jest dramat. To jest Polska oczywiście, ale to jest także Rumunia bardzo mocno, to jest Finlandia, tych krajów więcej, ale Polska odwiecznie od zarania dziejów jest na szlaku na zachód, w związku z powyższym nawet wizerunkowo, symbolicznie Polska musi się liczyć z tym, że jest na pierwszej linii, poza krajami bałtyckimi, gdzie Rosji jest łatwiej i atakować, i ma większe powody i oczywiście mają 24-25% w Estonii i w Łotwie ludności etnicznie rosyjskiej, narodowości rosyjskiej, łatwiej o jakieś prowokowanie, no i małe państwa o dużo mniejszej zdolności do obrony.
1: Po ostatnich wydarzeniach, które zadziały się 4 dni temu w bardzo wielu miejscach, chociażby w portalach internetowych, w mediach społecznościowych, w internecie, widzę, że pojawiła się taka dyskusja, która ma jakby dwie strony sporu. Jedna to jest taka, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy pomimo już kilku lat trwającej wojny dobrze przygotowani na sytuację zagrożenia, na kryzys, a druga strona, która mówi, że za dużo tych informacji, podsycana jest panika, niepokój, dajcie spokój, przestańcie tyle komunikować na ten temat. Pytanie moje jest takie, czy faktycznie przysłowiowy Kowalski, który nas teraz słucha, czy my jako społeczeństwo wiemy, co powinniśmy zrobić w sytuacji zagrożenia? Jak pan ocenia stan przygotowania polskiego społeczeństwa do, no nie daj Boże, jakiejś sytuacji kryzysowej?
2: No, ja sam się tym zawodowo zajmuję, bo dodatkowo poza muzeum jestem profesorem Akademii Pożarniczej i tam przygotowujemy od ministrów, wojewodów, marszałków, starostów, wójtów w części też. Więc to jest część społeczeństwa. Oczywiście nie ma takiego państwa i nie pamiętam żadnej takiej wojny z historii, gdzie całe społeczeństwo było do niej przygotowane, chyba że jakieś wojny rzeczywiście sprzed bardzo, bardzo odległych wieków. I dzisiaj też tak nie jest, że uda się w ciągu roku, dwóch czy nawet pięciu całe społeczeństwo przygotować. Zrobiono wiele, ale do zrobienia jest jeszcze dużo, nawet 38 czy 36 milionów ludzi, żeby przygotować tego z tylko dorosłych, to nie jest taka rzecz prosta. Myślę, że to, co robimy, to rzetelne informowanie społeczeństwa, to dawanie szansy społeczeństwu na to, żeby wiedziało, co ma robić w takich innych sytuacjach, to jest właściwa reakcja. Natomiast nie oczekujmy, że państwo wybuduje w krótkim czasie dla wszystkich schrony, każdemu wręczy całe wyposażenie, które będzie ratowało przed każdym zagrożeniem. Zrobiono wiele, ja uważam, że to jest dobry proces, należy to kontynuować, natomiast nigdy nie będzie tak, że będzie można siąść spokojnie przy stole i powiedzieć, zrobiliśmy wszystko.
1: No ale chociażby o tych schronach pan powiedział, ja też tutaj sprawdzam informacje, które się pojawiają. W momencie, kiedy wchodziła ustawa o ochronie ludności, około 1900 schronów, teraz też takie informacje, że tych schronów w zasadzie też jest około tej liczby. Czy faktycznie tutaj chociażby na tym polu nie dało rady zrobić więcej? I pan też mówi o tym, że współpracuje z władzami samorządowymi, z lokalnymi włodarzami, którzy właśnie są odpowiedzialni chociażby za przygotowanie takich miejsc, tym bardziej, że te obowiązki w dużym stopniu przechodzą właśnie na włodarzy lokalnych.
2: Dokładnie tak jest. I włodarze lokalni robią sporo, czy wystarczająco, trudno powiedzieć. Schronów wybudowano tyle, ile wybudowano. Mamy grzech zaniechania mniej więcej 30 lat, od 95 roku, jeżeli chodzi o obronę cywilną i tu już nie ma o czym dyskutować, bo to po prostu tak jest, jak jest. Dzisiaj ta ustawa działa, wojewodowie otrzymują miliardy jednak, a nie miliony na właśnie między innymi, może nie na schrony, bo to jest rzecz bardzo droga i trudna do wybudowania dla dużej populacji, ale na ukrycia, które może nie mają hermetycznych zamknięć, ale jednak w ogromnym stopniu chronią obywateli. I te ukrycia, jako przykład, daje nam Ukraina właśnie, także Iran, no co by nie powiedział, inna wojna, inaczej to rozpatrujemy, ale co do tego, jak chronić ludność, warto ich stamtąd brać lekcje. W związku z powyższym w Polsce zrobiono wiele. Czy to jest wystarczające? To nie jest wystarczające oczywiście i na pewno władze mają świadomość, że potrzeba na to i dużo pieniędzy i także lat. Najważniejsza jest świadomość i najważniejsze jest dzisiaj to, żeby obywatel sam wiedział, jak ma pomóc swojej rodzinie, jak ma pomóc swojej wiosce, w swojemu miastu, jak mam się zachować i co ja sam mogę zrobić. Jeszcze kilka lat temu, gdyby zapytała mnie pani, czy ja mam generator albo powerbank, albo jakieś inne takie podstawowe rzeczy, to powiedziałbym z uśmiechem, że nie mam, bo po co kupować rzeczy, które są zbędne przez dziesiątki lat, nie groziło nam nic i byliśmy pewni, że ta wojna to jest jakiś wymysł, prawda, nie wiem, afrykański, azjatycki. Na paru wojnach byłem i widziałem, jak one, w wojnach oczywiście nie europejskich, widziałem, jak one wyglądają, ale to nie dotyczyło nas, a wydawanie pieniędzy na schrony przy pewności, że tej wojny nie będzie, wydawało nam się wtedy, że to byłoby wyrzucanie pieniędzy w piach. Dzisiaj mamy inną świadomość, inną mentalność, no i ten Putin z zagrożeniami wojennymi też tam się pojawił dość niespodziewanie. Trzeba robić. Polska robi, według mnie, robi dużo, co wcale nie znaczy, że to jest powód do euforii, do satysfakcji i do tego, żeby się nie. Dzisiaj jest etap, żeby przejść bardziej na gminy, nawet na sołectwa, na niższy poziom, na powiaty także. Odrobiono lekcje w dużym stopniu na poziomie województw i na poziomie głównym, na poziomie centralnym państwa.
1: Panie generale, ostatnie pytanie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Czy możemy się spodziewać czegoś przełomowego po tym spotkaniu, po tej rozmowie?
2: Ja się obawiam, się niczego nie spodziewam po prezydencie Stanów Zjednoczonych, bo nie ma co ukrywać, że doprowadził Amerykę do bardzo trudnej sytuacji, do trudnego położenia. W Iranie po same uszy, że tak powiem, Stany Zjednoczone się, że tak powiem, zakopały i nie będzie to łatwe. I sam Iran, i Huti na terytorium Morza Czerwonego, i te słabe dzisiaj państwa Zatoki Perskiej, przede wszystkim Arabia Saudyjska, ale nie tylko. Katar, Kuwejt, no wiele, bezradne zupełnie, i to jest w dużym stopniu efekt działania prezydenta Donalda Trumpa, jego ludzi na misji wschodzie, więc jakiś to może i przeło. Natomiast co jest dobre, co jest pocieszające, że wreszcie Donald Trump przebudził się, otworzył oczy, co naprawdę wyrabia z nim Putin. Chyba nie będzie szybko czerwonego dywanu, bo jednak Stany Zjednoczone, zauważmy to, zdecydowały się na dostarczanie rakiet, na dostarczanie radarów. Zobaczcie na to, Europa, ten biznesowe podejście Trumpa się szybko nie zmieni, ale jednak ten czas, kiedy się odżegnywał zupełnie od Ukrainy, Trumpa zmienił się i dzisiaj wydaje się, że Stany Zjednoczone zrozumiały, że nie da się być pierwszym państwem świata, tylko koncentrując się na Dalekim Wschodzie, na Tajwanie, na Morzu Południowochińskim, tylko trzeba myśleć także o Europie, o Rosji, która jest przeciwnikiem nie tylko Europy, która jest przeciwnikiem cywilizowanego Zachodu, w tym także Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że Putin także zdaje sobie sprawę z tego, że ten czas, kiedy kiwał Trumpa ewidentnie, zakończył się. Czy to dobrze, czy to źle? To trochę dobrze oczywiście, cieszymy się z tego, ale ja się obawiam większej determinacji Putina, który wie, że nie ma nic do stracenia. Jest w objęciach Xi Jinpinga, w objęciach Chin, z tych objęć się szybko nie wyzwoli. Zdecydował się na świat azjatycki w drugiej połowie XXI wieku Rosji. Natomiast to, co robi dzisiaj świat, to, co robią Stany Zjednoczone także, ta bezradność Europy, która niezależnie od różnych dobrych wielu działań, jednak jest bezradna, nie potrafi się skonsolidować wystarczająco, nie potrafi się zintegrować. To oznacza, że świat idzie w stronę dominacji azjatyckiej i ona jest więcej prawdopodobna w drugiej połowie XXI wieku. Widzą to Amerykanie, będą robili coś, żeby tak nie było. Mają argumenty, mają full energetykę, mają dolara, który panuje w 70% państw świata. No mają wiele, ale mają bardzo ostrą rywalizację z Chinami, które nie wygrywają. Może jeszcze jej nie przegrywają, ale też jej nie wygrywają. Chiny mają długą strategię, będą zmierzały do tego, żeby zepchnąć Stany Zjednoczone. A to oznacza, że Putin nawet z otwartymi oczami nie będzie mógł dokonać wielkiego przełomu w Ukrainie i bez pomocy Europy, bez tego wyczerpywania, o którym mówił Biden. Miał rację Joe Biden, że Rosję trzeba wyczerpać, bo ona inaczej będzie zawsze groźna. A to na to potrzeba lat, a nie miesięcy i tygodni.
1: Generał Bogusław Pacek, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, panie generale.
2: Dziękuję.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam serdecznie, łączymy się z Mariuszem Marszałkowskim, wicenaczelnym Defense24. Witam bardzo serdecznie, panie redaktorze, czy się słyszymy?
2: Witam, dobry wieczór. Tak, słyszę się bardzo dobrze.
1: I pan redaktor Bartłomiej Wypartowicz, również Defense24, ale też autor książek, w tym m.in. książki Wojna, której nie chcemy. Witam serdecznie, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Szanowni panowie, no wydarzenia, które nas zelektryzowały opinię publiczną w zeszły czwartek, które miały miejsce, i dron, który spadł został zastrzelony kilka kilometrów od polskiej granicy. Bardzo dużo pojawiło się w mediach informacji, komentarzy, odniesień na ten temat z różnych stron. Chciałabym na to popatrzeć od takiego czynnika czysto ludzkiego, naszego, społecznego, od naszej świadomości i przygotowania. Pierwsze pytanie, pierwsza kwestia, i tu widzę taką burzę wręcz i internetową, i medialną, która się pojawia, że za dużo informacji na ten temat, że niepotrzebnie podsycane są nastroje niepokoju, paniki i że generalnie nie potrzeba tyle informacji. Z drugiej strony z kolei widzę, że tak, że należy takie informacje przekazywać, że należy o tym mówić, bo wciąż jeszcze nie jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne zagrożenie. Jakie jest panów zdanie na ten temat? Pan Mariusz Marszałkowski, poproszę.
2: No, ja myślę, że to jest złożony problem, bo z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo dużym takim natężeniem informacyjnym, szumem informacyjnym, który wpływa też na percepcję postrzegania zagrożeń przez społeczeństwo. No i ten szum, on z jednej strony rzeczywiście pomaga, bo uświadamia w wielu obszarach to, gdzie się znajdujemy i w jakiej sytuacji jesteśmy, a co niektórzy chyba zapomnieli, że prawie 5 lat trwa za naszymi granicami wojna, pełnoskalowa wojna, której Rosja cały czas dąży do tego, żeby nawet nie tylko zdobyć Donbas, bo to jest cel wtórny, ale przede wszystkim zmienić władzę w Kijowie, odwrócić Ukrainę, żeby ta porzuciła swój prozachodni kierunek, a jeżeli to się uda zrobić, no to mamy ogromne zagrożenie już nie tylko typowo związane z uchodźcami, z emigracją masową, ale także jest to problem o znaczeniu strategicznym dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego tutaj w tym obszarze to jest oczywiście słuszne, że mówimy o tym zagrożeniu. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że przesadne straszenie, czy takie bardzo kompulsywne informowanie o tych zagrożeniach, często też niepodparte jakimiś rzetelnymi informacjami, po to, żeby kupić wyborców, po to, żeby nastraszyć potencjalnych wyborców, to też nie jest dobre, bo to będzie w dłuższej perspektywie czasowej powodowało taką degradację poczucia zagrożenia i jednak zwycięstwo tej takiej narracji, że rzeczywiście politycy dążą do straszenia i tylko ten strach zostanie w umysłach odbiorców. Więc ja bym powiedział, że to ma dwie strony. Trzeba rzetelnie informować o zagrożeniach, trzeba rzetelnie mówić o tym, co nas może czekać. Natomiast uważam, że niepotrzebne są niektóre wypowiedzi polityczków, publicystów, które właściwie okręcają się czy obracają się tylko i wyłącznie w obszarze potencjalnej wojny, ciągłego straszenia agresją i tak dalej.
1: No to pytanie do redaktora Bartłomieja Wypartowicza. Jakie informacje należy przekazywać? Jak należy informować społeczeństwo o tych incydentach, które mają miejsce, tak żeby właśnie nie podsycać tych nastrojów, ale z drugiej strony nie usypiać czujności?
3: Znaczy, przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć, że to, w jaki sposób informuje państwo bardzo często obywateli, co dzieje się w obszarze obronności, jest naszą dużą bolączką ze względu między innymi na to, że w Polsce praktycznie formalnie nie istnieje coś takiego jak stratkom. Jeżeli mówimy o pojęciu obrony cywilnej, mówimy o pojęciu ochrony ludności, mówimy o pojęciu stratkomu, to wszystko są u nas niestety nadal kroki, które należy wykonać, i zbudowanie tychże zdolności potrwa niestety jeszcze lata. Przez to między innymi że nasza ochrona cywilna, obrona cywilna, ochrona ludności była słabo rozwinięta, przez to, że Stratkom był słabo rozwinięty, to ludzie nie przyzwyczaili się na przykład do komunikatów, które są traktowane przez dużą część społeczeństwa jako komunikaty wywołujące strach. Z tym, że normalny komunikat o tym, że na Ukrainie trwa atak dronowy i rakietowy, więc Wojsko Polskie podnosi w związku z tym samoloty, to jest komunikat, który nie powinien wzbudzać strachu, bo to jest komunikat informacyjny. Gorzej jest w sytuacji, kiedy, tak jak już tu wcześniej Mariusz wspomniał, nasi politycy straszą, że na przykład mamy 6 miesięcy do wojny z Rosją. Po pierwsze, nie przedstawia się opinii publicznej żadnych danych ani informacji, skąd czerpiemy taką, ani inną tezę, a po drugie kręci się wokół tego i próbuje budować kampanię do wyborów parlamentarnych. Niestety to jest dosyć duży problem, który obserwujemy w naszej przestrzeni publicznej. Natomiast to, jakie komunikaty powinno się stosować, to na przykład jeżeli jest taki atak rakietowy i przykładowo przekroczyły, wiemy, że czy dronowy, wiemy, że drony przekroczyły polską przestrzeń powietrzną, to trzeba o tym jednak poinformować obywateli, że taka rzecz się stała. W komunikacie powinna być informacja, w jaki sposób obywatel ma się zachować. Bardzo krótka informacja, zresztą chociażby rząd Rumunii tak robi. No i na przykład informacja, żeby w razie odnalezienia, czy to uziemionych dronów, rakiet, czy szczątek, nie zbliżać się do tego typu obiektów i zgłosić tą sprawę służbą. To są rzeczy, które świetnie ma wypracowane Szwecja, świetnie ma wypracowane Rumunia i warto z tych doświadczeń korzystać i sprawdzić, w jaki sposób to wygląda w tamtych państwach.
1: No to, żeby nie wybudować, że tak powiem, tego napięcia i jakiegoś elementu paniki, przejdźmy do takich informacji, które są niezbędne dla przeciętnego, tak, każdego w zasadzie obywatela. Czy my wiemy, co powinniśmy dzisiaj zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową albo chociażby otrzymamy alert RCB? Tych alertów też jest sporo. Czy wiemy, jak się zachować? No i to pytanie, które też pojawia się jak bumerang. Czy znamy najbliższe miejsce, gdzie możemy się schronić? Jak panowie oceniają to nasze takie przygotowanie w podstawowych kwestiach, właśnie nawet stricte informacyjnych? Czy mamy taką wiedzę?
2: Ja bym powiedział, że tutaj niestety nasze państwo bardzo opieszale działa i to, co już Bartłomiej też zwrócił na to uwagę, to, że my nie jesteśmy przygotowani, dlatego że przez wiele lat różne obozy polityczne nie traktowały po pierwsze zagrożenia potencjalną wojną jako coś, co może mieć miejsce w naszym kraju, a dwa, temat obrony i ochrony ludności cywilnej to był temat, który poszczególne rządy zrzucały na inne instytucje, czy na poszczególne instytucje, które nie miały zbyt dużych kompetencji w kwestiach obrony czy ochrony ludności cywilnej. I wszystko zrzucono na barki straży pożarnej, która ma swoje zadania bardzo rozbudowane, a nie dostała odpowiednich narzędzi, żeby na przykład właśnie taką ochronę i obronę ludności w odpowiednim, w czasie jeszcze pokoju takiego, nazwijmy tego, politycznego, przygotować. I tak mamy od paru lat taki trochę chocholi taniec wokół albo to rozbudowy schronów, albo to informowaniu ludności o zagrożeniu. Bo to, co pani redaktor powiedziała, z jednej strony mamy rzeczywiście informowanie o zagrożeniach przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przez te osławione SMS-y. Natomiast to już stało się, ja bym powiedział może trochę dosadnie, to już się skompromitowało przez lata, kiedy RCB był wykorzystywany do innych celów niż tylko informowanie o zagrożeniach, czyli informowanie o w czasie pandemii, o różnych komunikatach. Przed wyborami były też różnego rodzaju komunikaty przez RCB publikowane. Nie da się dzisiaj w dobie, w którym ludzie mają dostęp do smartfonów, w którym mają różnego rodzaju aplikacje, wygrać SMS-em, który przychodzi często z opóźnieniem. Tutaj rozwiązaniem powinno być stworzenie dedykowanej aplikacji, która nie wiem, czy byłaby w ramach M-Obywatela, czy w ramach jakiegoś osobnego bytu, która by informowała o zagrożeniach, tak jak na przykład robią to Ukraińcy. Na Ukrainie jest kilkanaście aplikacji, które informują o zagrożeniach z powietrza, wskazując precyzyjnie, gdzie jest zagrożenie, uruchamiając się wtedy, kiedy zagrożenie rzeczywiście dotyka danego regionu, w którym funkcjonujemy. To są prawdziwy sposób informowania ludności w dzisiejszych czasach, a nie analogiczne, analogowe wręcz systemy, które może sprawdzały się 20 lat temu, czy 30 by się sprawdzały. Natomiast dzisiaj no niestety przy tym natłoku informacji i dezinformacji jednocześnie, no to niestety, ale SMS nigdy nie wygra z powiadomieniem push wysyłanym przez aplikację.
1: Tutaj musimy postawić przecinek i za chwilę po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense24 i redaktor Bartłomiej Wypartowicz, autor książki Wojna, której nie chcemy. Rozmawiamy o tym, jak przygotować się, jak społeczeństwo powinno reagować na sytuację, kiedy słyszymy o zagrożeniu. I pytam pana redaktora Bartłomieja Wypartowicza, pan również napisał książkę Wojna, której nie chcemy, ale jak się do niej przygotować. Gdyby pan naszym słuchaczom mógł w takim, nie wiem, w kilku krokach powiedzieć, jakie kwestie, jakie działania powinien podjąć obywatel, żeby być przygotowany na ewentualne zagrożenie. A tych informacji, których w mediach my widzimy, jest bardzo wiele. Plecaki ewakuacyjne, przygotowanie się na 72 godziny chociażby bez prądu, posiadanie kopii dokumentów. Według pana najważniejsze punkty, które powinniśmy spełnić, żeby być gotowi w sytuacji ewentualnego zagrożenia?
2: Pani redaktor, to jest temat tak obszerny, że tutaj jednak jeżeli mamy zrobić coś, co przyda się z pewnością słuchaczom, to się na przykład na jednym aspekcie. Powiedzmy, ostatnio bardzo często mówimy o tych atakach dronowych czy rakietowych. To może ja się skupię na tym. Oczywiście zapraszam wszystkich do książki, tam jest to bardziej szczegółowo podane. Ale są dwa warianty schematu działania tak naprawdę w sytuacji ataku z powietrza. Wariant pierwszy, czyli atak, który się zastaje do

0: zagrożeniu. Przede wszystkim trzeba odsunąć się od okien, jeżeli jesteśmy w domu. To, że będziemy się rozglądać i sprawdzać, to jest potencjalne niebezpieczeństwo innymi przez to, że fala uderzeniowa może wybić szyby na znacznie większym obszarze, zasypać po prostu odłamkami szkła. No i niestety to jest dołożenie pracy i służbom, i niestety narażanie się na niebezpieczeństwo. Jeżeli jest na przykład to blok starego typu, w którym jest schron i wiecie Państwo po aplikacji, bo jest aplikacja na przykład, gdzie jest schron, po której możecie zidentyfikować miejsca schronienia, to wtedy do takiego schronu trzeba się udać. Jeżeli nie, to tutaj obowiązuje zasada trzech ścian, czyli udać się w miejsce najlepiej, gdzie nie ma okien i gdzie są trzy ściany bez okien, starać się być na środku tego pokoju i jeżeli jest to możliwe, przyjąć pozycję leżącą, która znacznie zmniejsza otrzymanie ewentualnych obrażeń. To jest wersja A. A jeżeli jesteś na zewnątrz, to jest wersja B, na przykład podróżujesz samochodem, no to nie trzeba od razu zatrzymywać jazdy i tak dalej, trzeba po prostu znaleźć jak najszybsze schronienie. Jeżeli tego schronienia nie ma, czyli nie ma żadnego budynku w okolicy, a jesteśmy na przykład na autostradzie, a wokół jest tylko las, to trzeba zatrzymać samochód, czymkolwiek posłuchać szyję i twarz, tak ze względu m.in. na Ukraińcy. Ukraińcy wożą grube swetry w swoich samochodach, nie tylko w sytuacji, gdyby było zimno, ale właśnie po to, żeby osłonić tą twarz i szyję i przyjąć pozycję półleżącą. To są rzeczy, które są najłatwiejsze do dostosowania. Niestety poradnik nasz bezpieczeństwa nie o wszystkich mówi, a niektóre traktuje bardzo pobieżnie. Ja ten poradnik mimo wszystko polecam, ale warto na przykład sięgnąć czy to do informacji zawartych na Defense24, na InfoSecurity24, czy do książki Wojna, której nie chcemy, tam jest znacznie więcej tego typu porad.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi również taki program w gotowości. Bezpłatne, dobrowolne, jednodniowe szkolenia obejmują m.in. bezpieczeństwo, pierwszą pomoc, przetrwanie czy cyberhigienę. Czy takie elementy szkolenia powinny stać się, że tak powiem, już elementami powszechnej edukacji obywatelskiej? Czy powinno to wejść szerzej również, chociażby, nie wiem, do szkół, żeby takie elementy były przekazywane?
2: No ja bym powiedział, że na dzień dzisiejszy w gotowości to jest taka atrapa tego, jak politycy rozumieją kwestie bezpieczeństwa, bo to, co pani powiedziała, to jest priorytet. To znaczy, to powinno być systemowa edukacja już w wieku szkolnym, czyli takie podejście rzeczywiście systemowe do tego, jak przygotować obywateli, skoro nie odwieszamy poboru, skoro cały czas jest zdany na służbę zawodową, czyli takich ludzi, którzy chcą swoje życie wiązać się ze siłami zbrojnymi. Skoro nie przygotowujemy masowo ludzi do służby w wojsku czy w jakichś instytucjach związanych z bezpieczeństwem, no to takie szkolenie w gotowości jest właśnie taką atrapą, która ma pozwolić na to, żeby chociaż przez jeden dzień liznąć tego elementu, który jest związany z bezpieczeństwem, nie tylko takim militarnym, ale tak jak pani wspomniała, edukacji medycznej, zachowania się w sytuacji kryzysowej, pomagania też innym ludziom, którzy tej pomocy mogą potrzebować. Czy w jeden dzień człowiek jest w stanie osiągnąć jakiekolwiek umiejętności? No to już zostawiam ocenie słuchaczom, czy w jeden dzień byliby w stanie nauczyć się na przykład jak opatrzyć rannego, czy jak obsłużyć jakieś urządzenia związane z ratownictwem na przykład, czy w trakcie jakiegoś na przykład przeszukiwania budynku zawalonego. To już są kwestie wtórne. Nam potrzeba systemowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i w mojej ocenie to jest konieczne, żeby taka edukacja szerzej weszła do szkół, bo tylko w ten sposób możemy przygotować społeczeństwo pomocy do tego, żeby spotkało się, czy było w stanie reagować na wyzwania, które nas niestety, ale mogą w przyszłości czekać.
1: Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Część rzeczy została już w jakimś sensie zaimplementowana. Na pewno możemy narzekać czy wytykać, co jeszcze tam nie zostało wprowadzone i jest tego sporo. Ale właśnie, żeby nie pobudzać tej paniki, chaosu i tak dalej, przeszłabym do takich spraw najbardziej, wydaje się, podręcznych, tak? Jak chociażby, nie wiem, zapas żywności, zapas wody, tak? Ten plecak ewakuacyjny,

0: nie wiem, czy skrzynka przetrwania, różnie to się nazywa, czy różne są sformułowania dotyczące tego ekwipunku, ale wydaje się, że jednak warto mieć takie rzeczy. Każdy gdzieś tam ma jakieś pewnie zapasy żywnościowe, chociaż być może nie myśli o tym na co dzień i nie ma tego zgromadzonego w jednym miejscu. Niektórzy idą dalej, myśląc o chociażby, nie wiem, agregatach prądotwórczych na wypadek, gdyby no, były przerwy w dostawie prądu. Jak panowie do tego się odniosą?
1: Ja tutaj jak najbardziej jestem zwolennikiem i ewentualnie plecaka awaryjnego. Ja to jednak uważam, że nie powinniśmy mówić o nim plecak ucieczkowy ze względu na to, że to jest słowo wycechowane emocjonalnie. Wolałbym nazywać go czy to plecakiem przetrwania, czy plecakiem awaryjnym. Czy też może to być forma skrzynki awaryjnej, czy tego typu rozwiązanie. Natomiast ja przestrzegam przed jedną rzeczą. Obecnie na rynku firm pojawiło się bardzo dużo gotowych plecaków tego typu. Niestety one są bardzo często wyposażone, tak jak ten producent sobie uzna, że powinny być wyposażone. Ludzie do tego nic nie dokładają, a po pierwsze, w plecaku tego typu powinny być rzeczy, których umie się używać. Bo co z tego, że kupi się plecak w sklepie, w którym będzie krzesiwo, jak można kupić zapalniczkę, jest to znacznie prostsze niż kupować coś z krzesiwem. Dla mnie to jest niepojęte, ale niestety bardzo często na przykład krzesiwo jako element takiego zestawu się pojawia. Druga rzecz, w tego typu plecakach, czy generalnie miejscach, w których mamy rzeczy do przetrwania, żywność powinna być wymieniana. To powinny być produkty, które je się na co dzień. No bo co z tego, że my kupimy sobie w 2020 roku gotowy plec, w którym będą jakieś racje żywnościowe, gdzie termin przydatności będzie do 2028, gdzie my tego nie zjemy i w 2028 my tak naprawdę z tym plecakiem mamy to zrobić. Warto jest jednak utrzymywać na przykład prowiant suchy, jakieś konserwy tego typu żywności, którą można spożyć w długim terminie, ale co jakiś czas na przykład sprawdzać, do kiedy jest termin, wcześniej to zjeść i te zasoby wymieniać, bo w sytuacji awaryjnej, jeżeli tego nie będziemy wymieniać, to z takiego plecaka nic nam nie przyjdzie. Trzeba też pamiętać o tym, że w takim plecaku czy skrzynce awaryjnej powinna być woda. To ile tej wody, to w zależności od tego, na jaką długość w sytuacji kryzysowej się przygotowujemy. Może to być woda oczywiście butelkowana, są też firmy, które znalazły sobie swoją niszę i produkują w takich foliowych woreczkach wodę do plecaków ucieczkowych. Ta woda jest znacznie droższa, jest dokładnie taka sama jak woda, którą nalejemy sobie do butelki. Więc no, generalnie to, co ma być w plecaku, jest fajnie opisane w tym podręczniku bezpieczeństwa, który był rozdysponowany przez MSWiA i MON. Podręcznik jest też dostępny na stronie MSWiA, ale również jest teraz w aplikacji Obywatel, więc dosyć łatwo będzie tutaj tę wiedzę posiąść. Ewentualnie też mamy kilka artykułów na Defense24 o tym. Natomiast to, co ja chciałbym wskazać, to fajnie, dobrze jest mieć plecak ucieczkowy, czy skrzynkę przetrwania, czy plecak awaryjny, który ja wolę, takie nazewnictwo. Z tym, że no, trzeba jednak raczej go samemu skomponować niż kupować gotowce, bo w mojej opinii te gotowce są bardzo słabe.
0: Podsumowując, powiem tak, odporność społeczna, świadomość obywateli i wiedza, jak reagować w sytuacji kryzysowej, wydaje się, że jest równie ważna jak odporność militarna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense24 i Bartłomiej Wypartowicz, autor książki Wojna, której nie chcemy. Bardzo dziękuję panom za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dobra.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dziś ze mną w studio ksiądz Paweł Rytel, andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego i Watykan News. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy Radia Plus.
1: No cieszę się, bo to już kolejna nasza rozmowa i zawsze gdzieś udaje się w przelocie zaprosić księdza, w przelocie, tak, między Warszawą, Watykanem, Rzymem, zaprosić do naszej rozgłośni. Cieszymy się, że znalazł ksiądz chwilę, żeby porozmawiać, a temat bardzo szczególny. Fulton Sheen, teraz bardzo głośny temat, jeden z pierwszych duchownych, który gromadził przed telewizorami, radioodbiornikami miliony słuchaczy, miliony odbiorców. No, taki nowoczesny ewangelizator już w czwartek, 24 września w Stanach Zjednoczonych odbędzie się jego beatyfikacja. Kim był ten człowiek i dlaczego jest teraz tak o nim głośno?
2: Niektórzy mówili, że to taki Sinatra w sutannie. Inni mówili właśnie influencer, ewangelizator. I było bardzo wiele tytułów. To był człowiek, który dzielił się tym, czym żył. On pociągał miliony ludzi, dlatego że jego świadectwo było tak mocne, a to był filozof, ksiądz, teolog, kaznodzieja, człowiek mediów, człowiek, który rzeczywiście przygotowywał te programy, ale on całym sobą mówił. To był taki fenomen medialny, ponieważ to nie był show. Na początku, kiedy tylko 9 milionów było odbiorników, można powiedzieć, prawda? No to ludzie po prostu, co piąty, co szósty Amerykanin oglądał Sheena, wierzący, niewierzący, dlatego że on potrafił przyciągnąć ludzi z sobą, z świadectwem. To nie był, w przeciwieństwie do innych programów, show, ale to był człowiek, który był bardzo wiarygodny, a jednocześnie to było bardzo dobrze przygotowane, ale też wynikało z tego, kim on był. I co więcej, że on zaczynał od pytania, dawał odpowiedzi i on kierował to nie tylko do przekonanych, tylko kierował to do wszystkich. Słuchali go chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie. Po prostu docierał do wszystkich, dlatego że był takim człowiekiem, on miał charyzmat.
1: 1895 rok to rok urodzenia, zmarł w 1979 roku, już zostało tu powiedziane, amerykański duchowny, filozof, teolog, kaznodzieja, autor wielu publikacji, wielu książek. W 1930 roku prowadził taką audycję radiową, The Catholic Hour. W 1951 program telewizyjny, który był oglądany przez nawet w piku 30 milionów widzów tygodniowo. No to są takie liczby, które wydają się raz ogromne, dwa w sytuacji, kiedy my mówimy dopiero o tych mediach, które funkcjonowały teraz w dobie internetu. Gdyby ktoś miał też zgromadzić 30 milionów odbiorców, to jest ogromna rzesza ludzi.
2: Tym bardziej wtedy jeszcze. I to też pokazuje, że te programy, na przykład jeden z takich najbardziej znanych, Life is Worth Living, na przykład, że życie jest warte przeżycia, to było coś, co docierało do ludzi i coś, co było taką receptą na życie. Teraz tak, 30 milionów wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych wtedy było 160 milionów osób. To pokazuje niesamowite dotarcie. I do dzisiaj on jest wspominany właśnie z tego powodu. Ale jednocześnie, kiedy mówimy o Fultonie Sheenie, to jest tak, że jego ukształtowały dwa M, on sam to mówił. Jego mama i Maryja. Dlatego, że on został ofiarowany Matce Bożej, i on cały czas żył z tego. I było jeszcze jedna rzecz. On do końca życia był wierny jednej praktyce. Tak zwany, to jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, Holy Hour. Nikt nie zrozumie Fultona Sheena bez tego powiedzenia. Holy Hour. Dlatego, że on miał jedną godzinę przed Najświętszym Sakramentem codziennie. I nawet zmarł podczas tej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale to, co on mówił, wypływało z tego, co on przeżywał podczas swojej modlitwy. I dlatego ten charyzmatyczny influencer, można powiedzieć, on czerpał z tego, nie używał przed notatek. Pisał po francusku, po łacinie, żeby potem mówić po angielsku. To było przeżyte przez niego dziesiątki godzin przed każdym programem. Dlatego, że on był, i on stawał z kredą przy tablicy i pisał. To było tak proste, a jednocześnie widać było, że to jest właśnie biskup katolicki i ten jego przekaz był tak autentyczny, po prostu ludzie mu wierzyli. Tajemnicą Sheena jest to, że to wynikało z jego wiary. To było profesjonalnie przygotowane, ludzie mu wierzyli. A jeszcze jeden szczegół. On był fatalnym mówcą. fatalnym na początku.
1: Fatalnym mówcą, ale gromadzącym 30 milionów
2: Dlatego,
1: odbiorców.
2: Kiedy na początku retoryki miał sztywą retorykę, to po prostu ten, którym powiedział, to po prostu najniższe dawał mu oceny. Ale on wypracował mówienie. I on mówił, że to jest właśnie kwestia tego, to jest jego praca, to jest jego poświęcenie. On chciał docierać do ludzi i dlatego wypracował i swój styl, i wypracował to, co potem okazało się, prawda, w mediach. I dlatego to nie było tak, że od przyszło po prostu. Nie, on to wszystko wypracował, ale wynikało to z modlitwy i z jego przekonania i z autentyczności. I ludzi chwytał na autentyczność. On tym żył po prostu. I dlatego te miliony osób.
1: Co więcej, on docierał też do osób niewierzących. To nie było tylko tak, że słuchali go ci, którzy wierzyli i była to dla nich jakby prawda, objawiona prawda do przyjęcia. Potrafił przekonywać tych, no właśnie, którzy nie praktykowali, nie chodzili do kościoła, ale to, co też jest niezwykle istotne, on po prostu głosił Ewangelię.
2: Tak, nie mówił językiem rozprawy doktorskiej, nie obrażał się na nowoczesność, on się uczył języka nowoczesności. I tak jakby na początku na przykład jest TikTok teraz, czy jest internet, on od razu w to wszedł.
1: Chociaż wtedy jeszcze tego nie było, tak? No tak. Ale generalnie no, potrafił wykorzystać te media, te narzędzia, które miał do głoszenia Ewangelii.
2: Tak, i co więcej, że przekładał to na język prosty i na język ludzi, na język ludzki można powiedzieć. On nie cytował źródeł tylko po to, żeby cytować, ale on mówił językiem, który docierał, zadawał pytania i odpowiadał. I to było coś niesamowitego, bo Amerykanie, czy to katolicy, tak jak pani redaktor powiedziała, wierzący, niewierzący, oni się wychowali na Fultonie Sheenie. To były pokolenia i dlatego on jest taki popularny.
1: To, co jest też bardzo ciekawe, istotne i skąd wynikała ta jego siła, moc przekonywania, godzina adoracji. Już o tym ksiądz wspominał. Potrafił codziennie godzinę adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No i pytanie, czy on właśnie stąd czerpał tę siłę, stąd czerpał tak naprawdę to, co on ma powiedzieć ludziom, to, co ma trafić do odbiorców. No bo gdybyśmy zrobili taki test wśród księży, nie wiem, czy by się na to zgodzili i czy wzięliby udział w takiej ankiecie, no, czy oni przygotowując się chociażby do kazań, tak, no bo powiedzmy, że to jest to takie, ten sposób przekazu współczesnych księży, zanim wyjdą do ludzi, zanim przekażą na ambonie to, co chcą do nich skierować, czy to też jest wcześniej przemodlone, czy stąd jest brana ta siła, no tego nie wiem. To tak jakby trochę puszczam weter, zastanawiam się. Natomiast tutaj ewidentnie wiemy, że faktycznie codziennie godzina adoracji przed Najświętszym Sakramentem, która dawała mu finalnie moc, dawała mu możliwość przekazywania tego, co było dla niego najistotniejsze.
2: Dlatego możemy zapytać księży, jak ci nas słuchają, mogą sami zobaczyć, czy sami pomyśleć o tym, prawda? Ale to właśnie pokazuje to źródło. Tym bardziej, że to słowo to nie tylko było mówienie, ale on przekonywał ludzi. I na przykład są osoby, które wcześniej były komunistami, a którzy zostali katolikami. Są osoby niewierzące, które stały się wierzące. To nie było tylko mówienie, to nie był show, ale to było świadectwo wiary i to kształtowało ludzi. Na przykład jak on mówił o cnotach, mówił o wartościach, mówił o bardzo takich nawet prostych rzeczach, to widać było, że to było przemyślane, ale jednocześnie to było coś takiego, co potem po nim zostało wzięte przez książki, które są na przykład Maxwella czy inne, które mówią o takim rozwoju osobistym. To on to mówił już w latach 50., 60., bazowane na Ewangelii. Jakby Ewangelia była wzięta do życia, w praktyce. Co to znaczy, że Jezus mówi to, że to o przebaczeniu? Co to znaczy w praktyce, w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym, w takim? Więc on przekładał Ewangelię na język medialny, on nauczył się tego języka. I dlatego był po prostu odbierany w ten sposób, trafiał do ludzi, on trafiał do serc. Chociaż nie ma tego zawołania, ale wydaje się, że jak się patrzy na niego, to zawołanie kardynała Newmana, serce mówi do serca, cor ad cor loquitur, bardzo dobrze również odnosi się do Fultona Sheena.
1: Ja tak zejdę na nasz rynek lokalny, na Polskę i tutaj to, co sami wiemy, tak? Maksymilian Maria Kolbe, rycerz niepokalanej. To jest moment, kiedy faktycznie no, tam też były milionowe nakłady, jeśli chodzi o czas, kiedy ten rycerz niepokalanej był wydawany i ogromne poruszenie, jeżeli chodzi o wykorzystanie mediów do krzewienia Ewangelii przez polskiego księdza, przez ojca Maksymiliana Kolbego. To też jest niesamowita jakby siła przekazu kapłana przez media, tak? Czyli używanie narzędzi do ewangelizowania. Wydaje się, że oczywiście nie mamy tylko przykładów w Ameryce, ale też mamy w Polsce, że to jest takie współczesne narzędzie, ale beatyfikacja, która będzie miała miejsce już w czwartek, trochę została, że tak powiem, odroczona w czasie, bo ona miała się dokonać już dużo wcześniej i była zapowiadana wraz z beatyfikacją księdza prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Dlaczego to tak bardzo się przesunęło w czasie i dopiero teraz przyszedł czas na beatyfikację?
2: Miała być w 2019 roku beatyfikacja i chodzi o to, że ważne jest, żeby oprócz cudu, bo było też uzdrowienie, to mieć po prostu przebadać sprawę kwestii, jak traktował kwestię osób skrzywdzonych przez duchownych w swojej diecezji, bo był krótko, ale był administratorem, był biskupem diecezjalnym, de facto, administratorem diecezji. I chodzi o to, że wtedy potrzebowano więcej czasu, żeby zobaczyć, jak te sprawy były załatwiane, jak, bo był, tak, był w diecezji Rochester w latach 66-69 i w związku z tym, że były badane kwestie wykorzystywania seksualnego przez duchownych, to chciano sprawdzić, jak było to podczas, w czasie, kiedy on był administratorem tej diecezji, kiedy administrował tą diecezją. I po zbadaniu tych spraw dano sobie więcej czasu, żeby nie było pośpiechu. Wnioski są takie, że on zgodnie z procedurami, czy zgodnie z sumieniem, te sprawy załatwiał, że można procedować, jeśli chodzi o jego beatyfikację. Dlatego był potrzebny ten czas, żeby spokojnie to zbadać.
1: My rozmawiamy z księdzem Pawłem Rytelem Andrianikiem. Już za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami. Wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego i Watykan News, jest moim i Państwa gościem i rozmawiamy o beatyfikacji Fultona Sheena już w ten czwartek. Temat arcybiskupa dla wielu Polaków nie jest tematem nowym. Co więcej, w zasadzie miał on też związki z Polską, a w swoim czasie również już ze wspomnianym przez nas prymasem tysiąclecia, bo już podczas Soboru Watykańskiego II spotkał się z hierarchami i między innymi właśnie z kardynałem Wyszyńskim, ale też z Karolem Wojtyłą. Jakie to było spotkanie?
2: Wiemy, że jeśli chodzi o kardynała Stefana Wyszyńskiego, to w 1963 roku zarówno Sheen, jak i kardynał Wyszyński są wymieniani wśród hierarchów przyjmowanych przez uwolnionego z sowieckiego więzienia metropolitę Józefa Slipija. Ponadto w archiwalnej prasie znajdujemy tych samych ojców kościoła i ojców soborowych w kręgach właśnie Soboru Watykańskiego II, więc musieli się spotykać, musieli się znać. Co do kardynała Karola Wojtyły, to niektórzy uważają, że przynajmniej jest taka książka, biografia Cheryl Hooks, który pisze, że Wojtyła miał uczyć się angielskiego, przynajmniej częściowo, przez słuchanie nagrań Sheena. Nie wiemy tego. Nie mamy potwierdzeń. Święty Jan Paweł II nigdy nie powiedział tego. Przynajmniej nie mamy takiej wypowiedzi, żeby, prawda, który żeby to potwierdził albo zaprzeczył. W każdym razie jest to podane w jednej z jego biografii. Natomiast co jest ważne, że możemy widzieć podobieństwa między Janem Pawłem II a Fultonem Sheenem. Dlatego, że jak wiem, Jan Paweł II wcześniej jest, prawda, no, był polonistą, ale również zajmował się teatrem i tak dalej. I też przygotowanie i występowanie do ludzi, zarówno jednego, jak i drugiego, no, to jest dotarcie do bardzo wielu osób. I co ważne, że i jeden, i drugi pokazują, że mówienie do bardzo dużego grona ludzi to nie oznacza spłycenia przekazu. Oni mówią bardzo głębokie rzeczy do bardzo szerokiego grona ludzi. I jeden, i drugi, Fulton Sheen i święty Jan Paweł II. Wiadomo, że wtedy Fulton Sheen był bardzo znany, tak samo w Polsce. Więc chodzi o to, uznaje się, że w takim razie Karol Wojtyła mógł mieć, prawie wiedzieć o nim, prawda? Tym bardziej, kiedy był też podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Ale nie mamy takich zapisków, że oni, prawda, spotkali się, za wyjątkiem ostatniego spotkania, kiedy już Karol Wojtyła został papieżem i wtedy spotkał. Więc i co więcej, że to spotkanie było bardzo ważne, ponieważ mówi, że dobrze mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie, jesteś lojalnym synem Kościoła. Co to oznacza? Że Jan Paweł II musiał znać właśnie Fultona Sheena, który w tym czasie przeżywał ogromne trudności. Dlatego wewnątrz, konflikty wewnątrz wspólnoty Kościoła i został pozbawiony programu swojego. Był 3 lata właśnie na biskupie, potem już był w Nowym Jorku i był trochę taki, można powiedzieć, no, przeżywał bardzo trudny czas. I te słowa Jana Pawła II i to podejście Jana Pawła II do niego, ten uścisk, który to zdjęcie zostaje do dzisiaj, to pokazują, że jak bardzo papież go cenił. I też pokazują takie ukoronowanie jego drogi, że pomimo tych wszystkich trudności, to była taka pieczęć, która przed jego, i to było na krótko przed śmiercią. Co więcej, Jan Paweł II napisał list kilka dni dosłownie po tym spotkaniu na 60-lecie kapłaństwa Fultona Sheena. I to była taka rehabilitacja wobec tych, którzy mieli jakieś zarzuty wobec niego, że to jest właściwy człowiek. A już jak jest cała beatyfikacja, no to już w ogóle wszyscy są też, mają świadomość tego, kim on jest.
1: To spotkanie miało miejsce dokładnie 2 października 1979 roku. Jan Paweł II spotkał się z Sheenem w katedrze świętego Patryka w Nowym Jorku. Ja tak zastanawiam się, ksiądz mówi, że na pewno no, musiał o nim słyszeć, skoro powiedział te słowa, dobrze pisałeś i mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie, jesteś wiernym synem Kościoła, że na pewno znał, wiedział, kim on jest, wiedział, w jaki sposób on przekazuje. Czy jest, no nie wiem, czy jakieś prawdopodobieństwa, albo z jakichkolwiek rozmów wynika, że no, Karol Wojtyła już jako Jan Paweł II, papież, w jakimś sensie wzorował się na sposobie przekazu arcybiskupa Sheena do wiernych, zwłaszcza w tym aspekcie, że mówisz do rzesz wiernych, do milionów wiernych, ale tak naprawdę trafiasz bezpośrednio do konkretnego człowieka.
2: Nie mamy potwierdzenia, że wzorował się. Był inny przekaz, ponieważ telewizja to jest inny przekaz. Mówienie do ludzi tak szeroko to jest znów inny przekaz, ale jedno jest pewne. Papież, który ma dyplomatów, otrzymuje z krajów raporty, relacje. Więc zarówno wcześniej mógł znać jako kardynał, ale tak samo mógł z raportów znać Fultona Sheena. I to, co on powiedział, to są bardzo głębokie słowa, bo nie mówił bardzo dobrze nauczałeś, bardzo dobrze robiłeś tego, bardzo dobrze mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie. A on przecież mówił o tym, jak żyć, o tym właśnie o różnych takich kwestiach, takich bardzo praktycznych, nie? Ale papież to zrozumiał, że to była de facto Ewangelia, czysta Ewangelia włożona w takie życie codzienne, praktyczne. I dlatego go doceniał. I to było pasztościowe, że właśnie w katedrze w Nowym Jorku, na krótko przed śmiercią, go po prostu docenił. Tego człowieka, który tak całe życie przeżywał z takim poświęceniem i to miał bardzo wiele trudności. I to wynikających z jego uczciwości. Tak naprawdę te trudności wynikały z jego uczciwości. Więc to pokazuje też, i dlatego został świętym, błogosławionym teraz, nie? Co więcej, że to nie jest tylko tak, że to było kiedyś. W Polsce jest coraz więcej książek, publikacji, na świecie tak samo, które wracają do słów Fultona Sheena. Jeśli na YouTubie, nawet możemy na przykład na YouTubie napisać Fulton Sheen i znajdziemy te wideo.
1: I jego wypowiedzi, jest tego całe mnóstwo.
2: Tak.
1: Mogę potwierdzić.
2: Dokładnie. I to jest cały czas aktualne. To nie jest tylko passé. To nie jest tylko, że my wspominamy, co było. Ale to, co on mówił, jest ponadczasowe. Ja sam osobiście z chęcią, po prostu on był takim charyzmatycznym mówcą, że jak się zacznie oglądać, to trudno skończyć, bo on tą kredą pisze, takie słowo, następne i tłumaczy. I w bardzo prosty sposób. I co więcej, każdy wie, że to, co on mówi, to jest prawda, że to jest wiarygodne i że to jest dla mnie takie lekarstwo, że to jest dla mnie recepta na życie. I dlatego to jest też tajemnica sukcesu właśnie Fultona Sheena, ale to nie jest tylko to, że on tam ładnie mówił, zrobił show, tylko właśnie to wynikało z ora et labora, modlitwy i pracy.
1: To, co wydaje się bardzo ważne podkreślenia i to, co też często możemy wyczytać, on nie był showmanem. A można odnieść takie wrażenie, no, że skoro robił takie milionowe zasięgi, no to taki współczesny influencer, showman, celebryta, który przyciąga rzesze odbiorców, tu sytuacja jest inna. Oczywiście te rzesze odbiorców przyciągał, ale jego celem, no, wydaje się, nie były zasięgi, nie były lajki, polubienia, tak jakbyśmy to teraz mogli przełożyć na język mediów społecznościowych, ale tak naprawdę przekazywanie tej Ewangelii, czyli mówienie o rzeczach często trudnych, codziennych, w sposób, który trafia do serc i wierzących, i niewierzących, i to, co też wyłapał święty Jan Paweł II, tak? Czyli byłeś dobrym uczniem, dobrze mówiłeś o naszym Panu Jezusie, a nie świetnie wystąpiłeś, świetny speech, świetne wystąpienie. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne do rozgraniczenia, a można wpaść w taką pułapkę, że to ja jestem tutaj teraz super, tak? To ja jestem gwoździem tego programu i numer jeden. A tu się wydaje, że on cały czas był bardziej tym narzędziem, które ma prowadzić do Jezusa Chrystusa.
2: Kiedyś ksiądz Wąs powiedział, który ma takie studium duchowości, można powiedzieć, że on oczywiście nie szuka komplementów, ale największą takim dla niego najważniejszym jest, jak ktoś kiedyś mu powiedział, że dziękuję, że ojciec nie zasłaniał sobą Jezusa Chrystusa. I to samo można powiedzieć o Fultonie Sheenie, że on nie zasłaniał sobą Jezusa Chrystusa i że on był dla ludzi pomocą. I bardzo wiele osób mu było wdzięcznych, chociaż on ich nie widział, albo mu wdzięcznych, ponieważ pomogli. On pomógł im w życiu. Że Ewangelia to nie jest abstrakcyjna, tylko to są konkretne sprawy. Co więcej, on nauczył się języka docierania do ludzi, bo to jest kwestia języka. Jak się mówi do ludzi? Osoba, która jest z przekonania, to mówi, ale też jak dotrzeć do człowieka. Nie dlatego, że ja mam rację, czy ja mam skarb, to już będę cytował, tylko chodzi o to, żeby to przemienić. Dlatego Fulton Sheen przełożył na język mediów to, co zawsze było i co jest w Ewangelii, to, co jest do dzisiaj, ale właśnie na język mediów. I też tam były emocje, tam było doświadczenie, tam było wyjście do człowieka. Ludzie nawet dzisiaj, którzy oglądają Fultona Sheena, to co pani rektor powiedziała, oni czują, że on nie mówi o sobie, on mówi dla nich.
1: Beatyfikacja odbędzie się 24 września. Kto będzie przewodniczył tej beatyfikacji? No i też jak będzie przebiegała ta uroczysta msza święta, tak, beatyfikacyjna, no bo wiadomo, że to też ma jakieś swoje poszczególne punkty.
2: Więc tak, przewodniczył będzie w imieniu Ojca Świętego Leona XIV proprefekt dykasterii do spraw ewangelizacji, kardynał Luis Antonio Tagle. Według organizatorów, to są dane sprzed około 10 dni, zgłoszonych było około 45 tysięcy pielgrzymów. I tak jest, że beatyfikacja sama nie będzie w Peorii, chociaż tam, prawda, tam był tylko w Round St. Louis, dlatego że w tamtym regionie jest tylko stadion na 15 tysięcy.
1: Czyli nie pomieszczą się.
2: Nie pomieszczą się. Tak, dlatego
1: czyli wybrano... i gromadził ich za życia i teraz ich gromadzi po śmierci.
2: I teraz tak samo. Tak. I będzie odsłonięcie obrazu Fultona Sheena, beatyfikacyjnego. Nie widzimy go jeszcze, to jest na razie w tajemnicy. Będą relikwie Fultona Sheena, nie wiemy jakie. Wiemy za to, że na przykład mają być relikwie też w różne miejsca przesyłane, na przykład, ale na razie dokładnie nie wiemy, jeśli chodzi o tą relikwię. Ponadto wiemy również o tym, że będzie rodzina Jamesa Fultona Engstroma, chłopca, którego uzdrowienie było potrzebne i zostało uznane jako właśnie cud do tej beatyfikacji.
1: Czy generalnie możemy też powiedzieć, czy wiemy, czego będzie patronem? Czy to zostanie już ogłoszone, podane? Kto będzie mógł za jego wstawiennictwem modlić się i prosić w różnych tematach?
2: Nie ma jeszcze tego, nie ma takiej informacji jeszcze oficjalnie, ale co naturalne, jakby on jest związany z mediami, prawda? Jako to jest taki katolicki influencer, ale nie ma, nie tylko katolicki influencer, a nawet jeszcze więcej, ale nie ma podanego na przykład, nie, że będzie błogosławiony na przykład takich, czy takich
1: stron, czy patron. Jak patron, chociażby na przykład Karla Kutis, tak? Tak, no bo tak. Tutaj mamy, coraz więcej mamy tak de facto tych od mediów różnych patronów. Czy to nie jest tak, że dopiero teraz doczekaliśmy się tej beatyfikacji, kiedy papież Leon został papieżem, tak. I mamy beatyfikację amerykańskiego arcybiskupa, tak. A tyle lat musiała czekać. To, że siły amerykańskie zadziałały, mówiąc krótko, czy niekoniecznie?
2: Niekoniecznie, bo to już wcześniej było przygotowane i chodzi o to, że ludzie też chcą tej beatyfikacji, ale ważne jest co? Tutaj, nawet gdyby ludzie chcieli, to nie odbyłaby się ona bez jednego dziecka. Nie odbyłaby się ona bez cudu. I tak 16 września 2010 roku przyszedł na świat James Fulton Engstrom. Przyszedł na świat bez pulsu i oddechu. Jego rodzice natychmiast zaczęli prosić o wstawiennictwo Fultona Sheena i do modlitwy dołączyły się kolejne osoby. Przez 61 minut nie udało się uzyskać normalnych oznak życia tego dziecka. Kiedy lekarze byli już u kresu możliwości działania, serce chłopca zaczęło bić. Później jego stan poprawia się w sposób taki, że komisja medyczna uznała, że nie można tego w naturalny sposób wytłumaczyć, bo medycznie jest to niewytłumaczalne i ten cud właśnie został uznany do beatyfikacji.
1: My rozmawiamy z księdzem Pawłem Rytelem Andrianikiem. Zostańcie Państwo z nami i po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego i Watykan News, jest naszym gościem. Rozmawiamy o beatyfikacji arcybiskupa Fultona Sheena, która już w czwartek, 24 września, będzie miała miejsce. No i też zastanawiamy się, czy będzie on ogłoszony jako patron od mediów, od internetu, od środków społecznego przekazu. Tej informacji jeszcze nie mamy. Księże Pawle, już to ustaliliśmy, ale patrząc na życie, na działalność, na to, w jaki sposób funkcjonował arcybiskup Sheen, jaką rzeszę, milionowe rzesze osób wierzących i niewierzących przyciągał przed telewizory, radioodbiorniki, wydaje się, że może być takim wzorem i dla współczesnych księży, ale też dla mediów. Ja bym się skupiała trochę na mediach, nazwijmy to, katolickich. Chociaż w ogóle myślę, że dla mediów, bo wszystkim mediom zależy na tym, żeby jak najwięcej odbiorców przyciągać. Ale faktycznie, patrząc na jego dokonania, czy to może być taki wzór dla mediów, dla księży, dla mediów katolickich, jak przyciągać do swojego przekazu tych, którzy nas słuchają?
2: Zmieniły się formy. Kiedyś była telewizja, teraz jeszcze też jest telewizja.
1: Jeszcze jest.
2: Tak. Ale wiadomo, że na przykład młodzi są już w mediach społecznościowych. Więc chodzi o to, że on po pierwsze wiedział, co chce powiedzieć, wiedział, dlaczego chce to powiedzieć i znalazł sposób, żeby to powiedzieć. I dlatego on docierał do takich milionów osób. I obecnie również dla Kościoła to jest ten czas, dlatego że Kościół posługuje się ubogimi środkami. I kiedyś, żeby docierać do ludzi, potrzebna była telewizja, potrzebne było radio. A teraz są media społecznościowe i czasami większe zasięgi są w mediach społecznościowych niż w niektórych stacjach radiowych czy telewizyjnych. To jest niesamowitego, coś niesamowitego. A my mamy to narzędzia w komórce.
1: Czy faktycznie teraz każdy, no popatrzmy na osoby z Kościoła, ksiądz, ci, którzy dowodzą katolickimi mediami, którzy je prowadzą, mogą i powinni wykorzystywać współczesne narzędzia do komunikowania. Patrzę też oczywiście i myślę o mediach społecznościowych. No internet, no to już bez tego nie da się ruszyć, ale no wszystkie te platformy, tak, społecznościowe, na których młodzi są obecni i w zasadzie gdyby teraz zrobić sondę wśród młodych, to mało kto i rzadko kto w ogóle ogląda telewizję. Czy też niestety słucha radia, choć wydaje się, że radio można też słuchać, przecież i wielu słuchaczy słucha nas online, ale te media społecznościowe, te platformy, to jest chyba to miejsce, gdzie no, młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, w większości po prostu spędzają czas.
2: Spędzają czas, to jest właśnie to słowo klucz. Z mediami spędzają czas. I dlatego mogę podzielić się doświadczeniem Vatican News. W tamtym roku mieliśmy zasięg około miliarda wyświetleń polskiej sekcji Radia Watykańskiego, Vatican News i L'Osservatore Romano. Dlaczego? Ponieważ media społecznościowe, to jest jedna rzecz, a druga partnerzy, którzy publikują i podobnie po prostu taki system, który polega na tym, że tworzy się network i taką sieć komunikacji sprawia, że docieramy do bardzo wielu osób. I dlatego tutaj ważne są koalicje, ważne są grupy medialne, ważne, że dociera się, ważne, że są grupy influencerów. Co więcej, na przykład w Meksyku, w Afryce, w Indiach, w różnych krajach coraz więcej osób właśnie w Kościele katolickim używa komórki jako narzędzia komunikacji, bo chodzi o to, że ktoś jest w ciekawym miejscu, jest ciekawe wydarzenie, on to relacjonuje, czasami na żywo, czasami zrobi zdjęcie. I to jest właśnie ta siła. Nie chodzi o perfekcyjność, chodzi o emocje, chodzi o przekaz, chodzi o wiarygodność.

0: może się tego nauczyć. On ze słabego mówcy stał się mówcą numer jeden w Stanach Zjednoczonych.
1: Co więcej, ja teraz jak rozmawiam z wieloma osobami, to nawet osoby już w starszym wieku korzystają z platform społecznościowych i to nie jest tak, że to tylko trafia do młodych. Już dawno zatarła się taka granica, czy to młodzi z tego korzystają. Wielu seniorów wręcz korzysta z różnych mediów społecznościowych. Ja sobie ostatnio patrzę i różne parafie mają na przykład strony, mają jakieś swoje fanpage'e, tak? Czyli tam, gdzie są odbiorcy, tam i oni muszą podążać. W zeszłym tygodniu w zeszłą niedzielę, była Niedziela Środków Społecznego Przekazu i między innymi właśnie obchodzony był jubileusz stulecia istnienia Tygodnika Katolickiego Niedziela. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam Tygodnik Katolicki Niedziela, całą redakcję, bo sama jestem częstochowianką, więc jakby gdzieś to medium bliskie mojemu sercu. No ale patrząc oczywiście na tą stuletnią tradycję, tak, bo to też jest historia medium, które przeszło bardzo wiele, tak? 100 lat, no to jednak bardzo dużo się wydarzyło w tym czasie i przetrwać na tym rynku medialnym, rynków mediów katolickich, ale nie tylko. No to też jest wyzwanie. Ksiądz również był obecny na jubileuszu. Jak ksiądz ocenia tą zmieniającą się funkcjonowanie Tygodnika Niedziela przez te lata, na które ksiądz patrzył, jak oni się rozwijają i funkcjonują?
0: Niedziela pokazuje, że zmieniają się czasy, zmienia się forma, ale treść zostaje ta sama. To jest to. Kiedyś ta jedna osoba mówiła, że kiedyś, na przykład książki, prawda? Ktoś mówi, że coraz mniej jest książek, coraz mniej się publikuje książek. Podobnie gazet, jak na przykład Niedziela, czy inne gazety. Tak, ale zmienił się podkład, ale treść została. Ludzie czytają, tylko czytają portal, czytają media społecznościowe. Niedziela ma ponad 120 tysięcy osób na Facebooku chociażby, nie? Ponadto ma i na X-ie i w ogóle jest w mediach społecznościowych obecna. Bo oprócz tego, że portal jest bardzo aktualny. Wydaje mi się, że prawdopodobnie jest to najbardziej aktualny portal katolicki w tej chwili w Polsce. Tak wiele informacji jest umieszczane właśnie na niedzieli. I to pokazało, że niedziela odnalazła się. Że od gazety do kwestii cyfrowej. Co więcej, ma studio radiowe, studio wideo. I to pokazuje, że podobnie my nie zatrzymujemy się na tym, co było kiedyś, bo to, co nawet było 2-3 lata temu, teraz jest inne. Na przykład, jak bardzo weszła sztuczna inteligencja chociażby, prawda? I to wchodzi w różne dziedziny życia. Dlatego ważny jest dokument papieża Leona XIV, Magnificat Humanitas, właśnie, która mówi o naszym podejściu też do sztucznej inteligencji, a niedziela jest przykładem, jak można się zmieniać, żeby nie tylko być na topie, ale żeby nawet iść do przodu. Dlatego wejście w media społecznościowe, w kwestie internetu są tak ważne. Na przykład, tak samo jeśli chodzi o Radio Watykańskie, to my widzimy, że grono odbiorców właśnie jest na mediach społecznościowych i to w różnym wieku, tak jak pani redaktor powiedziała. Są różne osoby w różnych mediach społecznościowych i to jest takie ważne, żeby nie tylko pozostawać na tym, że kiedyś tak było, ale iść do przodu. Papież Franciszek mówił tak. Jak ktoś chce coś zmienić, to jest zawsze trudno. Bo zawsze są dwie odpowiedzi. Nigdy tak nie było.
1: I po co zmieniać?
0: Po co zmieniać? Albo zawsze tak było. I po co zmieniać? A niedziela potrafiła się zmienić. I to jest właśnie piękne. I to jest przykład dla innych mediów, i katolickich, i niekatolickich, że trzeba się zmieniać, ponieważ jest efekt Nokii. Nokia, pamiętamy może niektórzy.
1: Niektórzy pewnie jeszcze pamiętają.
0: Tak. To był najlepszy telefon. Nie było lepszego niż Nokia, ale Nokia się nie zmieniała. I teraz wypadła z rynku po prostu. Jeśli ktoś się nie zmienia, to wypada z rynku. I wypada z dotarcia do ludzi. A niedziela się potrafiła zmieniać i po 100 latach ma się dobrze i jest w mediach społecznościowych, nadaje narrację i to jest właśnie bardzo piękne. Jest to przykład tego, że można się zmieniać, bo chodzi o to, żeby docierać do ludzi. I to jest właśnie przykład chociażby, jak docierać do ludzi. Łączy się z panią redaktor i składam najlepsze życzenia wszystkim pracownikom i czytelnikom niedzieli.
1: Tak, a ja wejdę na rynek teraz watykański, media watykańskie, które w zasadzie rozchodzą się na cały świat. Ksiądz jest szefem polskiej sekcji Radia Watykańskiego i Watykan News, więc moje pytanie jest takie, jak bardzo tutaj trzeba podążać za duchem czasu, żeby wyjść z informacją, którą przekazuje papież do bardzo szerokiego grona odbiorców. Tak, my oczywiście mówimy o polskim odbiorcy, ale tak naprawdę to jest tłumaczone na wiele języków, nie wiem na ile nawet de facto, ale podejrzewam, że na bardzo, bardzo wiele, no bo Watykan jest takim miejscem, takim epicentrum, gdzie faktycznie te słowa o Ewangelii, przekaz o Ewangelii rozchodzą się po prostu globalnie wszędzie i trzeba dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, a bez wykorzystania nowoczesnych

0: narzędzi, no nie da się tego po prostu zrobić.
1: Przekazujemy informacje w 57 językach. Co więcej, że w tym gronie najważniejszych języków od 4 października minionego roku jest również język polski. To są główne 7, jest 7 języków głównych, czyli angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, włoski i polski. I teraz chodzi o co? Że jeśli chodzi o media watykańskie, to się bardzo szybko zmienia. Nawet ja patrzę w ciągu ostatnich 3 lat. Od depesz ze zdjęciem wysyłanych do partnerów przez de facto, nawet powstała ostatnio agencja radiowa, czyli przekazujemy właśnie tak samo do Radia Plus i cieszymy się z tej współpracy. Newsy, które co godzina wychodzą, oprócz dziennika, który jest, ale teraz to jest takie naturalne, że musi być content wideo. I to jest piękne, muszą być rolki, ponieważ ludzie oczekują tego właśnie, prawda? Więc chodzi o to, że zmienia się forma, ale treść i głębia tej treści pozostaje. Jest to treść ewangeliczna, jest to treść, która jest dla dobra człowieka, a chodzi o to, żeby to tylko podać w sposób jak najbardziej aktualny. I dlatego jest ta zmiana formy, ale treść jest ta sama, treść jest ewangeliczna, ale nie możemy pozostać przy tej starej formie. Jeśli chcemy do ludzi docierać, powiem tak, może to jest trochę uchylenie rąbka tajemnicy, ale...
0: Proszę mamy... uchylać rąbek tajemnicy, tak.
1: Właśnie, ale na przykład chociażby na Facebooku na rolkach jest czasami mamy kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy wyświetleń jednej rolki. I to, co jest ważne, ekran komórki to nie jest tylko jakaś część materialna. Za tym ekranem są ludzie. I kiedy my wysyłamy informacje, tworzymy informacje, to mamy zawsze tę świadomość. My docieramy do ludzi, my docieramy do serca, do umysłu, do duszy człowieka. I to nam daje siłę do przygotowywania informacji dla Państwa.
0: Ja życzę oczywiście wszystkim pracownikom Radia Watykańskiego, Watykan News, tej siły, tak, i do dalszych działań i przekazywania informacji. I ostatnie pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Jaki najważniejszy przekaz, księdza zdaniem, powinien trafić i do tych, którzy prowadzą media i katolickie, i niekatolickie, patrząc na przykład nowego za chwilę beatyfikowanego biskupa Shina?
1: Można powiedzieć, jak papież Franciszek czasami mówił o 3 słowach. Wiarygodny, czyli wiarygodność, Ewangelia i życie. Dlatego, że on w sposób wiarygodny mówił o Ewangelii, która zmieniała życie ludzi. Ludzie bardzo wiele zawdzięczają, ponieważ oni bardzo wiele skorzystali w swoim życiu kiedyś i korzystają teraz. Dlatego zachęcam, żebyśmy nie tylko mówili o przeszłości, ale żeby wejść na YouTube i posłuchać arcybiskupa Fultona Sheena. I każdy z nas doświadczy, jak bardzo on nam również teraz, nam osobiście może pomóc, jak bardzo to, co mówił, dotyka naszego życia.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik był naszym gościem. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem przy kolejnej wizycie w Polsce. A my Państwa zapraszamy jeszcze po godzinie 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj rozmowa o relacji psychiatrii wobec duchowości. Gościem będzie profesor nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda. Ja już kłaniam się, dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: 4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Witam Państwa. Dobry wieczór. Paweł Krzemiński. Po weekendowej przerwie spotykamy się w kolejnym wydaniu Nocnych Świateł. Tym razem już po raz 2093. Taką liczbę nam wystukał licznik Nocnych Świateł po ponad 13 latach spędzonych razem na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, gdzie możecie Państwo nas odbierać przez radio albo przez internet ze strony radioplus.pl na całym świecie. Na Facebooku możecie Państwo program współtworzyć, do czego zapraszam. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Niezmiennie od ponad 13 lat forum wymiany myśli dla świetlików tam się znajduje. Komentarze, refleksje, myśli, pytania, doświadczenia, wątpliwości. Tam jest na to miejsce. I przypominam też, że od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze zaczynamy tuż po 11. Program trwa 2 godziny, będziemy razem do pierwszej. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czy duchowość może wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Czy wiara może być z jednej strony źródłem siły i nadziei, ale także być może lęku, poczucia winy czy wewnętrznego cierpienia. Także gdzie przebiega ta granica między doświadczeniem duchowym a objawami choroby psychicznej, to jest istotny czynnik, który nie jeden umysł zaprząta. Czy psychiatra potrafi odróżnić duchowe doświadczenie od objawu choroby? Dziś będziemy się w takim razie przyglądać przestrzeni, w której spotykają się i to psychika, wiara, i to cierpienie, i poszukiwanie sensu. Porozmawiamy o tym, jak nasze doświadczenia kształtują też obraz Boga. Kiedy religijność może pomagać, a kiedy z kolei staje się źródłem lęku. I czy człowiek może uzdrowić swoją relację z Bogiem. Relacja psychiatrii wobec duchowości. To dzisiejszy temat Nocnych Świateł. Państwa i moim gościem jest psychiatra, psychoterapeuta, autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie, pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Krzysztof Krajewski-Sida. Witam panie profesorze, kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, kłaniam się panu redaktorowi, kłaniam się państwu.
1: No to, panie profesorze, trzeba takie fundamentalne rozróżnienie na początku zrobić, zacząć krótko mówiąc od podstaw. Czym jest duchowość z perspektywy psychiatry i psychoterapeuty? Czy jest to jakaś kategoria, którą psychiatria może w ogóle badać?
2: Odpowiem w ten sposób. Otóż psychiatra nie zajmuje się religijnością czy duchowością per se, samą w sobie i nie stawia tutaj żadnych rozstrzygnięć. Natomiast przedmiotem zainteresowania psychiatry powinien być sposób przeżywania duchowości u pacjenta. I to jest jakiś taki obszar, który może być badany, może podlegać refleksji i może podlegać interpretacji, czy wreszcie psychiatra może wspólnie z pacjentem zastanawiać się i pokazywać różne sposoby przeżywania duchowości i religijności, oczywiście w taki sposób, który nie atakuje wolności, dojrzałości pacjenta i jego systemu wartości.
1: A co pana jako lekarza i psychoterapeutę najbardziej zaskoczyło w tej przestrzeni, w której psychiatria spotyka się z duchowością?
2: O, to trudne pytanie. Co najbardziej?
1: No, może coś takiego, co pana poruszyło, oświeciło, może dało jakieś takie doświadczenie, do którego pan się odwołuje, że jest to no, pewnego rodzaju jakieś odkrycie, czy pewna wiedza, która jest jakąś kanwą, na której snują się inne wątki.
2: Dla mnie takim najciekawszym doświadczeniem na pewno była praca z pacjentami w psychozie, to znaczy pacjentami, którzy doświadczyli psychozy i z tej psychozy się wydobywali i którzy poddani byli zarówno leczeniu farmakologicznemu, jakby w pierwszym etapie oczywiście, a później psychoterapii. I praca z tymi pacjentami pozwoliła mi zrozumieć, że każdy z nas ma różne części przeżywania duchowości, zarówno część dojrzałą, jak i niedojrzałą, neurotyczną i psychotyczną, mówiąc w skrócie, i żeby przybliżyć się do takiego człowieka, zrozumiałem, że trzeba się skontaktować z jego częścią psychotyczną i też w jakiś sposób w sobie taką część odnaleźć, ale też te wszystkie inne, to znaczy nie przyjmować od razu, że no to jest człowiek chory i cały sposób jego przeżywania duchowości będzie chory, ale że on ma też zdrowe części, dojrzałe czy niedojrzałe, ale zdrowe, i że warto nawiązać dialog też z tymi częściami.
1: No właśnie, tutaj poruszył pan taką kwestię, która jest, no, co by nie mówić, pewną tajemnicą, no bo jak odkrywać w drugim człowieku i w sobie jednocześnie takie części, co do których jesteśmy przekonani, że są u innej osoby czymś obcym, a w nas samych, no jak to? My mamy jakąś część, która jest zaburzona, widzimy siebie zawsze nieco lepiej niż jest w istocie. Więc to jest moim zdaniem bardzo duże wyzwanie dla wrażliwości, ale jednocześnie popartej wiedzą.
2: Tak, to oczywiście jest bardzo trudne. Powiem przez analogię, że żeby zostać psychoterapeutą, to trzeba przejść terapię własną, czyli zobaczyć w sobie, oczywiście w kontakcie z terapeutą czy grupą terapeutyczną, różne zranione, niedojrzałe części, takie, których nie dostrzegamy, których nie jesteśmy świadomi, po to, żeby swojej problematyki nie przerzucać później na pacjenta. Ale to dotyczy tej części emocjonalnej, tego, jak budujemy relacje, tego, jakich używamy mechanizmów obronnych. Natomiast to doświadczenie pracy z pacjentami, z doświadczeniem psychozy nauczyło mnie, dało mi taką refleksję, że terapeuta, który dotyka obszaru przeżywania duchowości, powinien przejść jakiś rodzaj takiego selfu, czyli właśnie zobaczenia w sobie też różnych sposobów przeżywania duchowości. Oczywiście duchowość to nie jest to samo co religijność, bo duchowość jest też u osób niekoniecznie religijnych, tak? Natomiast no, może być, prawda, taka część duchowości etyczna czy estetyczna, pozareligijna, no, ale może być oczywiście religijna. Natomiast jakby zmierzam do tego, że uświadomiłem sobie, że na przykładzie jednego z pacjentów, który mówił, że jak chodził do spowiedzi i mówił księdzu, że jest chory psychicznie, no to ten ksiądz próbował wszystko wytłumaczyć tą chorobą i ten pacjent poczuł się odrzucony w którymś momencie i niezrozumiany, i to uświadomiło mi wtedy, kiedy on o tym opowiadał, że właśnie przecież on ma też zdrowe części i że do nich się trzeba odwołać. W ogóle terapia osób chorujących psychicznie na tym polega, że terapeuta próbuje się odwołać do tych części właśnie zdrowych, by móc uświadamiać pacjentowi te części, które są u niego chore i które, no, są zniekształconym postrzeganiem świata.
1: No to tutaj można by powiedzieć, że potrzebna jest jeszcze no, taka formacja kapłanów, którzy by potrafili tą wiedzę przyswoić i stosować w praktyce. Bo mam przekonanie, że wiele trudnych doświadczeń może się też brać właśnie z takich no, nieporozumień. No, nie chcę tutaj mówić o jakiejkolwiek złej woli, ale właśnie takiego niezrozumienia czy braku wiedzy w spotkaniu w konfesjonale, no, gdzie mamy przekonanie, że to jest bardzo delikatna przestrzeń, kiedy penitent spotyka się ze spowiednikiem.
2: Tak, no to jest bardzo taka wrażliwa sfera i tutaj bardzo dużo zmian oczywiście dokonuje się w ostatnim czasie i to wynika z takiej większej świadomości nowo formowanych księży. I to wynika oczywiście też z postępu wiedzy medycznej, prawda? Bo to, co my dzisiaj wiemy, jest znacząco różne od tego, co wiedzieliśmy 50-70 lat temu. Tutaj postęp jest ogromny, ale też wciąż jest to duże wyzwanie i pojawia się taki postulat, nad którym ja się też zastanawiam, że w zasadzie dla spowiednika to jest bardzo trudne doświadczenie, prawda? Taki spowiednik w okresie przedświątecznym, kiedy spowiada nieraz od rana do wieczora, kiedy jest obciążony dziesiątkami penitentów, no to dla niego to jest trudne doświadczenie egzystencjalne i psychiczne. I że taka osoba też wymagałaby jakiegoś odbarczenia i o ile psychoterapeuta, który pracuje z pacjentami, powinien, a przynajmniej ma szansę uczestniczyć w superwizji, no to jest pytanie, czy spowiednik też nie mógłby w jakiejś formie superwizji uczestniczyć. To znaczy, nie chodziłoby tutaj o ujawnianie grzechów konkretnych osób, ale o omówienie być może z jakimś innym spowiednikiem czy psychologiem, no tego, co ten kapłan doświadczał, co w jego jakby przeżyciu psychicznym się też dzieje w czasie tej spowiedzi, no co wzmacniałoby jego no takiej możliwości dalszej pracy w tym obszarze, zwłaszcza by to dotyczyło tych księży, którzy rzeczywiście intensywnie w konfesjonale pracują, po to, żeby taki ksiądz nieświadomie też nie przerzucał swojej problematyki na penitenta. No są pewne takie przykłady jakby ciągłego kształcenia księży, na przykład Szkoła Spowiedników, prowadzona przez ojców kapucynów w Krakowie, ale to wydaje mi się, że to jest niewystarczające, a z drugiej strony moje takie doświadczenie terapeutyczne jest, że konfesjonał bywa takim no, miejscem też zranienia człowieka, które no, nie zawsze wynika ze złej woli tego spowiednika, z jego braku doświadczenia, z jego jakiejś nieprzepracowanej problematyki, być może niedoskonałej formacji. No i o tym się mówi sam papież Franciszek. Mówił, strzeżcie się surowych księży, bo oni sami nie wiedzą, skąd tę surowość mają. Także to była jakaś taka głęboka refleksja nad spowiedzią i też apelował do księży, by nie zamieniać się konfesjonału w salę tortur. Więc wydaje się, że jest tutaj jakieś takie pole do pracy, gdzie psychiatrzy i psycholodzy mogliby być pomocni.
1: No tak, to co pan mówi jest rzeczywiście niejednym bolesnym doświadczeniem. U wielu osób, sam słyszałem to na własne uszy od niektórych osób, które gdzieś stanęły mi na drodze. Więc wiem, że taki problem istnieje i to rzeczywiście jest potrzeba. No, ojciec Jordan, który jest założycielem tej szkoły spowiedników, tutaj, o której pan wspomniał, no wiem, że jak z nim kiedyś rozmawiałem, obszerną taką rozmowę prowadziliśmy właśnie o tym całym przedsięwzięciu, jakim jest Szkoła Spowiedników Krakowska. No mówił, że ta formacja również psychologiczna, taka no, quasi terapeutyczna, tak to nazwijmy oczywiście w dużym cudzysłowie, żeby to nie było tak zrozumiane, jak to jest w pełni, dlatego tutaj to quasi, no jest bardzo istotna. Czyli taka świadomość właśnie tego, że człowiek, który przychodzi do konfesjonału i tak już jest przygnieciony jakoś tam, czy to ciężarem własnych grzechów, czy właśnie, no nawet jak to mówił świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, no jest to zawsze jakieś napięcie, no bo człowiek idzie opowiadać różne swoje, no niechlubne rzeczy, których się dopuścił drugiemu człowiekowi. No oczywiście wierzący widzi tam Chrystusa, który jest, posługuje się osobą kapłana. Niemniej jednak zawsze w takim doświadczeniu relacyjnym to jest spotkanie z drugim człowiekiem, któremu się mówi, no po prostu nawaliłem i proszę o przebaczenie, co zawsze jest wyzwaniem.
2: No zawsze jest to trudne doświadczenie. Myślę dla obydwu stron, bo też część takich zranień, które doświadcza penitent, być może wynika z jakichś mechanizmów obronnych spowiednika, czy sytuacji, w której problematyka tego penitenta aktywuje w nim jakieś konflikty i w nieświadomy sposób on jakoś broniąc się przed tymi, przed uświadomieniem sobie tych konfliktów, no może zachowywać się w jakiś sposób nadmiarowy czy nieadekwatny. No, trzeba powiedzieć, że no, pewien stosunek też Kościoła przez ostatnie dziesięciolecia bardzo zmienił się wobec psychologii i psychoterapii, od takiej początkowo wrogości czy nieufności, potem do pewnej takiej może obojętności, aż do pewnej formy współpracy. Oczywiście to jest jakiś taki proces, który ciągle się dokonuje. Ja sam pamiętam, jak ważnym wydarzeniem była konferencja, którą organizowałem w Uniwersytecie Papieskim we współpracy z Ignacjaną, która dotyczyła psychoterapii osób duchownych i zakonnych. I o ile w tej konferencji uczestniczyły przedstawicielki ponad 300 zgromadzeń żeńskich, o tyle reprezentacja na przykład zgromadzeń męskich czy księży diecezjalnych była mała, prawda? To wciąż tak jakby nie mieli problemu.
1: No ale to z czego to wynika, jak pan sądzi? Czy mężczyźni po prostu trudno im się przyznać do tego, że w czymś nie domagają, że to jest jakaś męska cecha, która ma, no tak, ja sobie z tym dam radę, wezmę się, zepnę i będzie lepiej, nie? Kobiety może mają lepszy stosunek, znaczy lepszy dystans do samej siebie, potrafią jakoś bardziej prawdziwie siebie zobaczyć. Czy dobrze wnioskuję, jak pan sądzi?
2: Kobiety na pewno mają większą łatwość mówienia o swoich przeżyciach i o swoich emocjach, mają większą łatwość w ujawnianiu swoich emocji, a no mężczyźni, to jest taka różnica definiowana płcią, no często ubierają się w taki pancerz i grają twardych, nie ujawniając swoich przeżyć. I być może to z tego wynika, a być może to wynika też z takiej wciąż jeszcze formacyjnej nieufności wobec psychologii, pewnej podejrzliwości, że ona mogłaby jakoś zagrozić duchowości, religijności czy wierze. Zresztą na tej konferencji mieliśmy taką debatę bardzo żywą, oksfordzką, której teza brzmiała, ta strona uważa, że psychoterapia niszczy powołanie. Więc po jednej stronie byli ci, którzy byli za tezą, a po drugiej oczywiście oponenci. No i to była taka gra argumentów po jednej i drugiej stronie, ale ostatecznie większość przychyliła się do tego, że psychoterapia nie niszczy powołania, nie niszczy wiary, jeżeli oczywiście jest też dobrze przeprowadzona.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o relacji psychiatrii wobec duchowości. Profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, jest z nami, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Zapraszam na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam miejsce dla Państwa komentarzy, refleksji, również pytań. Po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Psychiatria a duchowość. O tym dzisiaj rozmawiamy, o tej przestrzeni, no, tajemniczej, co by nie mówić. Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie. Facebook, miejsce na Państwa komentarze. Pod pierwszym postem od góry fanpage Radia Plus. W komentarzach tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Panie profesorze, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim, co z grubsza możemy nazwać zdrową duchowością?
2: Zdrowa duchowość nie oznacza, że wszystko w tej duchowości jest dojrzałe, bo nie ma jakiegoś takiego stanu idealnego i każdy człowiek ma, tak jak wcześniej już wspominałem, różne części, te mniej lub bardziej dojrzałe, te neurotyczne, a nawet psychotyczne. No i można jakby ta dojrzała czy zdrowa duchowość polega na tym, że pracujemy nad tym, by sobie uświadomić, co w nas jest może niedojrzałe, co w nas jest być może neurotyczne. I jeżeli przyjrzymy się życiorysom różnych ważnych osób w historii Kościoła, no to możemy zobaczyć, że te osoby też przeżywały różne stany takie, no, na które dzisiaj patrzymy z punktu widzenia wręcz psychopatologii, na przykład święty Ignacy Loyola miał taki przymus patrzenia pod nogi, czy jak idzie, to nie zadepcze dwóch skrzyżowanych źdźbeł trawy, bo to by mogło oznaczać profanację, więc no, miał pewne objawy, dzisiaj byśmy powiedzieli, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. A więc no, to jest taki przykład bardzo neurotycznego sposobu przeżywania duchowości. Ale też dowód na to, że no, możemy mieć w sobie różne części i jeżeli sobie je uświadamiamy, jeżeli też szukamy pomocy, no to dzisiaj mamy też narzędzia, by te sposoby, no może mniej dojrzałe, czy właśnie neurotyczne, jakiś, no nie utrudniały nam funkcjonowania, nie utrudniały nam życia. No i tym się zajmuje psychiatria, prawda? Kiedy ten sposób przeżywania duchowości nie służy dobremu funkcjonowaniu, nie służy dobremu samopoczuciu, nie służy relacjom, które tworzymy, no to być może wtedy jest to właśnie obszar i psychoterapii, i samej psychiatrii.
1: No, takim pytaniem, które bardzo często pojawia się w przestrzeni publicznej, jest coś, co możemy sformułować jako: gdzie kończy się duchowość, a zaczyna choroba? Często jest to wykorzystywane w takiej kulturze popularnej w sposób sensacyjny albo jakiś na pograniczu horroru wręcz. No, kultura masowa rzeczywiście rządzi się swoimi prawami, ale tutaj rozmawiamy o czymś, co jest rzeczywiście poważne, bo niejednokrotnie wiąże się z głębokim cierpieniem. Bo no, trzeba chyba powiedzieć, że to jest jedno z najtrudniejszych pytań. Jak odróżnić doświadczenie duchowe od objawu psychopatologicznego? No to, co pan mówił przed momentem, jeśli chodzi o doświadczenie świętego Ignacego Loyoli, no to jest stosunkowo niewinne, ale mówimy tutaj o jakichś, mówiąc potocznie, grubszych sprawach. Jeżeli na przykład pacjent mówi: Bóg do mnie przemawia, co psychiatra powinien zrobić najpierw? Uwierzyć, zaprzeczyć, czy przede wszystkim słuchać? Albo czy sama treść doświadczenia, na przykład jakieś głosy, wizje, czy poczucie obecności Boga, absolutu, pozwala na przykład rozpoznać chorobę? Czy większe znaczenie ma to, jak człowiek funkcjonuje po takim doświadczeniu, a może na przykład doświadczenie mistyczne na przykład przypomina psychozę? Albo czy zdarza się sytuacja odwrotna, że doświadczenie, które zostało wzięte, uznane za objaw choroby, okazuje się dla człowieka ważnym doświadczeniem duchowym?
2: Ja powiem tak, no nieco ewangelicznie, że po owocach ich poznacie, czyli rzeczywiście człowiek może doświadczać z jednej strony doświadczeń mistycznych, które przypominają psychozę. No, samo można podać pewne takie wręcz fizjologiczne, wydawałoby się, doświadczenia psychotyczne, jak na przykład zakochanie, prawda? Zakochanie jest taką quasi psychozą, prawda? Kiedy zniekształcamy postrzeganie drugiej osoby i świata. Ale to rozróżnienie oczywiście bywa czasem trudne, ale najgorszą rzeczą jest taki redukcjonizm w jedną lub drugą stronę. To znaczy pewnym zagrożeniem jest przypisywanie duchowości wszystkich przeżyć. Jeżeli pacjent w psychozie mówił, że widzi diabła albo że słyszy głosy przeklinające i namawiającego do no na przykład agresji wobec siebie samego czy otoczenia, no to dla psychiatry to będzie objaw psychozy, to będzie objaw schizofreniczny. Natomiast istnieją duchowni, którzy będą w tym widzieć opętanie i będą próbować odmawiać egzorcyzmy, a nie szukać pomocy u psychiatry. I ja pamiętam taki tekst, bodaj taki było kiedyś czasopismo Egzorcysta Polski, w którym ten egzorcysta wypowiadał się w taki sposób, że opowiadał historię młodego człowieka, który jechał z rodziną właśnie do egzorcysty i on w którymś momencie otworzył drzwi i po prostu zabił się. I ten egzorcysta to interpretował, no właśnie takie działanie szatana, bo gdyby on do mnie zdążył przyjechać, to ja na pewno bym go wypędził. No to jest straszna historia i straszna interpretacja, taka omnipotentna tego egzorcysty, bo no, pewnie błędem tej rodziny było to, że oni nie zawieźli go do szpitala psychiatrycznego, na izbę przyjęć. Najpewniej był pacjent w psychozie. A z drugiej strony na pewnym takim redukcjonizmem będzie przypisywanie wszystkiego tylko jakiemuś biologizmowi, odmawiania człowiekowi przeżywania też tej sfery duchowej. Ale doświadczenie mistyczne, jak już o tym mówimy, no to jest takie doświadczenie, które przynosi dobre owoce, a nie powoduje rozpadu osobowości, nie powoduje wycofania się z życia i nie powoduje oderwania od rzeczywistości poprzez urojenia czy omamy. No bo jeżeli ktoś mówi, że słyszy głosy albo widzi coś, czego nie ma, no to dla psychiatry to jest jasne, że to jest pacjent w stanie psychotycznym.
1: No, mówił pan profesor o księżach, ale gdzie w tym wszystkim przebiega granica odpowiedzialności lekarza? No bo jak psychiatra powinien rozmawiać z pacjentem, którego przekonania religijne są dla niego bardzo ważne, a lekarz może na przykład świadomie bądź nieświadomie skrzywdzić pacjenta, patologizując jego wiary na przykład. Albo przeciwnie, no, duchowo wyjaśniać coś, co wymaga leczenia psychiatrycznego. Czy, krótko mówiąc, czy istnieją jakieś praktyczne kryteria, po których psychiatria może poznać, że nie ma do czynienia wyłącznie z doświadczeniem religijnym?
2: Ja mam taki przykład, bo też oczywiście można dawać przykłady złe interpretacji doświadczeń religijnych. Ja tu podałem ten przykład egzorcysty. zadufanego w sobie i w swoich możliwościach. Natomiast dzisiaj jest też coraz częściej tak, że księża kierują różne osoby do psychiatry i ja sam miałem wielu takich pacjentów. Pamiętam też taką panią w psychozie, która przyszła i mówiła, że ona tutaj widzi, że ja mam diabły we włosach, które zapewne każą jej zostać w szpitalu. No ale po włączeniu neuroleptyków w czasie hospitalizacji te diabły zniknęły. Więc na pewno to nie było doświadczenie duchowe.
1: No tak, na szczęście zresztą, bo może spotkanie z diabłem nie byłoby zbyt przyjemne. A poza tym noszenie diabłu we włosach to też nie jest miła rzecz. Dlaczego kryzys psychiczny tak często prowadzi człowieka do takiego postawienia sobie pytania o sens życia, bo co za tym idzie? No, czy człowiek cierpiący psychicznie potrzebuje tylko zmniejszenia objawów, tego cierpienia, tego bólu, który czuje w środku, czy także odpowiedzi na pytanie, no dlaczego, albo po co ja przez to przechodzę? Czy psychiatria potrafi odpowiedzieć na pytanie o sens?
2: To pytanie, co rozumiemy też przez kryzys psychiczny, bo to jest bardzo szerokie.
1: No dobrze, to ja może być ściśle. Czy można być zdrowym psychicznie i jednocześnie przeżywać głęboki kryzys egzystencjalny?
2: No to jest takie doświadczenie, które każdy można by zaryzykować w swoim życiu przechodzi, że my w zasadzie rozwijamy się przez kryzysy różne. Tak? Czasem taki kryzys może nam pokazać coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. I to będzie trudne doświadczenie wiążące się z cierpieniem, ale takie, które ostatecznie będzie rozwojowe. No, jest pytanie, co my robimy z tym kryzysem i z tym doświadczeniem egzystencjalnym. I to jest taka kwestia do pracy być może bardziej z psychoterapeutą niż z samym psychiatrą. To oczywiście zależy, co konkretnie mamy na myśli, no bo żeby nie włożyć do worka pod tytułem rozwojowy kryzys, typu kryzys wieku średniego, na przykład zaburzeń depresyjnych czy poważnych zaburzeń lękowych, tak, które wymagałyby też potraktowania farmakoterapeutycznego, jednak ulżenia temu cierpieniu i sprawienia, by ten człowiek mógł w miarę normalnie funkcjonować, no, poprzez kontrolę tych objawów, poprzez ich złagodzenie czy zniesienie farmakologiczne. Natomiast no, nie unikniemy pewnych doświadczeń kryzysowych i podoba mi się stwierdzenie jednej z pań profesor psychiatrii, która kiedyś powiedziała, no kryzysować można, ale żyć trzeba.
1: No dobra, dobre, tak. Ja słyszałem, że no wręcz trzeba również kryzysować, bo bez tego w ogóle życie nie ma sensu. Tak jak pan słusznie zauważył, kryzysy są rozwojowe. Też z ust pewnego psychoterapeuty słyszałem, że każdy kryzys można zmarnować, a na każdym się rozwinąć. Dzięki każdemu można się rozwinąć. No, ale tutaj, no właśnie, biorąc pod uwagę to, że osoba, która cierpi, która przeżywa jakiś kryzys szeroko pojęty, w którym zadaje sobie pytania, dlaczego ja, dlaczego, jaki jest sens tego, no to również kieruje te pytania w stronę psychiatry i psychoterapeuty. No, pytanie, czy rolą psychiatry

0: jasno mówi, że terapeuta nie może zaatakować wolności, dojrzałości i systemu wartości pacjenta, czyli no, nie może mu powiedzieć, jak ma żyć. Natomiast może mu towarzyszyć w takim procesie odkrywania różnych znaczeń, pokazywania różnych rozwiązań, ale to ostatecznie pacjent decyduje, no co wybiera. To są jego wybory, to jest jego odpowiedzialność. Podobnie zresztą w psychiatrii z leczeniem farmakologicznym. Ja często pacjentom mówię, że ja jestem ekspertem, ale to pan jest menadżerem własnego zdrowienia i ostatecznie sama czy sam zadecyduje o tym, czy i jakie leki brać. Ja mogę to tylko podpowiadać, mogę dawać zalecenia, ale nie mogę nikogo zmusić do leczenia. No chyba, że ta osoba zagraża życiu i zdrowiu innych osób, czy swojemu życiu. No to są te wyjątki. Także psychiatra czy psychoterapeuta jest od tego, by towarzyszyć temu pacjentowi w poszukiwaniu sensu, poszukiwaniu znaczeń, odkrywaniu też i łączeniu pewnych mechanizmów czy doświadczeń. No i też pokazywaniu różnych możliwości. No, jeśli pacjent przyjdzie i powie, że ma żonę i kochankę i nie wie, z którą panią być, no to terapeuta mu nie powie, że ma być z tą czy z tamtą, prawda? To może powiedzieć ktoś bliski, przyjaciel na przykład, powiedzieć, no stary, co ty robisz, tutaj żonę zostawiasz, albo może powiedzieć wręcz przeciwnie, nie, no to słuchaj, no to tutaj masz świetną nową dziewczynę i tam już daj sobie spokój z tamtą. No to psychiatra nie może tutaj być dyrektywny w żaden sposób, ale może, no to daje taki przykład, powiedzieć, no ale jakie pan ma rozwiązania. No i teraz ten pacjent czasem widzi dwa, a tych rozwiązań może być cztery, prawda, że może z żadną z tych pań nie być, tak, a może być z trzecią i tak dalej. No to jakby pokazuje w taki sposób, że czasem jest tak, że widzimy jakieś jedno czy dwa rozwiązania, tych potencjalnie rozwiązań jest więcej, ale to ostatecznie ten pacjent, widząc te wszystkie możliwości, ostatecznie sam podejmuje decyzję, ale ona nie może być skutkiem jakiegoś nakazu ze strony terapeuty i to by było nieetyczne, to nie byłaby terapia. Dlatego idąc na terapię nie należy się bać, że ten terapeuta nie uszanuje naszego systemu wartości.
1: Krótką przerwę zrobimy. Tego wieczora dyskutujemy o przestrzeni w relacji między psychiatrią a duchowością. Naszym ekspertem jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Facebook, miejsce na Państwa komentarze, pod pierwszym postem od góry na fanpage Radia Plus, a po piosence wrócimy do tematu.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Psychiatria, duchowość. Tą przestrzeń dzisiaj eksplorujemy w Nocnych Światłach. Naszym ekspertem jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie. Na Facebook zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Panie profesorze, przejdźmy do książki. Tytuł Uleczyć Boga w sobie. To tytuł, no, nie ukrywam, mocny. Jak pierwszy raz brałem tą książkę do ręki, to myślałem, no, zobaczymy, co tam będzie. Jakiś hardcore. No, ale jak pan... Już nie wnikając w moje doświadczenia z lektury i moje przemyślenia, dla osób, które nie czytały tej książki, a poczuły się zainteresowane, co właściwie znaczy to zdanie, uleczyć Boga w sobie?
2: No to ten tytuł jest oczywiście prowokacyjny i taki... no, wieloznaczny, bo uleczyć Boga w sobie będzie oznaczać sposób przeżywania Boga, czy sposób patrzenia na Boga. Ja unikam określenia i tłumaczę to w książce obraz Boga, dlatego że obraz Boga jest czymś statycznym i takim, no, jakby zamkniętym. Natomiast wolę używać określenia nasz sposób patrzenia na Boga, przeżywania Boga, pojmowania Boga i na pewno o tym jest ta książka. Ja pierwotnie myślałem o takim tytule Ślepy o kolorach, no bo często w środowiskach klerykalnych spotyka się taki zarzut, że co taki psychiatra może powiedzieć w ogóle o duchowości. Nawet jak organizowałem tę konferencję, o której wspominałem, to jeden z takich starszych księży, profesorów, skądinąd zasłużony, publicznie wręcz mówił, co ja robię, dlaczego w ogóle taki temat, przecież księża nie mają problemów. No a ja wtedy zapytałem go, czy jak boli go ząb, to idzie do kaplicy, czy idzie do dentysty. Ta książka zresztą porusza różne tematy z tego pogranicza duchowości i religijności. Stara się szukać odpowiedzi na pytania, czy choroba psychiczna wyklucza świętość, czym jest świętość, czy psychiatra, no właśnie, zajmuje się życiem duchowym pacjenta, o tym mówiliśmy, jak to postrzeganie Boga kształtuje nasze życie. Dotykamy też kwestii seksualności, mówimy o tym, kim dla nas była postać Jana Pawła II. Poruszamy też trudne tematy związane z wykorzystaniem seksualnym. Także no nie boimy się tutaj z panem redaktorem Terlikowskim dotykać takich tematów trudnych, ale też no ważnych, które... No są przedmiotem no różnych dociekań i debaty. A też ta książka no ma dać pewne no takie przemyślenia, które mają być może pewien wymiar praktyczny, no bo jeżeli zobaczymy sobie, że ten nasz sposób żyć, postrzegania czy patrzenia na Boga jest taki, ale może być też taki, jeszcze inny, no to być może jesteśmy w stanie coś w swoim życiu zmienić na przykład.
1: Panie profesorze, pamiętam mniej więcej 20 lat temu czytałem taką książkę Zranienia życia francuskiego psychiatry i psychoterapeuty będącego jednocześnie diakonem stałym. I on postawił taką tezę, że wiele tych zranień życiowych, które doznajemy, które często wiążą się z jakimiś traumami, czy to z dzieciństwa, czy nawet z życia dorosłego, dojrzałego, to jest coś takiego, co godzi w tę tożsamość naszą, czyli jakby tą duszę duszy, to biblijne serce. I właściwie, jeżeli by przyjąć obraz człowieka wynikający z antropologii biblijnej, no to można by tutaj postawić tezę, że to jest właściwie zraniony obraz Boga. Czy pan się przychyla do tego, że można mieć zraniony obraz Boga?
2: Oczywiście. Możemy mieć zraniony obraz Boga poprzez dom, rodzinę, prawda, poprzez rodziców czy dziadków, czy poprzez relacje, które już później tworzymy i wreszcie sami poprzez różne nasze wybory ranimy nie tylko innych, ale też siebie. Oczywiście, że ten sposób przeżywania Boga, patrzenia na Boga, on jest w dużej mierze kształtowany przez te wczesne relacje. Na pewno zniszczony obraz Boga jest w sytuacji, kiedy ktoś zostanie wykorzystany seksualnie przez duchownego, prawda? To jest drastyczny przykład tego, jak zniszczyć można obraz Boga, jak to czyni drugi człowiek.
1: Czy taki surowy, karzący Bóg, którego niejednokrotnie wielu z nas nosi w sobie, taki obraz, że jak tylko coś przeskrobię, to Bóg tylko na to czyha i żeby mnie to zmiażdżyć po prostu jak muchę, co jak słyszałem z ust niektórych osób, że doprowadziło je do takiego stanu, że jak widziały kościół, to przechodziły na drugą stronę ulicy, albo jak przypadkiem wzięły różaniec do ręki, to je parzył i wypuszczały. No, oczywiście można się zastanawiać, czy to jest jakieś zdarzenie z pogranicza sfery naszej materialnej i nadprzyrodzonej, ale może być to jakieś odczucie psychiczne, czy na przykład taki właśnie Bóg, który tylko czyha, żeby człowiekowi przywalić, może być na przykład psychologicznym przedłużeniem surowego albo karzącego rodzica. No, co się dzieje w ogóle z psychiką człowieka, który wierzy, że Bóg go nieustannie ocenia i po prostu czyha, żeby go tylko przyłapać na jakimkolwiek błędzie albo grzechu?
2: No, ten obraz Boga takiego surowego, no to bierze się często właśnie z doświadczenia też bardzo surowego, karzącego, wymagającego rodzica. Ale też tutaj pan redaktor wspomniał o takich sytuacjach tego parzącego różańca, czy tam unikania kościoła, czy też takiej sytuacji, kiedy ktoś na przykład wchodzi do kościoła i wtedy ma natłok myśli bluźnierczych, no to mogą być już objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, które no, wymagałyby leczenia. No, często zdarza się niestety tak, i o tym więcej mówi książka, która w środę wyjdzie. To jest książka, która jest rozmową z panią redaktor Małgorzatą Perlikowską, Ciało, Lęk, Przyjemność, z której dotykamy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, skrupulanstwa. I w skrócie to często bywa tak, że coś, co przez pacjenta czy przez duszpasterza może oznaczać wrażliwe czy nadwrażliwe sumienie, czy pracę nad sumieniem, w istocie jest zaburzeniem lękowym z kręgu obsesyjno-kompulsywnego, gdzie to nie religia jest przyczyną, ale ten świat religijny jest jakąś sceną dramaturgii, która się rozgrywa, ale która ma swoją przyczynę w biologii czy strukturze psychicznej takiego człowieka. No i to wtedy jest przedmiot na pewno badania psychiatrycznego i leczenia. Tam sporo w tej nowej książce poświęcamy uwagi właśnie zaburzeniom lękowym, a zaburzenia obsesyjno-kompulsywne no mają taki charakter. One często nazywane były w duszpasterstwie skrupulantem, prawda? To też jest taki szczególny przykład właśnie zaburzeń lękowych, gdzie pacjent przychodzi, znaczy gdzie penitent nam przychodzi, na przykład spowiada się przez godzinę, ma tam wypisane szczegółowo wszystkie grzechy i winy popełnione, niepopełnione i przykłada wagę do różnych no małych rzeczy, często po to, by nieświadomie ochronić się przed tym, zobaczyć inne sfery swojego życia. No ale to niekoniecznie jest taki obszar, w którym praca spowiednika byłaby jakoś pierwszoplanowa w pomocy takiemu człowiekowi, ale właśnie konsultacja psychiatryczna byłaby tutaj być może potrzebna na pewno i przyniosła ulgę, bo my dzisiaj jednak dysponujemy całym arsenałem bardzo bezpiecznych leków. Ja nawet używam takiej metafory, że leki się zmieniają jak model iPhone'a, prawda? Że mamy coraz to...
1: Tak, kolejne generacje.
2: Kolejne generacje, coraz to bezpieczniejsze i że z różnymi problemami, które kiedyś no, były inaczej nazywane, inaczej rozumiane i jesteśmy w stanie sobie poradzić i to stosunkowo szybko i przynosząc ogromną ulgę.
1: Panie profesorze, no to już w jakiś sposób mnie pan zachęcił, żeby powiedzieć to expressis verbis. No, ta książka Ciało, Lęk, Przyjemność, którą mam zamiar niedługo zacząć czytać. To jeżeli pan by przyjął zaproszenie do tego, żeby spotkać się i porozmawiać wokół lektury tejże nowej publikacji, to składam taką propozycję niniejszym. Natomiast w kontekście tego, o czym pan mówi, no to no nie mogę nie zapytać, czy religijność pana zdaniem może, a może tak jest, że u osób, które mają jakąś taką szczególną rysę na osobowości, może wzmacniać poczucie winy. Czy na przykład lęk religijny może przyczyniać się do głębszych, na przykład, albo pogłębienia zaburzeń psychicznych. Na przykład, czy spotkał się pan w swojej praktyce z takimi osobami, których cierpienie psychiczne było w dużej mierze związane z tym obrazem Boga, czy doświadczeniem Boga, jaki nosiły w sobie?
2: No tak, to jest jasne, że ten obraz Boga, ale to jest, no ma wpływ na to, jak też przeżywamy winę, jak jak w ogóle wygląda nasza relacja z Bogiem, ale też innymi ludźmi. Natomiast bardzo często jednak ten obraz, sposób patrzenia na Boga, no to jest tylko fragment czegoś, co ma swoje głębsze podłoże i to takie bym powiedział właśnie biologiczne i wtedy no, ta interwencja lekarska jest potrzebna, natomiast ten sposób patrzenia na Boga, no to może mieć, no to tutaj kompetentni będą z jednej strony psychoterapeuci, a z drugiej strony, którzy będą uświadamiać, z czego on może wynikać i że może być inny. No i tutaj też jest rola oczywiście przede wszystkim duszpasterzy w kształtowaniu tego obrazu Boga, no bo często jest też tak, że taki duszpasterz ma bardzo surowy obraz Boga i on zaraża tym obrazem innych. No i to jest sytuacja no niebezpieczna, prawda, dla jakiejś wspólnoty, kiedy no i to jest ta sytuacja, o której właśnie mówił papież Franciszek, że surowy kapłan no może więcej szkód niż pożytku przynieść. Więc to jest taki no taki trudny temat, taki wielo, bym powiedział, płaszczyznowy.
1: No tak, na własne uszy słyszałem od różnych osób, które no, żaliły się, że zostały właśnie tak bardzo surowo, kazuistycznie tak potraktowane w konfesjonale, kiedy no, przychodziły po prostu ze skruchą i chciały potrzebowały miłosierdzia. No, to z tym chciały się spotkać, a nie z prawem, które ociosuje człowieka do jakiegoś kształtu. Krótką przerwę robimy, bo pół metek nocnych świateł minął na mnie postrzeżenie. Dzisiaj badamy przestrzeń relacji psychiatrii wobec duchowości. Pomaga nam Państwa i mój gość. Naszym ekspertem jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Po piosence wrócimy do Państwa z dalszym ciągiem wątków, które tutaj chcemy przedyskutować tego wieczora. A teraz chwila na muzykę i przypominam też o Facebooku. Jeśli ktoś chce pisać do nas z Państwa, to zapraszamy pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Od 10 minut mamy wtorek, 22 września. No wiadomość nie dla wszystkich wesoła, że to ostatni pełny dzień lata, bo już następnego dnia, następnej nocy właściwie nastąpi równonoc wiosenna, przepraszam, jesienna, która zakończy tę porę roku, którą w większości lubimy. Chociaż skoro trzymamy się tematu dzisiejszego, którym jest przestrzeń między psychiatrią a duchowością i to miejsce, gdzie się spotykają, to no, trzeba też pamiętać o tym, że są takie, co mnie zaskoczyło kiedyś czytając literaturę tematu, takie schorzenia jak depresja letnia. No właśnie osoby, które źle się czują w lecie, dlatego że ta aura letnia jakoś tak wyraźnie i żywo kontrastuje z tym, co we wnętrzu osoby cierpiącej się dzieje. Panie profesorze, wspomniał pan o tym przykładzie, do którego się odwołam po raz kolejny, świętego Ignacego Loyoli, który no, zdradzał pewne objawy, no, można powiedzieć, kompulsywne. Czy takie obsesyjne, przepraszam, czy na przykład takie obsesyjne sprawdzanie, czy człowiek zgrzeszył, może być no, jakąś formą, która już świadczy o tym, że pewna granica zdrowej duchowości została przekroczona, albo na duchowość ma wpływ po prostu jakieś zaburzenie. Krótko mówiąc, czym różni się sumienie od obsesji w opinii lekarza?
2: No powiem tak, jeżeli refleksja nad grzechem zaczyna być czymś, co zajmuje zbyt wiele przestrzeni, czymś, co zaczyna utrudniać funkcjonowanie, to na pewno jest to coś, co powinno być zbadane podczas konsultacji z psychiatrą. Coś to nie jest dobrze, jeśli nie reflektujemy nad swoim postępowaniem i nie robimy jakiegoś rachunku sumienia, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. Natomiast jeżeli za bardzo skupiamy się na roztrząsaniu naszego postępowania i zastanawiamy się, czy zrobiliśmy dobrze, czy że to był grzech, nie był grzech, grzech, nie grzech, no to może być objaw zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Często jest. Dawniej to nazywano skrupulanstwem. To sama nazwa zresztą ma swój taki medyczny, czy bardziej aptekarski rodowód, bo skrupuł no, to jest taka część grama, to jest jednostka masy, no bardzo mała, i skrupulanstwo zatem oznaczało takie roztrząsanie rzeczy małych, którym delikwent przypisywał wielką wagę moralną. Ale to nie oznacza jakiejś szczególnej wrażliwości sumienia właśnie, ale z reguły no, jest wyrazem lęku. I dlatego no, takiej osobie, wydaje się, jeśli to ma taki dosyć łagodny przebieg, to tutaj może być pomocna sama psychoterapia. Natomiast jeżeli to nasilenie tego jest już no, średnie czy bardzo duże, no to wówczas pomocna jest też farmakoterapia.
1: No z tego, co jakoś wyciągam wnioski, jeśli już zagłębiam się w literaturę fachową, no to nie wiem, proszę mnie skorygować, jeśli wyciągnąłem zły wniosek, że taka osoba z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi może mieć poczucie, że musi być w tym kontekście duchowym idealnie dobra, żeby zasłużyć na miłość Boga. Więc tak wnioskuję, że ten mechanizm błędnego koła, czyli lęk, potem rytuał, który ma go jakoś sprowadzić do pewnego poziomu przyswajalnego, dać jakąś chwilową przynajmniej ulgę, no powoduje to, że jeszcze wchodzi się potem jeszcze większy lęk. No więc czy na przykład spowiedź, modlitwa albo jakieś wielokrotne szukanie zapewnienia u osoby duchownej może czasami pełnić funkcję kompulsji?
2: No tak, oczywiście i wówczas ta spowiedź jest używana do przeniesienia sobie takiego, znaczy przeniesienia do uzyskania chwilowej ulgi, ale ta ulga szybko mija, pojawia się znów napięcie i często to kończy się kolejną spowiedzią. Ja miałem takich pacjentów, którzy potrafili w tygodniu obejść kilka parafii i rozmawiać z różnymi księżmi i myślę sobie, że dla tych księży to była spora udręka i taka spowiedź skrupulanta przypomina, powiedziałbym, kamienowanie popcornem. Użyję takiej metafory. I zarówno ta osoba się męczy, jak i męczy się otoczenie. Ta osoba z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi bardzo często wywołuje sporo złości w otoczeniu. Trzeba mieć ogromnie dużo cierpliwości takiej osoby. No a przede wszystkim pomóc tej osobie uświadomić sobie, że ona potrzebuje fachowej pomocy, bo ta spowiedź wówczas taka częsta, nadmiarowa, ona no jest jakimś rytuałem, jest jakimś użyciem tej spowiedzi, ale ona nie służy rozwojowi duchowemu na pewno.
1: No to bardzo ważna rzecz, o której pan mówi, że to pada tak, tak konkretnie nazwane, ale żeby jakoś wyjść do takiej osoby, która no, mam myślę, pewne przekonanie, że trudno jej może być rozpoznać, że jej religijność, no tak to sprowadzę do takiej przestrzeni, nie duchowość, tylko religijność, przestała być źródłem sensu, właśnie poszukiwania sensu, a stała się źródłem przymusu. No więc jak psychoterapeuta powinien pracować z taką osobą religijną, cierpiącą na to, co nazwaliśmy tak pobieżnie skrupulanstwem, żeby, co ważne, nie zaatakować wiary tej osoby?
2: Znaczy ja powiem w ten sposób, tu jest bardzo duża komponenta biologiczna i w takich średnich czy dużym nasileniu tego, no to bez tej korekty farmakologicznej się nie obędzie. To znaczy ta osoba się będzie dalej męczyć.
1: Czyli trzeba zmniejszyć poziom napięcia, żeby można było pracować psychoterapeutycznie, tak?
2: Ja tak. To znaczy ja bym powiedział, że trzeba zmienić biologię mózgu. My dzisiaj rozumiemy tak bardzo w skrócie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne jako pewną niedoczynność układu serotoninergicznego i nadczynność dopaminergicznego i oba te układy mózgu biologicznie korygujemy lekami, które na te neuroprzekaźniki wpływają. I to powoduje bardzo szybko ogromną zmianę. I ta osoba no zupełnie przestaje kręcić się, albo te objawy na przykład maleją 80%. I wtedy można skutecznie prowadzić psychoterapię i też ta osoba zupełnie inaczej. Tu też jest ta ważna rola duszpasterza. Będzie patrzeć na swoje życie, na swoje czyny i nadawać im inną wartość moralną.
1: Panie doktorze, no to spójrzmy trochę na może kwestię duchowości wobec zdrowia psychicznego. Czy duchowość może, no najprostszym językiem mówiąc, chronić zdrowie psychiczne? To znaczy, jakie znaczenie mogą mieć modlitwa, medytacja, kontemplacja, udział w liturgii, przyjmowanie sakramentów, w ogóle wspólnota? Czy praktyki duchowe mogą pomagać człowiekowi, no nazwijmy to, regulować emocje? O.
2: Oczywiście. Każdy człowiek potrzebuje refleksji, potrzebuje takiej zadumy nad sensem swojego życia. I no, różne badania pokazują, że właściwie przeżywana duchowość jest czynnikiem wzmacniającym, jest czynnikiem właśnie zdrowia psychicznego. To oczywiście, jak to jest przeżywane w różnych kulturach, w różnych religiach, no jest różne co do pewnej treści, ale te formy są ważne. Ważne jest życie wspólnotowe, ważny jest czas na to, by oderwać się od pewnego zgiełku życia codziennego i znaleźć taką przestrzeń na kontemplację czy medytację. To na pewno jest ważny element zdrowia psychicznego, więc warto też na to spojrzeć w ten sposób i psychiatria nie neguje, wręcz właśnie pokazuje, że pewne byśmy powiedzieli praktyki no, mogą służyć zdrowieniu, służyć no, takiemu, skrócie mówiąc, higienicznemu trybowi życia, wręcz to troszkę brzmi banalnie, no ale no, jest ważnym takim przejawem zdrowia psychicznego. Także psychiatria nie neguje tego, nie atakuje, nie bagatelizuje tego, uważa, że religia może służyć i służy dobrze przeżyta rozwojowi tego człowieka i relacji, jakich buduje, i otoczenia, i wspólnoty, i społeczności, w której żyje.
1: No właśnie, to, że pan zwraca uwagę na wspólnotę i społeczność, no bo relacja z Bogiem, czyli takie duchowe spotkanie, no to jest czyjaś indywidualna sprawa, ale w gruncie rzeczy, no Kościół, czy jakakolwiek inna forma religijności, nie tylko chrześcijaństwo, szeroko pojęte, no to jest jednak pewna wspólnota. I wspólnota, jak sam pan dzisiaj wspomniał, tego wieczora, no też ma zdolność terapeutyczną, jeżeli doświadcza się pomocy, życzliwości, czy w ogóle spotkania z drugim człowiekiem, w którym no, widzimy pewne rzeczy, z którymi sobie nie radzimy, a dzięki temu, że ktoś jakoś sobie z nim radzi, to zyskujemy pewną przestrzeń nadziei, że my również sobie z czymś, nie wiem, podniesiemy się z czegoś, czy poradzimy sobie z jakąś rzeczą, która do tej pory wydawała nam się nie do przejścia. Ale z drugiej strony, no właśnie powoli szykuję się do spotkania z Moniką Białkowską, która napisała książkę pod tytułem Z woli Bożej, czyli historię duchowej przemocy, o kontroli, o manipulacji, upodleniu różnych liderów wspólnot. Więc tutaj no nie mogę nie zapytać, czy na przykład wspólnota religijna może być, oprócz rzeczywiście takich osób, o których tutaj napomknąłem przed momentem, czy w ogóle wspólnota religijna może być czynnikiem ochronnym dla psychiki z jednej strony, a z drugiej stać się źródłem presji, lęku albo zależności. I to nie z powodu złych liderów, ale z powodu osobowości osoby, która w tej wspólnocie jest.
2: No, oczywiście, że tutaj jedno i drugie zjawisko występuje, bo no, nikt z nas nie jest powołany do tego, by żyć sam, prawda? Człowiek nie jest samotną wyspą, to jest oczywiste i my potrzebujemy wspólnoty, najpierw rodziny, a potem kręgu rówieśniczego, towarzyskiego, wspólnoty pracy i tak dalej, i tak dalej. I też wspólnota religijna może być czymś, co będzie nas niosło, co będzie nas wspierało i na tym poziomie duchowym, i na tym poziomie psychicznym. emocjonalnym, relacyjnym. Natomiast różne wspólnoty mogą być wspólnotami toksycznymi z powodu manipulacyjnego lidera, ale też może być tak, że osoba głęboko zaburzona, która w takiej wspólnocie się znajdzie, ona może być destruktywna dla tej wspólnoty. Myślę o takim zwykłym też członku wspólnoty i to jest nieraz spore wyzwanie, co wtedy robić. No, wspólnota z reguły ma takie no, taką właściwość korygującą ale też różne procesy w grupie mogą się, to jest w ogóle taki temat na dłuższą rozmowę, ujawniać. Także no nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie.
1: To niech to będzie przestrzenią do postawienia sobie pytań przez kilka minut, które nas dzielą od następnej części dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora badamy przestrzeń między psychiatrą a duchowością. Profesor Krzysztof Krajewski-Siuda jest naszym ekspertem, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Zapraszam też na Facebook. Jeżeli chcecie Państwo postawić jakieś pytanie, to zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus, a po piosence dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Psychiatria a duchowość. Dzisiaj tę sferę badamy. Pomaga nam przybliżyć, jak to może wyglądać, bo to sfera tajemnicza. Państwa i mój gość, nasz ekspert, profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki zatytułowanej Uleczyć Boga w sobie. Pytania, komentarze, refleksje, myśli na fanpage'u Radia Plus facebookowym pod pierwszym postem od góry. Tam napisał Bartek, przepraszam, momencik, bo mi to uciekło. O, już tak, jest Bartka wpis. O ile wiara przy chorobie jest bardzo pomocna, to mam problem z komentarzami, że ktoś jest chory dlatego, że za mało się modli. Co powiedzieć takiej osobie, która słyszy takie komentarze i się po prostu nimi przejmuje, no, jest rozdarta, bo nie wie za bardzo, co ma zrobić. Czy brać leki przeciwko konkretnej chorobie fizycznej, czy po prostu czytać psalmy od początku do końca i zaczynać abarot po 15 razy dziennie?
2: No właśnie, to jest taki przykład wcale nierzadki, wciąż jeszcze spotykany, lęku przed skorzystaniem z pomocy specjalisty, psychiatry czy psychoterapeuty, to często jeszcze w różnych klerykalnych środowiskach funkcjonuje takich, które boją się bardzo psychiatrii, to w niektórych zakonach, wspólnotach. To jest wciąż nie takie rzadkie, że na przykład jakaś tam siostra zakonna na przykład ma jakiś problem, a to widocznie się za mało modlisz, tu się módl, a nie tam nie wydziwiaj, tak? Ja cytuję, co słyszałem od moich pacjentek czy pacjentów. To oczywiście, co pan pisze w komentarzu, no to będzie dla zapewne raniące, tak, no bo ktoś przeżywa jakieś cierpienie, nie może sobie z tym poradzić i jest jeszcze dodatkowo obarczany winą, co nasila problem, bo no próba skontrolowania drugiego człowieka przez poczucie winy ma krótkie nogi, bo poczucie winy nie jest czymś, jest dojmującym jednak uczuciem i no, przed którym się chronimy i taka kontrola działa na krótką metę, też tam się modli, ale to nie rozwiązuje problemu, bo ten problem jest głębiej. Nie należy bać się skorzystania z pomocy psychiatry czy psychoterapeuty w takich sprawach wątpliwych, kiedy sami mamy jakąś wątpliwość. No, od tego służy pierwsza konsultacja, która powinna trwać godzinę. To jest dosyć duży czas na to, by zebrać dobrze wywiad, by taki pacjent mógł poczuć się bezpiecznie, by mógł mówić o trudnych sprawach. I to konsultacja nie zawsze oznacza, że jakaś diagnoza będzie postawiona, ale no warto właśnie skonsultować, warto się upewnić, ktoś ma wątpliwość. Ja nie tak dawno w jednym z wywiadów mówiłem, że w zasadzie w XXI wieku psychiatra jest takim lekarzem trochę jak dentysta, że na jakimś etapie życia to prawie każdy z konsultacji psychiatrycznej korzysta, czy będzie korzystać. No, tak jest życie, w takich czasach żyjemy. No, ale też, tak jak mówię, mamy różne narzędzia, które, myślę tutaj o nowoczesnej farmakoterapii, w różnych zaburzeniach lękowych, adaptacyjnych, zaburzeniach snu, zaburzeniach depresyjnych, pomaga. No a ten taki lęk przed dostrzeżeniem tego wymiaru biologicznego naszej egzystencji i zrzucaniem wszystko na karb duchowości, religijności niedostatecznej, za małej, no jest zwykłą manipulacją.
1: No właśnie, bo tutaj Bartek w innym wpisie, ja myślę, że gdybym był na miejscu autora tego wpisu, to bardzo bym się źle poczuł. Już cytuję. To jest, pisze Bartek, o doświadczeniu z charyzmatykami. Podchodzili, bo jestem niewidomy i poruszam się o lasce, próbowali się nade mną modlić i słyszałem w tamtym czasie, jakieś 10 lat temu, komentarze, że nie odzyska wzroku, bo za mało wierzy. Czy trudno nie wpaść w gorsze, jeszcze większe przygnębienie, jeżeli człowiek się nie najlepiej czuje psychicznie po usłyszeniu takich słów.
2: No. No to ręce opadają, ja bym powiedział uciekać od takiej grupy jak najdalej, no bo to jest toksyczna grupa, no to jest przemoc psychiczna stosowana w imię religijności wobec takiego człowieka, no to, to jest coś strasznego, czego nawet nie umiem sobie wyobrazić. Aż niewiarygodnie brzmi po prostu.
1: To jest jakaś forma
2: okrucieństwa, bym powiedział.
1: Panie profesorze, jak trauma wpływa na duchowość człowieka? Co właśnie dzieje się z wiarą osoby, która doświadczyła przemocy? Dlaczego o to pytam? Bo mam żywo w pamięci, bardzo duże wrażenie na mnie to zrobiło, kiedy czytałem Archipelag Gułag Sołżenicyna. No tam są fragmenty, w których on pisze, że tak naprawdę on odnalazł sens życia w tym doświadczeniu gigantycznego cierpienia. Ale z kolei inny łagiernik, Warłam Szałamow, autor opowieści kołymskich, wręcz expressis verbis pisze w swojej literaturze, w swoich opowiadaniach, że to jest po prostu największe zło, z jakim się zetknął i być może jedno z największych, jakie pojawiło się na Ziemi. Te wszystkie łagry, ten ucisk, zorganizowany ucisk człowieka i wykorzystywanie jego osoby do jakichś absolutnie niskich celów. Więc dlatego pytam o to chociażby z tego powodu, czy można wierzyć w dobrego Boga po doświadczeniu ogromnego zła? No, niektóre osoby po traumie tracą wiarę, inne właśnie zwracają się ku religii, czy w ogóle głębi duchowości. No, chociażby tutaj opowiadania Borowskiego mi stają przed oczami, kiedy on opisywał tam różnych ludzi, którzy się albo nawracali, albo tracili wiarę w Boga w obozie w Auschwitz.
2: Ja mogę powiedzieć o takim podobnym doświadczeniu pracy z osobami zranionymi wykorzystaniem seksualnym w kościele, czy pod formą traumą, niewyobrażalną zupełnie. Bo kiedyś prowadziłem taką grupę wsparcia dla mężczyzn zranionych w kościele wykorzystaniem seksualnym. I tam te osoby oczywiście w różny sposób przeżywały tę traumę w kontekście wiary w Boga i dla jednych to było zupełne zniszczenie Boga w sobie, po którym w zasadzie tracili wiarę, ale byli też tacy, którzy widzieli, jakby identyfikowali się z umęczonym Chrystusem i w wierze tym bardziej jeszcze szukali pocieszenia i tej wiary nie tracili. No to bardzo różnie wyglądało i tu oczywiście nie ma reguły, bo jakby ta trauma jest na tyle potworna, że samo w sobie wykorzystanie seksualne jest niewiarygodnym cierpieniem. Natomiast wykorzystanie przez osobę duchowną, to jest zniszczenie tego obrazu Boga w człowieku, w sobie i w innych. I odbudowa tego jest czymś nieraz bardzo trudnym. I na tym dramaty tego jakby szukam dobrych słów, żeby to w ogóle wyrazić i nie znajduję. Na tym ten dramat polega. I tutaj też są różne rozwiązania i terapeuta, który próbuje towarzyszyć takim osobom, jakby próbuje pokazać, znaczy próbuje najpierw się dokopać do tej traumy. Ta trauma winna być jakoś wydobyta, wysłuchana, przyjęta przez drugiego człowieka, przez tego terapeutę, przez grupę. No i to jest takie doświadczenie, które z reguły przynosi ogromną ulgę. Ale też kolejnym etapem jest zastanowienie się, co można dalej z tą traumą zrobić i jakie nadać jej znaczenie i jak można się od niej dopiero odbić. No i to też jest w każdym przypadku no inne.
1: Panie profesorze, krótka przerwa. Po piosence wrócimy na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że tego wieczora poruszamy się w przestrzeni między psychiatrą a duchowością. Naszym gościem, ekspertem jest profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie. Jeszcze kilkanaście minut do końca dzisiejszego spotkania. Także dla Państwa, jeżeli ktoś chce do nas pisać, to zapraszam Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Za niespełna 13 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans nam pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone jest badaniu relacji psychiatrii wobec duchowości. Profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra i psychoterapeuta, autor książki Uleczyć Boga w sobie, jest Państwa i moim gościem, naszym ekspertem. Na Facebooku ostatnie minuty Państwa dostępności tam w przestrzeni pod pierwszym postem od góry, czyli na forum Wymiany Myśli dla Świetlików. Jeszcze tych paręnaście

0: minut na Państwa komentarze, wpisy bądź pytania. Robert napisał: pamiętam, że święta Faustyna opisywała w dzienniczku, że miała myśli bluźniercze, podczas gdy próbowała się modlić. Czy pan doktor może się do tego odnieść?
1: Trudno mi jest analizować siostrę Faustynę po tylu latach. My wiemy, że ona była badana przez psychiatrę kobietę w Wilnie i nie stwierdzono u niej choroby psychicznej, czy choroby, czyli psychozy wtedy, chociaż były też takie analizy prowadzone przez jednego z profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który no, widział w niej zaburzenia chorobowe. Natomiast to, co opisuje rzeczywiście w dzienniczku, może składać się na taki obraz zaburzeń też właśnie obsesyjnych, gdzie takie myśli bluźniersze są jednym z objawów dosyć typowych, bardzo często spotykanych, prawda, że pacjent chodzi na przykład do kościoła i ma takie nazywane w psychiatrii egodystonicznymi, czyli takimi niechcianymi myślami natrętnymi o charakterze bluźnierczym, prawda? I to jest no, niewątpliwie objaw zaburzeń obsesyjnych. Zresztą siostra Faustyna był taki moment, że sama notuje to w dzienniczku, że odmawiała 2000 zdrowaś Mario.
0: Tak, pamiętam ten fragment, tak, tak.
1: Dnia, że tam no, różne osoby przychodziły, prosiły ją o to, żeby się za nich modliła, więc ona bardzo, bardzo tak intensywnie i to. I dopiero jej ulgę przyniosła świadomość, że wystarczy jedno zdrowaś Mario, ale z wiarą. To oczywiście ta zmiana nie stopiła jakoś tam szybko, ale pewna ewolucja, jak analizujemy dzienniczek, jest możliwa. Więc no, zapewne to był taki obszar zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, no ale to wnioskowanie jest jakimś rodzajem takiej psychoarcheologii, no, bez kontaktu z żywym człowiekiem nie można tego stwierdzić z całą pewnością. No a już choćby te rozbieżne te próby analizy na podstawie zachowanych pism różnych psychologów czy psychiatrów, no pokazują, że ta sprawa nie jest prosta. No ale wielu ważnych ludzi Kościoła no, miało taki rys obsesyjno-kompulsywny. Na przykład Luter. Luter się spowiadał przez 6 godzin bywało. I jak już skończył, to znów wracał do tej spowiedzi. Więc to jakoś makabrycznie ciężko wyglądało. No co ostatecznie się skończyło tym, że zanegował wszelką spowiedź. No ale może to był właśnie skutek jego takiej, no jego zaburzeń po prostu. Można różne inne zaburzenia dostrzegać. Na przykład z tego czasu ukazała się książka Holy Anorexia takiego profesora amerykańskiego, który badał życiorysy kobiet świętych i stwierdził, że połowa kobiet świętych żyjących pomiędzy XII a XVIII wiekiem, no to chorowała na różne zaburzenia odżywiania, czy głównie na anoreksję. Tą anoreksję zresztą nazywano mirabilis, taką cudowną. Dzisiaj to jest jasne, że to była psychopatologia, ale wtedy uważano i czczono to jako taką formę ascezy. Wiemy, że zagłodziła się Katarzyna ze Sieny, ale też na przykład święta Klara miała ogromny problem znaczy duże zaburzenia odżywiania i tam nie pomagało to, że przychodził święty Franciszek i nakłaniał ją, żeby jadła, czy biskup nawet wydał takie polecenia. Więc jakbyśmy analizowali życiorysy różnych świętych, to sporo różnych takich problemów psychicznych by się znalazło, także na przykład zaburzenia depresyjne, no jakby brat Albert, który był pensjonariuszem szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie, no to zresztą Karol Wojtyła powiedział, że zaburzenia psychiczne czy choroba psychiczna no nie są jakąś przeszkodą do świętości, prawda? No, no są, byśmy powiedzieli, no jakąś przypadłością i tyle. No. Dzisiaj taką, którą staramy się leczyć, staramy się pomagać zaburzenia możemy mieć i te somatyczne i psychiczne i tak samo je leczymy.
0: Panie profesorze, zapewne pan takie rzeczy widział. Ja muszę powiedzieć zawsze od dzieciństwa, od młodego wieku jakiś miałem bardzo poważny dyskomfort, kiedy na cmentarzu, na nagrobkach czytałem takie zdanie: Bóg tak chciał. No pytanie, czy motocyklista, który jechał 200 na godzinę i nie wyrobił się na zakręcie, na śliskiej nawierzchni, wyleciał i rozbił się o drzewo, to rzeczywiście, czy Bóg tak chciał, czy on po prostu się wykazał jakąś rażącą lekkomyślnością, czy można powiedzieć brawurą, która miała dla niego tragiczny skutek. No, czy takie zdanie, Bóg tak chciał, może być dla człowieka pomocne? Bo ja tak się zastanawiam, skąd to się bierze? Czy z drugiej strony może u innych z kolei pogłębiać cierpienie?
1: No to jest takie, wydaje się, bardzo obronne i też wynikające z jakiegoś takiego no chyba nie do końca dobrze ukształtowanego sposobu patrzenia na Boga, na stwórcę życia przede wszystkim, więc no to na pewno to logicznie jest nieprawdziwe stwierdzenie, ale psychologicznie no może być taką formą obrony, jakiegoś takiej racjonalizacji, próby znalezienia przyczyny, no ale nie jest to uprawnione na pewno to logicznie.
0: Panie profesorze, a jak, no tutaj do pana praktyki się odwołam, jak rozmawiać z pacjentem, który uważa swoją chorobę za karę od Boga? Na przykład, co powiedzieć osobie, która twierdzi, no Bóg mnie opuścił? Albo co gorsza, usłyszał takie rzeczy od kogoś,
1: no. No to jest jakby przede wszystkim lekarz, psychiatra czy psychoterapeuta stara się zrozumieć tego pacjenta, stara się wniknąć w jego świat, więc będzie jakby podążał za tym w tym znaczeniu, że będzie pytał, co to dla niego oznacza, jak on to rozumie, o co w tym wszystkim chodzi i pokazywał, że niekoniecznie to tak musi być. Prawda? To nie na takiej zasadzie ostrej kontry, tylko wejścia w ten świat, próby zrozumienia, z jakiego powodu on tak twierdzi. I towarzyszenia, by ta osoba mogła odkryć jakieś inne znaczenia i inne rozumienie swojej sytuacji, że to niekoniecznie jest właśnie wyraz woli Boga. No i od tego jest właśnie terapeuta, od tego jest specjalista. I porzucenie to tylko dla takiej sfery duchowej, no to może być za mało, prawda? Mi podoba się taki fragment z Mądrości Syracha, gdzie jest napisane, że czci lekarza czcią należną, no tak. Bo jego też stworzył...
0: Tak. 38 rozdział. Tak. Tak. Pamiętam, czytałem to mojej koleżance, która właśnie przeżyła okres zwątpienia. Jakoś rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ważny no, fragment, no jest to Słowo Boże, prawda? Więc no, trudno ważyć to lekcje. Ale skoro mówimy tutaj już odwołujemy się do jednego z takich bardzo istotnych elementów duchowości chrześcijańskiej, mianowicie do przebaczenia, no, które można powiedzieć jakąś najgłębszą i mistyczną formę przybrało w ofierze Jezusa. Jakby pan jakby sformułował tą zależność? Czy przebaczenie według pana jest elementem zdrowia psychicznego? Czy na przykład czy można przebaczyć nie zapominając? I czy człowiek może zostać uzdrowiony psychicznie, jeżeli jakieś cierpienia zadane przez kogoś były jakimś takim wyrazistym pogorszeniem się jego stanu. Czy może zostać uzdrowiony bez przebaczenia sprawcy?
1: Ja powiem w ten sposób, że przebaczenie jest procesem. To nie jest jakiś też stan, tylko to jest proces. To nie jest coś, co musi się dokonać od razu, zwłaszcza w przypadku jakiejś dużej traumy. Najpierw ta trauma musi być jakoś wypowiedziana, wykrzyczana, wyrzucona z siebie. Człowiek i też przebaczenie no, może oznaczać dwie rzeczy. Przebaczenie może być na poziomie decyzji i ona może nastąpić się szybko, kiedy ja dokonuję pewnego wyboru, że wybaczam tej osobie mimo ogromu krzywdy, jaką doznałem, i albo też wybaczam sobie, jeśli sam sobie i też innym przy okazji coś złego uczyniłem. Ale czym innym jest to przebaczenie na poziomie emocjonalnym, które może być trudne, które może być długotrwałe, które może się nie w pełni nawet dokonać, chociaż uważam, że no, przebaczenie, nie, może tak, nie przebaczenie jest czymś, co nie tylko tej osobie, temu krzywdzicielowi nie pozwala lepiej żyć, ale przede wszystkim temu skrzywdzonemu. Że to przebaczenie, kiedy przebaczamy sobie innym, no to nam, dla naszego zdrowia psychicznego jest bardzo ważne. Inaczej tą krzywdę dalej nosimy, prawda? Nie możemy się jakoś od niej odbić i jesteśmy zakładnikami tej krzywdy. Ale tak jak mówię, podkreślam, nie można wymagać, bo czasem się mówi przebacz, zapomnij, nie wracaj
0: tak z automatu. Tego.
1: To może być też forma retraumatyzacji i pewna forma przemocy psychicznej czy duchowej, prawda? Kiedy na poziomie duchowym się wymaga czegoś takiego. To jest proces, to wymaga delikatności, to oczywiście zależy, jaka to jest trauma, jakiego obszaru dotyczy. I tutaj nieraz też długotrwała psychoterapia, niezależnie od tej warstwy duchowej, jest potrzebna i ważna, kiedy obie te sfery ze sobą współpracują.
0: No, nie ukrywam, że do postawienia tej kwestii zainspirowała mnie homilia, którą słyszałem w poprzednią niedzielę, kiedy to czytaliśmy Ewangelię o królu, który darował gigantyczny dług swojemu słudze, a tenże sługa, któremu dług darowano, nie był w stanie darować współsłudze jakiegoś no, minimalnego wobec tego, który został mu darowany długu. No i C.L. Abrams mówił o tym, że to owszem, przebaczenie, że on nie ma takiego wyłącznika w sobie jako osoba, żeby zapomnieć o krzywdzie, której się doznało, ale przebacza, wchodzi w tą przestrzeń przebaczenia aktem woli. I to jest właśnie wyraz duchowości, która idzie w praktykę, nie pomijając całego obszaru człowieczeństwa, który został dany przez naturę, przez Stwórcę. Więc no, dało mi to rzeczywiście bardzo dużo do myślenia. To też dziękuję panu za ten komentarz i poszerzenie. I na koniec dwie kwestie. Panie profesorze, kiedy należy szukać psychiatry, a kiedy psychoterapeuty, a kiedy także wsparcia duchowego?
1: No to na takie pytania postawione zero-jedynkowo, no to terapeuci z reguły odpowiadają...
0: To zależy.
1: To zależy.
0: Wiedziałem.
1: To zależy. No tu nie ma jasnej odpowiedzi. Ale ja bym powiedział tak, że w sprawach wątpliwych no zawsze można skorzystać z pomocy psychiatry czy psychologa. Nie bać się tego. Tak jak mówię, to nie zawsze oznacza, że jest za tym postawiona jakaś diagnoza. Czasem już sama taka konsultacja, sama taka rozmowa bywa czymś, co przynosi ulgę, bo już ona będzie miała swój wymiar terapeutyczny. A jeżeli specjalista uzna, że jest kompetentny w tym obszarze, no to będzie proponował jakąś strategię pomocy. Tak myślę. Także ta współpraca tych dwóch obszarów, i duchowości, i psychologii, czy psychiatrii, no dzisiaj jest coraz częściej spotykana. Jedna nie atakuje drugiej, jeśli jest dojrzała i no przede wszystkim ma służyć temu, który, no, który ma jakiś problem, który ma jakieś zmartwienie, który cierpi z jakiegoś powodu. No i taka by była moja odpowiedź. A jak ktoś ma bardzo duże wątpliwości, bardzo się boi skorzystać, to ja mówię tak, jeżeli możesz nie skorzystać, ale możesz też skorzystać z takiej pomocy. Jeśli nie spróbujesz, no to sam pozbawiasz się też jakiejś szansy. Ostatecznie zawsze można zrezygnować.
0: Panie profesorze, i ostatnia zupełnie myśl. Czego psychiatria może nauczyć się od duchowości, a czego duchowość od psychiatrii?
1: No nie umiem na to pytanie tak łatwo odpowiedzieć. Myślę, że pokory. Pokory. I zrozumienia tego, że ostatecznie człowiek jest jakąś tajemnicą i że każdy z nas jest wyjątkowy i że każda ludzka opowieść, każde ludzkie życie no jest święte. Myślę, że te dwa obszary mogą wzajemnie od siebie się tego uczyć.
0: Dziękuję panu serdecznie. Pozwolę się odezwać, kiedy zapoznam się z treścią pana najnowszej książki, która lada moment ukaże się, czyli Ciało, lęk i przyjemność, a za dzisiejsze spotkanie i za tej wrażeń, których doświadczył mi pan, pozwolił doświadczyć przy lekturze książki Uleczyć Boga w sobie. Dziękuję serdecznie za wszystko, czym się z nami pan podzielił, za ten czas wspólnie spędzony z naszymi słuchaczami i z moją skromną osobą.
1: Dziękuję panu Redzanowi, dziękuję państwu, kłaniam się nisko.
0: Kłaniam się również, dziękuję także państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu, tuż po 23:00.